Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

zgoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Wtem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

się w czwartek przypadkiem płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem.

0: słów mi brak. Już świt.
1: Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Robert Gonera.

dam, wyścigę dam, wyścigę dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

to par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoje

serce moje śni, madam, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą calo...

0: Karel Gott, ze specjalną dedykacją dla jednego naszego słuchacza z Opola, który bardzo często do nas dzwoni i mówi: nic nie gracie tego Karela Gotta, a ja go tak lubię. Proszę pana, proszę bardzo. Za 14 minut siódma, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Polski był, matematyka była, dzisiaj język obcy, a państwo wspominają swoje matury. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jeszcze w związku z maturą.
0: No pewnie.
1: Zdawałem ją w 1984 roku. No i tak się składa, że na kilka dni przed egzaminem maturalnym zachorowałem, dostałem półpaśca, nietypowo, bo na twarzy. Wchodził mi w stronę oka, wchodził mi w stronę ucha. Jedynie leki, które przez znajomości wtedy sprowadzone z dobrego szpitala zatrzymały pochód tego wiewelca. Ale za to w noc przed egzaminem pisemnym z polskiego torbiel na dziąśle mi się zrobił i wyjazd do kliniki. Natomiast w tym samym czasie siostra zachorowała, która jest dużo młodsza ode mnie, zachorowała na anginę, a mama leżała w szpitalu. Dziwię się, że tata nie oszalał przy tym. Maturę zdałem bardzo dobrze, z polskiego zostałem zwolniony nawet, bo dostałem bardzo dobrą ocenę, ale wspomnienia zostały. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dobrze oczywiście, że wszystko tak się skończyło. A nie myślał pan, żeby napisać scenariusza do jakiegoś filmu związanego z takimi właśnie perypetiami? Bo to naprawdę brzmi jak kawał dobrej powieści albo scenariusza filmowego. Do matur na pewno jeszcze będziemy wracać, no bo przecież one się dopiero zaczęły i jeszcze się długo nie skończą. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Bogdan Łazuka z Haliną Frąckowiak.

0: chyba maj. No chyba. Anna German w pogodnym poranku Radia Pogoda. A nawet na pewno dzisiaj, proszę Państwa, 6 maja. Czego dowiemy się z wiadomości o 7, Michale?
1: Najnowsze informacje w sprawie pożaru lasu na Lubelszczyźnie, a także informacja o tym, jak kierowcy niektórzy cwaniakują w strefie płatnego parkowania.
0: No pięknie, pięknie. A propos kierujących różnymi pojazdami, od 6 dni mamy, proszę Państwa, rowerowy maj. I o tym dzisiaj między innymi w pogodnym poranku Radia Pogoda będziemy mówić.
2: Autopromocja.
3: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
4: Kocha.
3: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
4: To łatwo powiedzieć.
3: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Skakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
8: Polska Nocka Baletowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Jeśli chcesz, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po siódmej między innymi piękne życzenia od Roberta Janowskiego i jeszcze piękniejsze melodie. A teraz wiadomości.
2: Co najmniej kilkanaście godzin potrwa jeszcze gaszenie wielkiego pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Kryptowaluty do 3 razy sztuka będzie kolejna próba uchwalenia nowych przepisów. Na maturach dzisiaj język obcy, najczęściej będzie to język angielski.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
1: Michał Pierzchała.
2: Nie żyje pilot samolotu, który zrzucał wodę na ogromny pożar lasu na Lubelszczyźnie, na roztoczu w okolice Biłgoraja. 2 strażaków, którzy podtruli się dymem, jest w szpitalu. Na miejscu cały czas pracuje kilkaset osób. W akcji ma wziąć również udział policyjny Black Hawk. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który przybył na miejsce w nocy, mówił, że sytuacja jest poważna. Pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał i na ten moment cały czas jest dynamicznie.
5: W godzinach rannych wykonane zostaną loty dronami, aby sprawdzić, gdzie jeszcze pojawiają się zarzewia tego ognia i ewentualnie podejmować dalsze decyzje.
4: Na Lubelszczyźnie od wielu tygodni mamy suszę. To przyczyniło się do rozprzestrzenienia się pożaru na obszarze nawet 200 hektarów lasu, mówi komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej Zenon Piesiewicz.
6: Ciepłe powietrze, które wytwarza się z pożaru, powoduje, że są takie prądy powietrzne, które unoszą do góry wszystkie palące się elementy. Podrywane, unoszone do góry palące się elementy drzew są przenoszone kilkaset metrów dalej. Na tym polega właśnie problem.
4: Zamknięte są pobliskie drogi, a działania strażaków cały czas trwają.
2: Kryptowaluty do 3 razy sztuka. Premier zapowiada kolejną próbę przepchnięcia nowych przepisów w tej sprawie i mocnymi słowami atakuje prezydenta i prawicową opozycję.
7: Wszystkie karty są już na stole. Nikt, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich.
2: Donald Tusk uważa, że teraz po upadku giełdy Zonda Krypto, za którą stały pieniądze rosyjskiej mafii, sytuacja na tyle się zmieniła, że weta nie będzie. Na maturach dzisiaj język obcy. Tegoroczne egzaminy zapiszą się jako te, do których ogółem podchodziło najwięcej osób, ale też jako te, w których padł rekord maturzystów uczących się zdalnie. Ben O'Connor rozmawiał z nimi na warszawskim stadionie, gdzie odbywał się egzamin.
8: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
9: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
10: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
8: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze szkoły w Chmurze.
11: W samej Warszawie jest 30 kilka tysięcy maturzystów ogółem, z czego no ponad 10%, bo ponad około 4,5 tysiąca to są maturzyści szkoły w Chmurze.
8: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
2: Cwaniakowanie w strefie płatnego parkowania. Kierowcy w Katowicach uprawiają różne kombinacje, byleby nie zapłacić kilku złotych za postój. Jak informuje Miejski Zarząd Ulic i Mostów, zdarza się, że kierowcy brudzą swoje tablice rejestracyjne, coś do nich przyklejają albo je zdejmują. Barbara Szumilak.
12: Odnotowano przypadek kierowcy, który notorycznie na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne, wyciągał z bagażnika drugi komplet rejestracji. No i w tej sprawie już musiała interweniować policja, bo tutaj mamy do czynienia z oszustwem.
2: Takich osób wypatrują urzędnicy i kamery miejskiego monitoringu.
1: A można by było tramwajem, autobusem albo rowerem? Ani w korku się nie stoi.
2: I tablic nie trzeba mieć w plecaku
1: tablic
2: wtedy.
1: Tablic nie trzeba mieć, właśnie. Jest gdzie parkować zawsze. Ech, o rowerowym maju będziemy mówić.
13: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
14: Mateusz Stanicki, zapraszam. Piłkarze Arsenalu Londyn pokonali u siebie Atletico Madryt 1-0. Pierwsze spotkanie stolicy Hiszpanii zremisowali 1-1 i awansowali do finału Ligi Mistrzów. Podobnie jak w ubiegłym tygodniu w Madrycie, taki w rewanżu w Londynie mecz był wyrównany, a spotkanie cechowała głównie uważna gra w defensywie. Zwycięskiego gola zdobył pod koniec pierwszej połowy Bukayo Saka. O trofeum zagrają z Paris Saint-Germain lub Bayernem Monachium. Spotkanie tych drużyn dziś wieczorem. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji 49. odsłona imprezy. Po raz 8 odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie się 1 stycznia. W sumie kierowcy przejadą blisko 8,5 tysiąca kilometrów, w tym ponad 5300 odcinków specjalnych. To rekord w historii rajdów Arabii Saudyjskiej.
13: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Czeri Berdychowski. Poznań Owsiana 27. Czeripoznań.pl.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: Uważajcie na ulicy Serbskiej w Poznaniu. Trwa jej remont. Prace na podkacie na odcinku od ulicy Wilczak w kierunku skrzyżowania z Naramowicką po stronie północnej. Wprowadzono tam czasowe zmiany w organizacji ruchu i zawężenia jezdni. Utrudnienia w tym rejonie mają potrwać do 1 czerwca.
15: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu był właściciel salonu Czeri Berdychowski. Poznań Owsiana 27. Czeripoznań.pl.
3: Pogoda w Poznaniu.
4: W Poznaniu jest pochmurno i tak będzie aż do południa, potem ma się przejaśnić. W ciągu dnia możliwe są jednak przelotne opady. W czwartek natomiast spodziewajcie się deszczu przez cały dzień. Ciśnienie jest niskie i takie utrzyma się w najbliższych dniach. Aktualnie termometry wskazują 11 stopni. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 21.
3: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
17: Dzień dobry, 6 minut po godzinie 7. Witamy Państwa w środę, 6 maja, mamy 126 dzień roku, do końca roku 239 dni, a do końca astronomicznej wiosny 45.
18: Dzisiaj jest Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, o tym jeszcze będziemy mówić, ale też Międzynarodowy Dzień Bez Diety i w związku z tym, Zygmuncie, mam do Ciebie pytanie. Jakbyś tak mógł sobie pofolgować, to co byś zjadł? Takiego
17: ja
18: nie
17: sobie folguję każdego dnia.
18: Dobrze, może to rzeczywiście kiepskie pytanie. Bo ja to pomyślałam sobie tak. O żeberkach z przepisu Bogusława Lindy. Z kopytkami może być. O. A na deser ptyś.
17: O, no. Z tym ptysiem to mnie zaskoczyłaś. Nie, ja jednak chyba szarlotka.
18: No też pięknie.
17: Ale z bitą śmietaną.
18: Na bogato. A państwo jak to widzą? Dzień bez diety. Czyli co dzisiaj jemy?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
1: Da nachę, że wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niżni jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka.

naiwnie, na deszczyk utyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek dla

0: cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kaw, kaw, kaw. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, chlap. To i flum, flum, flum, to mi kaw, kaw, kaw. To mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
2: 12 minut po godzinie 7. Robert Janowski odpowiada na pytanie.
3: Proszę Państwa, 6 maja.
4: Tak.
3: 6 maja to jest dzień dla mnie ważny, ponieważ 6 maja urodziła się moja mama. I wiecie, co zrobię, prawda? Jak stąd idę. Tak. I jeszcze wysyłam światełko do nieba, bo Zbysio się urodził, Wodecki, też 6 maja. Tak, to zapamiętam zawsze, bo oni mieli urodziny jednego dnia. A imieniny obchodzą dzisiaj Bartłomiej, Filip, Franciszek, Jakub, Jan i Judyta. I z dziwnych dni, no, to nie jest dziwne święto, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. No i Zbyszek się urodził w 1950 roku, Zbyszek Wodecki. Niech nam zaśpiewa coś, co? Zbysiu Wodecki, pójście cokolwiek, będzie pięknie.
4: No pewnie, że puszczamy, bardzo dziękujemy. Najlepsze życzenia dla mamusi, kłaniamy się oczywiście. Zbigniew Wodecki, Zacznij od Bacha w Radiu Pogoda.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwoni, już październik przeniósł.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę.
2: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: 21 minut po siódmej. Roman Gerczak przed momentem. Nasz numer telefonu to 22 444 4004 i on dzwoni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani Asiu, dzień dobry pani Michale, dzień dobry pani Zygmuncie.
2: Pozdrawiam z
1: Gdańska. No dzisiaj jednak pochmurno, może padać. Źleśko, chłodno, ale odnośnie tego, co mi duszy gra.
0: No.
1: 70 parę lat temu urodził się Zbyszek Wodecki.
0: Tak.
1: Niedżelowany artysta, który zmarł przedwcześnie. Wielka szkoda, ale w naszej pamięci ciągle żyje. I gdybyście puścili coś dzisiaj, na przykład lubię wracać tam, gdzie byłem, to było fajnie. Także dla wszystkich też maturzystów, którzy dzisiaj zdają w trzecim dniu, życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam jeszcze raz. Dobrego dnia.
0: Bardzo serdecznie
2: dziękujemy.
0: No graliśmy i grać będziemy Zbigniewa Wodeckiego i o rocznicy urodzin mówił także Robert Janowski. Będzie po godzinie 11:00 piosenka Szczęście jest we mnie. Ale to oczywiście nie koniec Zbigniewa Wodeckiego na dzisiaj. Proszę słuchać nas przez cały dzień.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Reklama.

0: 7.30, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Mamy maj, więc wszyscy przesiadamy, no nie wszyscy, ale fajnie by było, gdybyśmy wszyscy przesiedli się z samochodów na bardziej przyjazne środowisku środki transportu. I tak właśnie jest, o czym jedna z naszych słuchaczek. Dzień dobry.
1: Rozpoczął się maj, a przy okazji rozpoczął się rowerowy maj, czyli największa kampania, która promuje zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży i zachęca uczniów i przedszkolaków, aby w sposób aktywny docierali do swoich placówek, czy to na rowerze, hulajnodze, rolkach lub dyskorolce. I tak dzwonię do Państwa z taką prośbą do użytkowników chodników, ponieważ dziecko do 10 roku życia, które nie ma karty rowerowej, ono nie może jechać ulicą. I dlatego troszeczkę jest zwiększony ruch na chodnikach, przy których nie zawsze jest ścieżka rowerowa. Ja dzisiaj jechałam z moim trzecią klasistą rowerem, no i niestety zostaliśmy skrzyczeni, mimo że jechaliśmy poprawnie z prawej strony chodnika, nie dzwoniliśmy na żadnych pieszych, a i tak no niestety moje dziecko zostało wygonione na ulicę, mimo że przepisy no nie pozwalają mu poruszać się po ulicy. Tak więc proszę Państwa, troszeczkę w tym maju bądźmy łaskawi dla tych dzieciaczków. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich rowerzystów, i tych małych, i tych dużych. Pamiętajcie o kaskach. Ula.
0: Zdecydowanie.
2: Pani Uleńko, bardzo dziękuję za ten telefon. Proszę Państwa, więcej uprzejmości.
0: Więcej empatii po prostu i zrozumienia.
2: Empatii, tak jest.
0: Uważajmy wszyscy na siebie, a co to jest ten rowerowy maj i co można zyskać w tym maju, jeżdżąc rowerem choćby. O tym będziemy jeszcze mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda. Ula.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: By rzecz ująć z detalami, temat tak zakończyć mogę. Budowaliśmy z kumplami coś płaskiego, jakby drogę. A

Peru. Więc choć się z początku sporo orłów na nie wywijało, niemniej rzecz ogólnie biorąc iść się po tej drodze dało. Sprawa była oczywista, siwy mróz czy lipiec duszny, nic, że droga wyboista, ważne, że kierunek słuchał.

Peru! I tu, i tam, i tu. Aż ktoś dostrzegł, że wertepy szlak nasz znaczą jako żywo. Nie z nadmiernej, panie, krzepy, nie z romantycznego zrywu. Tylko

trumna. Przyjdzie walec i wyrób, przyjdzie walec i wyrób. A kto sobie kolejne już wydeptał, bierze szmalec i odwala partaninę, powołując się na walec.

przyda się ta sztuka trudna, gdy naprawdę w którymś dniu przyjdzie walec i grudna, już naprawdę tam zaczął ruch. Przyjdzie walec i wyruch, gdyście zasięme wezwanie, panie i panowie mili, śmiejąc się z politowaniem, mimo uszu znów puścili. Wiedzcie, że ja też, broń Boże, tu nie będę zębem zgrzytał, gdy się komuś nagle może nie spodobać moja płyta. No to co?

Wygodny poranek w Radiu Pogoda, za 21 minut będzie godzina 8. Gdyby Państwo sobie myśleli, że w dniu bez diety u nas jakieś folgowanie w pogodnym poranku, nic bardziej mylnego, chleb z ziarnami, serek topiony, no to może niezbyt dietetyczne, pomidor i ogórek. I tak to wygląda. Ale gdybyśmy mieli sobie pofolgować, wyglądałoby to zupełnie inaczej. A jak to wyglądałoby u Państwa? Jeszcze do tego wrócimy, tylko proszę nam powiedzieć, co by Państwo zjedli, gdyby Państwo nie musieli trzymać diety. 22 444 4004.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wie, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.

0: Planetarium Zoo Łódź. Nowość. Bilet ulgowy tylko 55 zł.
1: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
2: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tur operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600 600 359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600 600 359.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: W Poznaniu trwa remont przejazdu torowo-drogowego na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej i Murawa. Prace spowodowały zmiany na liniach tramwajowych numer 4 i 19, a także na niektórych liniach autobusowych. Szczegóły sprawdzicie na stronie ZDM. W rejonie prac wprowadzono też zmiany w organizacji ruchu.
5: Radio Pogoda, 103,4 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 11 minut godzina 8, wracamy do rowerowego Maja. Jak to wygląda w Warszawie? W ubiegłym roku 121 tysięcy dzieciaków dojeżdżało na rowerach, na hulajnogach i czymkolwiek innym. Dzieciaki dostają naklejki. Jedna naklejka do swojego dzienniczka, to można wymienić na nagrody. Druga naklejka na plakat klasowy i klasa, która zbierze najwięcej tych naklejek, wygrywa wycieczkę.
1: No i ekstra, naprawdę super akcja, warto się do niej przyłączyć. Tylko, tak jak mówiła nasza słuchaczka, zwracajmy wszyscy na siebie uwagę, bo rzeczywiście dzieciaczki jeżdżą masami po chodnikach i mają do tego prawo, do 10 roku życia. Więc, no właśnie, uważajmy na siebie wszyscy wraz i wtedy będzie nam dobrze. Do rowerowania jeszcze na pewno będziemy wracać w pogodnym poranku Radia Pogoda, a teraz Janusz Gniatkowski, Bolero za 10:08.

0: Barbara Dunin ze Zbigniewem Kurtyczem, teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda. Znaczy nie teraz, bo teraz już za 3:08, wiadomości za chwilę.
1: A w nich m.in. o tym, że rząd przyjął projekt ustawy w sprawie bonu senioralnego. O szczegółach powiem Państwu za moment w wiadomościach.
2: A ja już w tej chwili zapraszam Państwa do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana to podwójne bilety na koncert Trupiego 23 maja we Wrocławiu. Główna nagroda to kieliszki do jajek. Już teraz można dzwonić. 22 444 4004. Jak zwykle poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
3: Radio Pogoda.

0: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
1: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
0: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
2: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Została ostatnia reklama.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Lubią Państwo grzybki? Na pewno tak. O grzybach i nowych gatunkach. Między innymi będziemy mówić po godzinie 8. Wrócimy też do rowerowego maja. Teraz będą najważniejsze wiadomości.
1: Alert RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie bonu senioralnego. Arsenal Londyn w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
0: Michał Pierzchała.
3: Pojawiają się kolejne zarzewia ognia w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Od wczoraj pali się tam ponad 200 hektarów lasu, który gasi kilkuset strażaków. Dziś do akcji dołączą śmigłowce, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
4: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i do nas lecą. To jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie i się organizują, oraz dwa dromadery.
3: Śmigłowce mają pomóc w walce z ogniem w trudno dostępnych miejscach. Właśnie tam kluczowe są działania z powietrza. Objęty pożarem teren jest daleko od zabudowań. Ale od poranku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Radzi również, aby nie otwierać okien i drzwi. Mieszkańcy z tego rejonu dostali ostrzegające SMS-y. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły dwie osoby, był, cytuję, trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
5: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
6: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
5: Wcześniej poszukiwany adwokat ubiegał się w sądzie o zmianę kary na dozór elektroniczny i o odroczenie więzienia na czas rozpatrzenia wniosku, ale jak mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi Grzegorz Gała,
7: żadnych przeszkód do osadzenia pana skazanego w tej chwili nie ma.
5: Bo sąd nie zgodził się na odroczenie więzienia, a na rozpatrzenie wniosku o zmianę kary na dozór elektroniczny skazany może czekać w więzieniu.
3: Rząd przyjął projekt ustawy w sprawie bonu senioralnego i opieki długoterminowej. Świadczenie ma odciążyć finansowo rodziny, aby mogły zapewnić rodzicom czy dziadkom rehabilitację, aktywizację oraz wsparcie w prowadzeniu domu. Agnieszka Wynarska.
8: Wsparcie mają uzyskać osoby po 65 roku życia, choć wcześniej w projekcie brano pod uwagę osoby 10 lat starsze, ale na początku priorytetem mają być seniorzy po 80. Rodziny, które pracują, będą mogły uzyskać maksymalnie 2150 zł, ale nie w gotówce, tylko w formie różnych usług opiekuńczych, mówi pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
9: Kwestia zakupów, przygotowania posiłków, proste czynności pielęgnacyjno- czy też higieniczno-opiekuńcze. Musimy jak najszybciej wejść ze wsparciem w zaspokojeniu podstawowych czynności życiowych.
8: Bon został ostatecznie włączony do szerszej ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych, na którą czekają samorządy, bo to właśnie gminy będą odpowiedzialne za organizację opieki. Na start programu pod koniec tego roku rząd ma zabezpieczyć 100 milionów złotych. W kolejnych latach budżet ma wzrosnąć do 500 milionów złotych rocznie.
3: Arsenal pierwszym finalistą listą piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kanonierzy przypieczętowali awans w Londynie, pokonując 1-0 Atletico. Pierwsze spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem 1-1. A dzisiaj poznamy rywala Arsenalu. Będzie nim Bayern albo PSG. Pierwsze spotkanie w Paryżu zakończyło się zwycięstwem francuskiego zespołu 5-4. Rewanż dzisiaj w Monachium o 21:00.
2: Drogowskaz Radia Pogoda.
10: Spodziewajcie się dużego ruchu w rejonie stadionu przy Bułgarskiej. Jeszcze do godziny 9:00 będzie tam bardzo gęsto. Na Ptasiej gromadzą się maturzyści szkoły w chmurze, którzy za godzinę przystąpią do egzaminu z języka obcego. Utrudnień w tym rejonie spodziewajcie się też jutro oraz od 11 do 13 maja.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Czeri Berdychowski. Poznań Owsiana 27. czeripoznań.pl.
2: Pogoda w Poznaniu.
0: W
10: Poznaniu przez cały dzień będzie pochmurno, ale jest szansa na przejaśnienia. Według synoptyków możliwe są także przelotne, lekkie opady. W czwartek natomiast ma padać przez cały dzień. Termometry obecnie wskazują 12 stopni, temperatura maksymalnie wzrośnie do 21. Ciśnienie jest niskie i tak je utrzyma się w najbliższych dniach.
2: Radio Pogoda.
11: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
2: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
12: Dzień dobry, dzień dobry. 5 minut po godzinie 8. Witamy Państwa w środę 6 maja. Mamy 126 dzień roku. Wschód słońca dziś było o 4.56. Zachód będzie o 20.10, a do najdłuższego dnia w roku brakuje jeszcze 1 godziny i 34 minut.
0: No i przypominamy, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety, czyli mogą Państwo jeść różne niedietetyczne pokarmy z całego świata. Jakbyśmy się tak zastanowili, to jednak nasza polska szarlotka najlepsza. Ewentualnie inne ciastka. Porozmawiamy o tym jeszcze. Teraz zagramy Francesco Napoli, później będzie Jacek Lech, no i szybka piątka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Krystyno.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Kłaniamy się nisko. Skąd pani do nas dzwoni?
3: Z Mazur.
2: O.
0: Pani Krystyno, czy świętuje pani rowerowy maj?
3: Oczywiście.
0: Jeździ pani na rowerze?
3: No nie aż tak wyczynowo, ale trochę czasami tak.
0: No to super.
2: Też bym jeździła na Mazurach, w tej weftę, jasne. Pani Krystyno, mamy dla pani podwójne bilety na koncert Drupiego we Wrocławiu. Trochę daleko, tak, ale do 23 maja można dojechać. A jeżeli w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na jedną literę, dostanie pani także kieliszki do jajek z Radiem Pogoda.
3: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Pora na literę. I dziś będzie dla pani litera E.
2: I teraz uważaj, jak Łękomira.
0: Co?
3: Rozumiem.
2: Staropolskie pani, imię.
0: Pani Krystyno, ja powiem prościej. Łamaga.
2: nie wiem.
0: Dobrze, wszystko jasne, możemy zaczynać?
3: Możemy zaczynać.
0: Uwaga, czas, start. Miasto.
3: Łódź.
0: Roślina.
3: Łopiam.
0: Narzędzie.
3: Albo łupin.
0: Dobrze, narzędzie.
3: Łom.
0: Mhm. Część ciała.
3: Łopatka.
0: Mhm. Piosenkarka.
3: Łucja Prus.
2: Brawo.
3: Ładysz.
0: Ojej. Ładysz nie jest piosenkarką.
3: Ojej. Przepraszam bardzo.
2: Ale może się identyfikował.
3: To są emocje. Po prostu emocje. Zupełnie inaczej się słucha na antenie, a inaczej.
2: Pani
0: Ale
2: Krystyno,
0: świetnie poszło.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy. Nie, no to było po prostu jak błysk. A chciałam powiedzieć, że Łękomira jest staropolskim imieniem, które oznaczało kobietę przebiegłą, która przez swoją przebiegłość doprowadzała do pokoju.
3: Więc warstwa edukacyjna
2: została spełniona już wcześniej.
0: Asia sobie
2: by
0: to przed chwilą gdyby sama napisała.
2: Gdyby mi Zygmunt nie przerywał. Ale bardzo serdecznie dziękujemy, że jest pani
3: ja
2: z nami od samego rana.
3: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam
0: serdecznie,
3: miłego dnia.
2: Proszę w naszym imieniu oddychać głęboko pięknym mazurskim powietrzem. Serdecznie dziękujemy, zapraszamy państwa na jutro.

0: Powiedz, gdzie pójdziesz nocą. A jak to gdzie? Do lodówki. Do lodówki po coś słodkiego. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety i w związku z tym pytamy Państwa, jakbyśmy sobie wszyscy mogli pofolgować, a nie robić formę na wakacje na przykład. To co by Państwo zjedli?
1: Beża z maliną lub pomarańczą. O. Nie mogę się jeszcze zdecydować. Aha. Ale może być też szarlotka i ptyś. Wszystko, co słodkie, nie jest mi obce.
0: Po co wybierać? W końcu jak folgujemy, to folgujemy.
2: No tak, ale ja niestety muszę się ograniczyć.
0: No, chyba każdy z nas już niestety. No chyba, żeby nie. Ale pomarzyć dobra rzecz. Proszę telefonować w tej sprawie i w każdej innej zapraszamy. Za chwilę Stan Borys i Bizony.
3: Radio Pogoda. Radio

0: To promocja.
1: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
2: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
3: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze melodie, Radia Pogoda. Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
1: Zapraszamy Monika Tarka i
2: Halina Frąckowiak.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
10: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Została ostatnia reklama.
20: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
0: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8:30. Jak możemy pomóc naukowcom? Bo okazuje się, że możemy i to jeszcze w pięknych okolicznościach przyrody. Zresztą szczegóły zna Michał Pierzchała i wszystko nam powie.
1: No jasne, że opowiem. Naukowcy w Polsce odkryli właśnie 3 nowe gatunki grzybów, gwiazdoszy dokładnie. I to jest taka nasza polska cegiełka do światowego wykazu grzybów. A fajne w tej informacji jest to, że odkrycie było możliwe dzięki po prostu grzybiarzom.
0: No proszę.
1: Bo jest aplikacja, trochę śmieszna nazwa, nazywa się jak ten pies Pluto, tylko że jeszcze z literką F i Go, Plutow Go. Tam można znaleźć informacje między innymi właśnie o poszukiwanych grzybach i wysyłać zdjęcia tychże grzybów. Jeśli naukowcy dojrzą na tych zdjęciach coś, co ich zainteresuje, choćby taką właśnie jakąś nową odmianę, to poproszą o przekazanie im egzemplarza do badań. W ciągu 2 lat trwania projektu zebrano ponad 5000 okazów, a to wszystko ma na celu to, żeby uzupełniać informacje o grzybach w takim globalnym rejestrze przyrodniczym. Tam bowiem informacje o grzybach stanowią zaledwie 2% wszystkich wpisów, mimo że jest to jedna z najliczniejszych grup organizmów na Ziemi.
0: O, ile nie najliczniejsza właśnie.
1: Naukowców mało jest na świecie, grzybiarzy zdecydowanie więcej, dlatego są bardzo pomocni.
0: Pomagajmy.
1: Właśnie w odkrywaniu.
0: Jejku, aż się chce na grzyby iść po prostu, połazić po lesie i choćby pofotografować, bo żeby zbierać to... Nie, no ja tu wielokrotnie mówiłam, że znam się głównie na pieczarkach.
1: Z grzybami to ja właśnie mam jeden problem.
0: No.
1: Jak już zerwę, to
0: byś
1: potem
0: zjadł.
1: Zjadam.
0: No nie wiem.
1: I nie ma.
0: Ten gwiazdosz, o którym mówiłeś na początku, to niejadalny.
2: Najpierw sprawdź, Michał.
1: To prawda, dobrze. No gwiazdoszy nie, ale...
0: Pomagajmy naukowcom, skoro jesteśmy potrzebni. Świetnie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Andrzej Zaucha.

0: Za 20 minut 9 słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda, ale zapraszamy już też na popołudnie. Fajne nagrody można zdobyć w naszym konkursie popołudniowym Ani tak, ani nie po godzinie 16.30. To jest termos Radia Pogoda. Śliczny, niebieściutki, trzyma temperaturę i ciepłą, i zimną, jak zauważają niektórzy z naszych słuchaczy, że to trzymanie zimna też się oczywiście może przydać.
1: A u nas jakoś tak żółto się zrobiło, no, dlatego że przed chwilą Piotr Szczepanik, żółte kalendarze, a już niebawem Christy i Yellow River.
0: No i niech nam będzie jak najżółciej, to jest śliczny kolor przecież. Za 29.

0: Leroy, promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2

0: Dodaniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
2: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Została ostatnia reklama.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Reklama.
11: Drogowskaz. Radia Pogoda.
16: Jutro rozpoczną się utrudnienia na Turniowej. Prace będą prowadzone między Pagórkową i Skalną. Zostanie tam wprowadzona zmieniona organizacja ruchu. Zamknięta będzie ulica Turniowa na odcinkach od ulicy Pagórkowej do Jaskiniowej oraz od Jaskiniowej do Skalnej. Prace potrwają do 15 maja.
11: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogodny poranek. Za 10 minut dziewiąta. To chciałaś powiedzieć?
1: Nie. Zaczął się, proszę Państwa, rowerowy maj i mówimy o tym między innymi dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda. Proszę sobie wyobrazić, że 19 milionów z nas, Polaków, jeździ rowerem. Z tego 20%, 1/5 jeździ rowerem codziennie i także poza sezonem. Ile z tych osób używa kasków? Niestety nie ma takich badań, ale między innymi o kaskach mówią Państwo w swoich telefonach.
2: Chodzi mi o kaski. No. Kaski, wszystkie, właśnie teraz jadę, przed sobą widzę, młodzież, dzieci jeździ w kaskach. O kaskach zapominają dorośli. Dorośli w wieku kiedyś, gdzie nie było tych kasków.
1: Tak, tak.
2: Dość, że jedzie, nie powiem jak wolna Amerykanka, żaden dorosły powyżej 50 roku nie ma kasku. Może się mylę, że wsadziłam wszystkich do jednego worka, ale pracuję w takiej instytucji, że na co dzień widzę ludzi bez kasku, których właśnie przywozi pogotowie. Dziękuję, pozdrawiam, Ewa z Wrocławia.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Ewo, tak, to jest bardzo ważne. Ja jeżdżę w kasku zawsze.
0: A gdzie jest Twój kask?
1: No w piwnicy. Tam, gdzie rower mój.
0: Myślałem, że tu na wieszaku
1: nie, nie przejechałam dzisiaj rowerem. Zawsze jeżdżę w kasku i Państwu też polecam. W dodatku cała młodzież i dzieci do 16 roku życia będą musieli jeździć w kasku i to na rowerze, rolkach albo hulajnodze już od 6 czerwca. Trochę szkoda, że teraz mamy rowerowy maj w szkołach, a kaski obowiązkowe dopiero od czerwca.
0: Ale wiesz co, tak jak patrzę na te tłumy rowerzystów, to mniej więcej 2/3 jednak jeździ w kaskach.
1: I oby było nas jak najwięcej. Tego bym sobie życzyła osobiście. Mieczysław Fok, bo wracamy do najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.

Żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię wspomnieniem.

0: Duet Baccara i Grenada, 1977 rok. Tak właśnie brzmiał muzycznie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 4 minuty 9. Michale, co za chwilę w wiadomościach?
1: Jaka jest najlepsza kosiarka do trawy?
0: Ta, którą słychać właśnie, nasi po sąsiedzku remontujący.
1: To jest wiertarka. A kosiarka do trawy najlepsza to owca.
0: No tak.
1: Żywa, zdecydowanie. I tak właśnie się dzieje w Katowicach, szczegóły za chwilę w wiadomościach.
0: Zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
4: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
3: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go dowoli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
17: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
18: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Została ostatnia reklama.
4: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
13: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
9: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Do gniazda będziemy, czyli tak jakby do sypialni, zaglądać naszym przyjaciołom bocianom po godzinie 9 w Radiu Pogoda. Zapraszamy serdecznie, a teraz najważniejsze wiadomości.
1: Wciąż nowe ogniska ognia w lesie na Lubelszczyźnie. Gaszenia nie ułatwia pogoda. Stany Zjednoczone ogłaszają zakończenie jednej operacji wojskowej na Bliskim Wschodzie i rozpoczęcie kolejnej. Mamy trzeci dzień matur. Właśnie rozpoczęły się egzaminy językowe na poziomie podstawowym.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
0: Michał Pierzchała.
1: Co najmniej kilkanaście godzin potrwa jeszcze gaszenie wielkiego pożaru lasów na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Tak oceniają sytuację strażacy. Ogień, który objął 200 hektarów terenu, jest daleko od zabudowań w trudno dostępnych terenach leśnych. Pożar rozprzestrzenia się, jego dynamika jest znacząca, mówił po sztabie kryzysowym wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
20: Nadal będzie gorąco, 20 do 26 stopni na tym terenie. W związku z powyższym w godzinach przedpołudniowych na pewno nic się nie poprawi. Są takie prognozy, że być może po południu będą lokalne burze, które ewentualnie pomogą. Natura nam pomoże wstawić, ale nie mamy pewności, w którym miejscu te burze ewentualnie będą występowały. Stąd też ta dynamika działań jest nadal znacząca.
1: Sytuacja jest bardzo trudna, dodaje komendant Straży Pożarnej w Lublinie Zenon Pisiewicz.
21: Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim iglaste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
1: Doszło też do tragedii. Nie żyje pilot dromadera samolotu gaśniczego, który rozbił się wczoraj w czasie akcji. Stany Zjednoczone ogłaszają zakończenie jednej operacji wojskowej i rozpoczęcie kolejnej. Waszyngton informuje o zmianie strategii wobec Iranu, która ma skupiać się na cieśninie Ormus. Marcin Starzec.
22: Chodzi o koniec operacji Epicka Furia, o czym poinformował sekretarz stanu Marco Rubio. Decyzję przekazano także kongresowi, a zrobił to prezydent Donald Trump. Jak podkreśla Rubio, wszystkie cele tej fazy działań zostały osiągnięte. Jednocześnie Stany Zjednoczone rozpoczynają nową operację, projekt Wolność. Według administracji ma ona charakter wyłącznie defensywny i ma zapewnić bezpieczeństwo żeglugi w rejonie cieśniny Ormus dla statków handlowych. Komentatorzy uważają jednak, że koniec ofensywy wobec Iranu ma pozwolić uniknąć ubiegania się o zgodę kongresu na wojnę. Choć ustawa wymaga autoryzacji po 60 dniach, Marco Rubio uznaje te przepisy za niekonstytucyjne.
1: Mamy trzeci dzień matur. Właśnie rozpoczęły się egzaminy językowe na poziomie podstawowym. Maturzyści, z którymi rozmawialiśmy o poranku, przyznali, że akurat ten egzamin to najmniejsze zmartwienie.
23: Każda matura jest jakimś wyzwaniem, ale wydaje mi się, że angielski powinien o wiele bardziej łatwo pójść niż matematyka.
24: Na słuchaniu, żeby się nie pomylili, bo tam naprawdę trzeba po prostu, to jest najłatwiejsze zadanie, jakie jest. Te słuchania to jest najłatwiejsze, co?
1: Dwie minuty temu maturzyści w zależności od języka, którego uczyli się w szkole, zaczęli pisanie matury podstawowej z angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy włoskiego. Na napisanie całości maturzyści będą mieli 2 godziny. Owce pomogą w utrzymaniu zieleni w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek. Po skoszeniu trawy w jednej lokalizacji stado zostanie przeniesione w inne miejsce. Urzędnicy przekonują, że dodatkową zaletą wykorzystania owiec jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
25: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
26: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
27: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
28: Mateusz Sanicki, zapraszam. Znamy pierwszego finalistę tegorocznej piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wczorajszym spotkaniu rewanżowym pomiędzy Arsenalem Londyn a Atletico Madryt grą byli wyspiarze, którzy zwyciężyli u siebie 1-0. A dziś kolejny mecz rewanżowy w półfinale rozgrywek. O 21:00 zmierzył się Bayern Monachium z Paris Saint-Germain. W pierwszym meczu, który spokojnie można by nazwać małym finałem, Niemcy przegrali 4-5. Polscy siatkarze od poniedziałku trenują w Spale, przygotowując się do pierwszej w tym sezonie reprezentacyjnym imprezy, czyli Ligi Narodów. Na początku zgrupowania pojawiło się 20 zawodników. 20 maja biało-czerwoni rozpoczął turniej w Sosnowcu i Katowicach, gdzie zmierzył się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą. W Wałczu zgrupowanie rozpoczęły z kolei siatkarki. Dla nich pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech.
25: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
26: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
27: Pogoda.
1: Miejscami przelotnie może padać deszcz. Na Pomorzu opady jednostajne. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie możliwe dzisiaj burze. Duży rozstrzał temperatur, bo najchłodniej nad samym morzem około 8 stopni zaledwie, a najcieplej na południowym wschodzie do 27 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hektopaskali i będzie rosło.
0: To aż trudno sobie wyobrazić taki rozrzut temperatur. Jakbyśmy żyli w nie wiadomo jak wielkim kraju. kraju.
1: Wiesz, to walizkę trzeba ze sobą zabrać, jak ktoś się dzisiaj przemieszcza, bo tu zmarznie, a tu będzie mu za gorąco.
0: Zdecydowanie. Michał Pierzchała, dziękujemy.
27: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
3: 9:05. Dzień dobry. Witamy w środę, 6 maja, 126 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Bartłomiej, Filip, Franciszek, Jakub, Jan i Judyta.
0: Wszystkiego najlepszego oczywiście. Międzynarodowy Dzień Bez Diety, do tego jeszcze wrócimy, ale dziś też Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i trochę sobie o rowerach rozmawiamy i o tym bezpieczeństwie, bo zaczął się rowerowy maj i Państwo mają pewną odezwę.
6: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co?
0: Rowerek! Bardzo serdecznie dziękuję.
3: Ruszcie cztery litery, wsiadajcie na rowery.
0: No i to mi się podoba. I to jest klasyka gatunku. Sława Przybylska w Pogodnym Poranku Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po godzinie 9. Proszę Państwa, mamy najświeższe informacje o Krótku, czyli bocianie.
1: Którego życie śledzimy. No.
0: Tak, od dawna śledzimy jego losy. Ostatnio informowaliśmy o tym, że wyjątkowo wcześnie wrócił.
1: Z Krótkiem to było tak. On tam trafił do takiego azylu dla bocianów. Oni go tam wychowali.
0: Bo wypadł z gniazda.
1: Ugościli, wypuścili na wolność. No i on do tej Afryki poleciał, ale poleciał z takim specjalnym nadajnikiem, który robił zdjęcia co jakiś czas. Dzięki temu można było prześledzić trasę i zobaczyć to, co Krótek widzi po drodze. W tym roku stało się tak, że zimę mieliśmy ciężką. Tam na Mazurach to było w ogóle 3 metry śniegu. No i jak jeszcze metr śniegu został, w tym pojawił się Krótek. Biedny, głodny, nic do jedzenia, w tym śniegu brodzący.
0: Ale
1: oczywiście został ugoszczony, nakarmiony, no i się ładnie odwdzięcza. I jak się odwdzięcza? Właśnie powie Zygmunt.
0: No, zaraz po przylocie zajął się porządkowaniem gniazda, potem partnerka pojawiła się po 2 tygodniach, para szybko rozpoczęła nowy sezon lęgowy. Efekt? 5 jaj w gnieździe.
1: Brawo!
0: To jest wyjątkowo dużo.
1: Dużo.
0: Wśród bocianów białych to sytuacja taka niezbyt często spotykana. Nie wiadomo, czy wszystkie pisklęta z tych 5 jajek przetrwają. Trzymamy kciuki, żeby tak się stało.
1: Ja myślę, że tak się stanie i to, że tych jaj jest 5, a nie 3, to jest doświadczenie Krótka, bo skoro on został wykarmiony przez dobrych ludzi w dobrym miejscu, to znaczy, że jak mu się dzieciaczki wyklują i nie nastarczy z tymi myszkami i różnymi innymi żyjątkami, to dobrzy ludzie wykarmią i dzieciaczki, no.
0: Króciaki, trzymajcie się.
1: I my trzymamy kciuki i oczywiście to wszystko będziemy dla Państwa obserwować. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Leo Sayer, a za chwilę Irena Santor. Jest 15 po 9.

0: 9:21. To pogodny poranek w Radiu Pogoda. Słuchają nas Państwo. Międzynarodowy Dzień Bez Diety. To jak to jest z tą dietą? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A ja na temat diety coś na wesoło. Od dzisiaj rozpoczęłam dietę. Rano pół jajka, na obiad pół jabłka, na kolację pół lodówki. Pozdrawiam serdecznie, Barbara z Krakowa.
0: Serdecznie dobre, dziękujemy, dobre. Pani Barbaro. Ale jakie życiowe.
2: Ale wszystkiego po pół.
0: I dlatego dzisiaj jest dzień bez diety i pytamy Państwa, jakby sobie Państwo tak mogli pofolgować i zjeść, co tylko chcą, to co by to było. 22 444 4004.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 29 minut po 9. Rower to jest świat. Usłyszałam dawno temu w jednej z piosenek i trzymam to sobie blisko sercu. Dzisiaj mówimy o rowerowym maju, który rozpoczął się od początku maja. Chodzi o to, żeby zaktywizować najmłodszych, żeby jeździli sobie do szkoły rowerami, na hulajnogach, na rolkach, żeby po prostu nie korzystać z samochodów. Tak przy okazji to tegoroczny rowerowy maj, jak czytam w stosownym komunikacie, koncentruje się na poprawie bezpieczeństwa i znajomości przepisów, ponieważ rowerzysta, czy to młody, czy to duży, na przykład nie ma pojęcia, w jakich warunkach może poruszać się po chodniku. Wie o tym i zna wszystkie takie przykłady, tylko 2% rowerzystów. To my od razu mówimy, kiedy się jest dzieckiem poniżej 10 roku życia, kiedy chodnik ma 2 metry i więcej szerokości, albo kiedy przebiegająca obok ulica, samochody mogą tam jechać z prędkością większą niż 50 km na godzinę, więc wtedy możemy skorzystać z chodnika. Oczywiście,
1: no
0: ostrożnie.
1: I oczywiście, jeśli nie ma ścieżki rowerowej.
0: Oczywiście, jeśli nie ma ścieżki rowerowej, więc niech będzie ich jak najwięcej. Bezpieczeństwo to także jazda w kaskach, ale nie wszyscy tego przestrzegają.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Ja chciałam nawiązać do tych mądrych słów pani, która przed chwilą mówiła, że dorośli nie używają. I niestety tak, właśnie ja się do nich zaliczam. Kiedyś jeździłam w kasku, a jeżdżę rowerem właśnie cały rok poza sezonem. No ale bo ciężki, bo gorąco i niestety nie używam. No i ostatnio mój wnuczek, który tak nosi, używa kask bardzo na rower, na hulajnogę, bo jest pilnowany i przypomina mu się o tym. A ostatnio coś tak się wahał, czy wziąć kask. Ja mówię, tak, oczywiście, bierz, Adasiu, kask, zakładaj. A on do mnie mówi, a ty nie nosisz.
0: Aha.
2: A ja mu na to takim czarnym humorem odpowiedziałam, no ale jak mi się coś stanie, to mnie nie będzie tak żal jak ciebie. Pozdrawiam, Jutrzenka.
0: Doceniamy czarny humor.
1: Jutrzenko.
0: Ale ze swojego egoistycznego punktu widzenia, ponieważ jest pani świetną i doskonale nam znaną słuchaczką Radia Pogoda, to byśmy chcieli, żeby pani ją pobyła jeszcze. I to bardzo długo. Więc proszę nosić kask. Wnusio Adaś ma rację, że go nosi. Serdecznie pozdrawiamy i oczywiście życzymy tylko dobrych szlaków rowerowych i szerokiej drogi.

0: czego widać żadna, przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czegoś chcę od ciebie.

0: I jeśli chodzi o najpiękniejsze melodie, absolutnie niesamowite, to zdecydowanie Daj Jerzego Połomskiego jest w pierwszej dziesiątce. Za 22 minuty będzie godzina 10:00. A znają Państwo taką piosenkę Katarzyny Sobczyk i Czerwono-Czarnych Lękam się, że Ty odejdziesz?
1: Nie znają Państwo.
0: To Państwo poznają dzisiaj po godzinie 15:30 w moich najpiękniejszych melodiach Haliny Frąckowiak, która właśnie zechciała opowiedzieć o tej piosence.
1: Ale zaraz, Halina Frąckowiak będzie opowiadać o piosence, którą śpiewa?
0: Tak, i dlaczego jest dla niej ważna. I tym bardziej trzeba tego posłuchać.
1: Kasia Sobczyk?
0: Tak, bo się okaże, że Katarzyna Sobczyk, czy Kasia Sobczyk potrafi śpiewać bluesa genialnie i w ogóle ta piosenka taka niemenowska. No, to mamy nadzieję, że zachęciliśmy. Moje najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak po 15:00 w Radiu Pogoda.

0: nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran.
1: Miłość, gdy mija to, co z niej ma.
2: Autopromocja.
3: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Miau.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym.

0: do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Została ostatnia reklama.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 12 minut godzina 10. Piotr Sworakowski już się pojawił. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Opowiadaj, co u ciebie.
1: Co u mnie? Byliście kiedyś na wieży Eiffla?
2: Nie.
0: Byłem.
1: Tak? Długo czekałeś w kolejce?
0: Oj tak.
1: No właśnie. Też zamierzam Państwa o to zapytać, ile Państwo czekali w kolejce na wieżę Eiffla. A dlaczego, to się wyjaśni po 10?
2: No pewnie. Proszę słuchać. A my bardzo serdecznie dziękujemy za to spotkanie. A słyszałeś, że można kupić kawałek wieży Eiffla?
1: No co ty?
2: No,
1: biegnę.
0: Ale po co komu?
2: No nie mam pojęcia. Zygmunt Kaiser.
0: Jasia Kruk.
2: Do usłyszenia.

0: Wojciecha Młynarskiego usłyszymy za chwilkę w piosence z serialu Droga, po czym przypomnimy sobie przebój Fatsa Domino I'm Walking z 1957 roku. Ale najpierw posłuchajmy wiadomości Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Poznania.
2: Urszula Salamon, zapraszam. Przed południem ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Miał przeszkadzać służbom, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
3: Wszystkie szczegóły są teraz odtwarzane, między innymi na podstawie nagrań z kamer monitoringów.
2: Do tragedii doszło w niedzielę na Jeżycach. Policja użyła gazu pieprzowego. 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Przed Urzędem Miasta Poznania manifestowali członkowie Stowarzyszenia Żurawinka. Domagają się wsparcia w opiece nad ich chorymi dziećmi. Spotkał się z nimi wiceprezydent miasta. Na koniec zaproszenie na miejskie targowiska. W piątek ruszy cykl warsztatów, animacji, spektakli i koncertów. Początek w piątek o 9:00 na Rynku Łazarskim. A za godzinę zaprosimy Was na festiwal Cały Poznań Ukulele.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
1: Pogoda w Poznaniu.
2: Pochmurno i deszczowo jest dzisiaj w Poznaniu. Jutro też nie wychodźcie z domu bez parasola. W czwartek ma padać przez cały dzień. Aktualnie termometry wskazują 15 stopni. Maksymalnie ociepli się do 21. Jutro znacznie się ochłodzi. Termometry wskażą najwyżej 11 stopni. Ciśnienie obecnie mamy niskie. Takie będzie w najbliższych dniach.
1: Radio Pogoda. 103,4 FM.
4: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
0: Pogodne przedpołudnie, czas zacząć. Dzisiaj rano sporo było o rowerowym maju, więc jeżeli Państwo uważają rower za dobry wybór, proszę zadzwonić do Radia Pogoda i powiedzieć, dlaczego tak Państwo sądzą. Dzisiaj mija też rocznica urodzin Zbigniewa Wodeckiego, więc jeżeli mają Państwo wspomnienia związane z artystą albo może z jego piosenkami, proszę o tym opowiedzieć w Radiu Pogoda. Może coś się Państwu kojarzy ze Zbigniewem Wodeckim. Być może uda się nam zrobić taki portret Zbigniewa Wodeckiego według słuchaczy. A jeśli nie, to i tak spróbuję o nim powiedzieć kilka słów w stosownym czasie. Zresztą nie tylko ja o nim dzisiaj będę mówił.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
0: Dzień dobry.

0: dziś bulwaram się w lec, iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Taki dzień jak dziś, czyli 6 maja, który dziś jest bardzo ciekawym dniem w kalendarzu, bo 6 maja przed 197 laty wiedeński budowniczy fortepianów Cyril Demian i jego synowie złożyli wniosek o opatentowanie akordeonu. 186 lat temu w Wielkiej Brytanii w oficjalnym obiegu pojawił się pierwszy znaczek pocztowy, a w 1889 roku w Paryżu rozpoczęła się wystawa światowa i z tej okazji otwarto dla publiczności wieżę Eiffla. Ciekawe, czy odwiedzili Państwo kiedyś tę budowlę. Ja wjechałem kiedyś na pierwszy poziom z 3. Wyżej nie mogłem, bo na górze był zbyt duży tłok, ale za to potem sobie elegancko zszedłem po schodach. No i jeszcze jedna rocznica. W 2017 roku w Brukseli otwarto Dom Historii Europejskiej, czyli muzeum poświęcone historii naszego kontynentu. Pomijam tu wszelkie trudności z ustaleniem jednej obowiązującej wersji historii Europy, natomiast bardzo mnie interesuje, jakie polskie eksponaty lub ich kopie oczywiście widzieliby Państwo w takim europejskim muzeum. Gdyby oczywiście od nas zależały wygląd i zawartość tego muzeum. 22 444 4004. Jakie polskie eksponaty zdaniem Państwa powinny się znaleźć w Domu Historii Europejskiej? No ja sobie myślę, że Kopernik, Chopin i Józef Konrad na pewno powinni mieć tam swoje miejsce, jak również Żurek oraz Barszcz Biały dla równowagi. A Państwo jak uważają?

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najpierw

0: To Julio Iglesias w piosence napisanej jeszcze w latach 30. zeszłego wieku. Z początku grano ją na akordeonie, ale przecież od artysty pokroju Julio Iglesiasa nie oczekujemy, że zaśpiewa kawałek folkloru, tylko że zrobi z niego coś pięknego. No i zrobił, muszą Państwo przyznać, choć na pewno są tacy słuchacze, którzy wolą tę surową, folkową wersję. Filipinki za chwilkę w piosence na bal maturalny, że tak nawiążę do dzisiejszych zmagań abiturientów z językiem obcym, a potem piosenka Pobudka z zespołu 2+1.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: Przepraszam najwyżej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A wy macie wiem, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
1: Autopromocja.

0: Dzisiaj 76. rocznica urodzin Zbigniewa Wodeckiego, więc pomyślałem, że to artysta wart większej uwagi. Zebrałem kilka wypowiedzi różnych osób o nim i zamierzam je Państwu dzisiaj przedstawiać. Państwa też namawiam do wspominania Zbigniewa Wodeckiego. Na początek jego biograf, pan Wacław Krupiński, który tak mówił o artyście.
1: Ja byłem zauroczony Zbyszka ironią, autoironią i jego takim absolutnie ciepłym stosunkiem do świata, jego jakimkolwiek brakiem zawiści i taką serdecznością dla wszystkich.
0: No tak, pojawią się jeszcze inne wypowiedzi o artyście, ale wiele różnić się w tym względzie nie będą. Tymczasem namawiam Państwa do wspomnień związanych ze Zbigniewem Wodeckim, wspomnień w ten czy inny sposób związanych. Może któraś z piosenek nagranych przez artystę ma dla Państwa szczególne znaczenie. Może spotkali go Państwo kiedyś niedaleko domu albo gdzieś w świecie szerokim. Może Państwo brali udział w programach, które prowadził, czyli Droga do Gwiazd, albo Twoja droga do gwiazd. A może mają Państwo znaczek z Wodeckim wyemitowany przez Pocztę Polską przed bodajże 4 laty. Było ich 168 tysięcy, więc kto wie?

0: Radio Pogoda, słuchaliśmy Blue Suede Shoes w wersji Elvisa. Za chwilkę najpiękniejsze melodie wracają w przebojach Marka Grechuty, Wiślan i Hanny Banaszek. A teraz wracamy do poranka, w którym Asia i Zygmunt namawiali rowerzystów do zakładania kasku, kiedy korzystają z roweru. Jeden sukces na pewno odnieśli.
1: Ja bardzo jestem wzruszona waszą troską o mnie, o moje bezpieczeństwo. Chodzi o kask. No i w związku z tym podjęłam decyzję, bo długo się do tego zbierałam, że będę zakładać kask. Ściskam i was mocno całuję, Jutrzenka.
0: No i takie są właśnie pogodne poranki w Radiu Pogoda. Gratuluję pani Jutrzenko decyzji. Kask naprawdę w niczym nie przeszkadza, a może być niemal tarczą ochronną. A do rowerów jeszcze dzisiaj będziemy wracać, natomiast kolejny pogodny poranek z Radiem Pogoda jutro od 6.
2: Autopromocja.
3: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
2: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
3: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
2: Jaką?
3: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
2: Super! A co z dziećmi?
3: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
2: No i to jest plan!
4: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
5: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
6: Została ostatnia reklama.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyżbym

0: kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Została ostatnia reklama.
7: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
8: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
7: Jaką?
8: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
7: Super! A co z dziećmi?
8: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
7: No i to jest plan.
9: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
10: Reklama. Zaświeciła moja gwiazda Gangu Marcella oraz Congratulations Cliffa Richarda. Te najpiękniejsze melodie usłyszymy za parę minut. A teraz mamy dla Państwa wiadomości Radia Pogoda.
6: Wiadomości z Poznania.
11: Urszula Salamon, zapraszam. Policja przejęła blisko 7 tysięcy sztuk e-papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Nielegalny towar przewożony był w dostawczaku zatrzymanym na terenie Poznania. Skarb Państwa mógł stracić ponad 500 000 zł. W sprawie zatrzymano 19-latka. Mamy ważne informacje dla poznańskich kierowców. Jutro rozpoczną się utrudnienia na Turniowej. Prace będą prowadzone pomiędzy Pagórkową i Skalną. Zostanie tam wprowadzona zmieniona organizacja ruchu. Prace mają potrwać do 15 maja. A 4 czerwca rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Cały Poznań Ukulele. Dużo będzie się działo na Placu Wolności i Starym Rynku, mówi organizator wydarzenia Piotr Kończal.
12: 6 czerwca, godzina 12, wdrapujemy się na Ratusz Poznański i gramy hejnał na ukulele.
11: Festiwal Cały Poznań Ukulele potrwa od 4 do 7 czerwca. A w maju koncerty czekają na Was na miejskich targowiskach. O szczegółach opowiemy za godzinę.
6: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Pogoda w Poznaniu.
11: 17 stopni wskazują obecnie termometry w Poznaniu. Maksymalnie ociepli się do 21. Jutro i w piątek będzie znacznie chłodniej. Termometry najwyżej wskażą tylko 11 stopni. Najbliższe dni będą też pochmurne. Dzisiaj ma lekko kropić, jutro natomiast opady mają być mocniejsze. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
6: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Dzień dobry. Prosiłem Państwa o wspomnienia w taki czy inny sposób związane ze Zbigniewem Wodeckim i kilka z nich pojawi się za chwilkę w Radiu Pogoda przy okazji piosenki w jego wykonaniu, którą usłyszymy za jakieś 10 minut. Wrócimy też i do rowerów, i do wieży Eiffla, bo dziś mija 137. rocznica jej otwarcia dla szerokiej publiczności. No a już w tej chwili wracamy do najpiękniejszych melodii. Usłyszymy Gang Marcella, Cliffa Richarda i Jadwigę Strzelecką.
13: Dziś, skoro świt, coś zbudziło nas.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl,

0: wspominałem już, że dziś mija 76. rocznica urodzin Zbigniewa Wodeckiego i z tej okazji zapytałem Państwa o Państwa wspomnienia związane z tym artystą, bo przeboje znają Państwo na pewno z Radia Pogoda, a życiorys, no jak będzie trzeba, to sobie przypomnimy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mówi Małgorzata. Pan Wodecki był częstym gościem koncertów i różnych festiwali na terenie Domu Kultury w Koninie. Tam pracowała moja ciocia, której zdarzało się go spotykać. Przychodził wówczas na zaplecze, żeby mu wyprasować koszulę albo przyszyć urwany guzik. Nie pogardził także kanapkami. I za to wszystko, po koncercie, wszystkie bukiety, jakie dostawał na scenie, a dostawał ich zawsze wiele, przynosił do tych pań, całując je po rynkach.
2: Przychodziliśmy z mężem Monte Cassino i usłyszeliśmy, że w muszli koncertowej występuje pan Zbigniew. Ja byłam wtedy w 8 miesiącu ciąży. Poszliśmy tam, kiedy śpiewał. Ja podrygiwałam z ogromnym już brzuchem. Pan Wodecki zauważył mnie i zaprosił, żebym sobie usiadła. Odpowiedziałam: dziękuję bardzo, ja tańczę. Pan Wodecki się roześmiał, życzył wszystkiego najlepszego.
3: Jeśli chodzi o pana Wodeckiego, uwielbiam jego piosenki. Ja osobiście nie byłam na koncercie, ale były moje dorosłe dzieci i były zachwycone. Pozdrawiam serdecznie pana Piotra i całe Radio Pogoda. Jagoda z Warszawy.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Jagodę. Dziękuję za te wspomnienia i proszę o kolejne. Teraz przypomnimy sobie piosenkę z repertuaru Claude'a François, Franka Sinatry, no i wielu innych wykonawców, którą Zbigniew Wodecki zaśpiewał, jak zawsze po swojemu, do tekstu Jana Jakuba Należytego. Szczęście jest we mnie.

powiem tak, żegnaj mój świecie. Podjedzie tu kierowca z mgły.

0: Czerwone gitary i takie ładne oczy w Radiu Pogoda. No to wracamy do wieży Eiffla, bo pytałem Państwa o to, czy udało się Państwu na nią wejść i ewentualnie jak długo to trwało, bo wieża słynie z kolejek po wejściówki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Grażyna z Poznania. Co prawda nie pamiętam, jak długo czekałam w kolejce, żeby wjechać windą na wieżę Eiffla, ale pamiętam coś takiego, ponieważ jedna winda nie prowadzi na szczyt, tylko jest przesiadka i musieliśmy wysiąść i przejść się na następną. Znowu była grupa ludzi, a kolega mówi, chodźcie do tamtej windy, bo tam jest taka ładna pani. A ta windziarka się odzywa i mówi, ja trochę rozumiem po polsku, dziękuję bardzo.
0: No proszę.
1: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam wzajemnie, pani Grażyno. No właśnie, rodacy są wszędzie i to niekoniecznie jako turyści. Na wieżę Eiffla jeszcze dziś wrócimy, więc jeśli mają Państwo jakieś wspomnienia związane z tą budowlą, zapraszam do podzielenia się nimi z innymi słuchaczami Radia Pogoda. Numer telefonu Państwo znają 22 444 40 04.
2: Autopromocja.
3: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
4: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
3: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
4: Została ostatnia reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Pod Papugami znaleźliśmy się dzięki Czesławowi Niemenowi, a teraz wracamy do rowerów, o których dzisiaj było sporo w pogodnym poranku w związku z rowerowym majem, ale ponieważ temat jest mi bliski, zapytałem również, czy państwo uważają rower za dobry wybór, jeśli chodzi o środek lokomocji, i prosiłem o telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mówi stała słuchaczka z Warszawy, Bożena. Muszę się przyznać, że po ponad 50 latach wsiadłam na rower. I to jest prawdą, nie zapomina się jazdy na rowerze. Staram się jeździć codziennie, sprawia mi to olbrzymią przyjemność, radość, wprost niebywałą. Dla mnie dzień bez jazdy na rowerze jest dniem straconym, a tak sobie myślę, że jak będę ćwiczyła, to kto wie, może wezmę udział w Tour de France i zdobędę jakieś tam miejsce, kto wie. Także polecam jazdę na rowerze, jest to wspaniała rzecz. Dobrego dnia.
0: Dobrego dnia wzajemnie. No i trzymam kciuki za ten Tour de France, pani Bożona. Ma pani rację, zresztą nie zapomina się jazdy rowerem. Cieszę się, że mamy podobnie. Co do tego Tour de France, ja nie wiem, nigdy nie miałem takich ambicji, żeby wziąć udział w jakimkolwiek wyścigu, a co dopiero w Tour de France. Za to włóczęga rowerem to jest jedno z moich absolutnie ulubionych zajęć w czasie wolnych. Potrafię uprawiać taką włóczęgę godzinami. I to czasami nawet bez względu na pogodę. Dzisiaj rocznica premiery filmu Va-Bank 2, z którego pochodzi właśnie ta piosenka zaśpiewana przez Jacka Chmielnika.

0: Knowing Me, Knowing You, ta piosenka Abby ukazała się na singlu w styczniu 1977 roku, natomiast kiedy Abba przyjechała do Polski w roku poprzednim, to podczas występu w telewizyjnym Studiu 2 zespół wykonał także i tę piosenkę i kto wie, czy to nie była w ogóle światowa premiera wykonania tego utworu. Ale ponieważ czasy były, że tak powiem, głęboko przedinternetowe, wieść o tym się nie rozniosła tak szeroko i wydarzenie nie odbiło się tak szerokim echem, jakim cieszą się dzisiejsze premiery piosenek wykonawców, którzy cieszą się podobną popularnością co Abba. Mieliśmy tę piosenkę po prostu przez jakiś czas tylko dla siebie. Najpiękniejsze melodie wracają za chwileczkę do Radia Pogoda. Dzięki Kasi Sobczyk i Czerwono Czarnym to będzie O mnie się nie martw, a potem Wiesław Michnikowski. Usłyszymy go w piosence z kabaretu Starszych Panów Adio Pomidory.
1: Reklama.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiezycie.pl.

0: opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
2: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
0: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
3: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600 600 359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600 600 359.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem!
7: Przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
5: Spróbować czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Została ostatnia reklama.
9: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
10: Reklama.
11: Zgoda! Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży miąższ.

A mój zimowy stół, nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio

0: autopromocja.
1: Pogodny poranek od rana na posterunku.
2: No, to kto mówił przed majówką, że po majówce przyjdzie ochłodzenie, że w ogóle będzie,
3: nie,
2: będzie
3: nie, nie, pojęcia, nie, nie, nie, nie, nie.
2: No, nie, ja mówiłem. Ale jest zmiana prognozy pogody. Przyznaję się, żeby nie było.
1: Asia Kruk, Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Codziennie od 6 do 10. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama. Kanter spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Magda, ratuj! Ceny na majówkę są z kosmosu. Porażka.
9: Spokojnie, mam sprawdzoną ofertę bez wydawania fortuny.
8: Jaką?
9: Termy Maltańskie. Od 1 maja otwierają powiększoną plażę zewnętrzną, więc będę łapać opaleniznę na złotej plaży.
8: Super! A co z dziećmi?
9: One wyszaleją się na basenach z dzikimi zjeżdżalniami i torem przeszkód, a my w końcu odpoczniemy.
8: No i to jest plan.
10: Termy Maltańskie. 1 maja otwieramy plażę zewnętrzną.
1: Została ostatnia reklama.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
12: Duet Ada i Korda. Za chwilkę usłyszymy w ich przeboju Masz u mnie plus, po czym grupa skiflowa No to co wyzna miłość swojemu miastu. Wszystko będzie pięknie słychać w Radiu Pogoda zaraz po tych wiadomościach.
1: Wiadomości z Poznania.
13: Urszula Salamon, zapraszam. Dzisiaj odbędzie się sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło w niedzielę na Jeżycach. O szczegółach mówi nasz reporter Adam Kaźmierczak.
14: Policjanci użyli wobec niego gazu pieprzowego. Mężczyzna stracił przytomność. Mimo przeprowadzenia reanimacji 40-latek zmarł.
13: Policja użyła gazu pieprzowego, bo 40-latek był agresywny i przeszkadzał służbom w ratowaniu innego mężczyzny. Pora na informacje sportowe. Słynny bieg Wings for Life odbędzie się 10 maja jednocześnie w Poznaniu i na całym świecie. W naszym mieście Adam Małysz będzie ścigać biegaczy, a ci, których wyprzedzi, zakończą zmagania. Z powodu biegu w niedzielę w centrum będzie dużo utrudnień. A w piątek wybierzcie się na Rynek Łazarski. Odbędą się tam wydarzenia w ramach cyklu A na targowiskach dzieje się, oj dzieje. W programie są warsztaty, animacje, spektakle i koncerty. Początek w piątek o 9:00.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.
15: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
1: Pogoda w Poznaniu.
13: Coraz cieplej robi się w Poznaniu. Termometry już wskazują 18 stopni. Po południu temperatura wzrośnie do 21. Jutro i w piątek ma być znacznie chłodniej. Maksymalnie termometry wskażą tylko 11 stopni. Do końca dnia będzie pochmurno i deszczowo. Silniejszych opadów spodziewajcie się jutro. Ciśnienie mamy niskie i takie będzie w najbliższych dniach.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.
15: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
12: Dzień dobry. Popołudnie minęło przed 2 minutami. Tymczasem my będziemy się wspinać na wieżę Eiffla. Dzięki Państwa wspomnieniom wróci też moje pytanie o to, czym oraz kim Polska mogłaby się pochwalić w Domu Europejskiej Historii, gdyby to od nas zależał wybór eksponatów, postaci, idei nawet. Rower też się pojawi. A jeśli chodzi o Zbigniewa Wodeckiego, usłyszymy Krzysztofa Maternę, który artystę zdążył poznać bardzo dobrze. Najpiękniejsze melodie wracają teraz po południu. Słuchamy Ady i Kordy, potem grupy skiflowej No To Co, a później jeszcze Eleni będzie mieć dla nas Zorbę.

0: Troszkę słońca greckiego zagościło w programie Radia Pogoda. Dzisiaj mija 9 lat od dnia otwarcia Domu Europejskiej Historii w Brukseli, więc to chyba sukces, że to muzeum utrzymuje się tak długo. Zapytałem Państwa o to, co mogłoby się w nim znaleźć, gdyby to od nas zależało. I za chwilkę usłyszymy odpowiedź na to pytanie, a teraz posłuchajmy, kiedy nie ma kolejek do wejścia na wieżę Eiffla. Dzień dobry.
1: No witam moje kochane Radio Pogoda. Pozdrawiam serdecznie Was z Gdańska, takiego troszkę zamglonego dzisiaj, deszczowego. Zainteresowało mnie to pytanie, ile czekałem na wieżę Eiffla, więc mogę Wam powiedzieć króciutko, że będąc w Paryżu, w tym dniu, w którym wybieraliśmy się na wieżę Eiffla, po prostu lało jak z cebra i dostaliśmy się tam bez najmniejszej kolejki. Słuchajcie, wszedłem razem z moim przyjacielem jako drugi, wjechaliśmy sobie windą do góry, wypiliśmy pysznego szampana, który kosztował nas tyle, co butelka w sklepie, ale to już na inną historię. Co do kwestii muzeum, myślę, że jeśli mowa o kulturze europejskiej, to przede wszystkim Polska charakteryzuje się świetną kuchnią i myślę, że tutaj mamy kilka takich dobrych akcentów, takich jak pewnie pierogi, jak bigos polski, taki najprawdziwszy, i znalazłoby się pewnie jeszcze wiele, wiele innych. A co do osób, które w takim muzeum powinny zostać uczczone w jakikolwiek sposób, no to są dwie postacie takie filozoficzne, które myślę mają dużo do powiedzenia, to profesor Leszek Kołakowski i ksiądz profesor Józef Tischner.
0: No tak.
1: Pozdrawiam Was serdecznie i życzę wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. Rafał z Gdańska.
0: Pozdrowienia i życzenia oczywiście odwzajemniamy, panie Rafale. Tym wspomnieniem o Leszku Kołakowskim i Józefie Tischnerze przypomniał mi pan jeszcze jedną postać, którą należałoby uhonorować w tym dniu, w tym Domu Europejskiej Historii. To oczywiście Maria Skłodowska-Curie. Ale myślę, że jej nie sposób pominąć w żadnych tego typu propozycjach.
2: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

0: Piotr Szczepanik i Mewy na koniec. No dobrze, to teraz wracam do roweru. Prosiłem, żeby państwo powiedzieli, co państwa przekonuje do jazdy nim po mieście i nie tylko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze, a propos roweru. Mhm. Mieszkam w betonowej dżungli i żona to tak odczuwa, bo w Pruszkowie, w aglomeracji warszawskiej, chyba największe miasto. I ja jeżdżę na rowerze, więc za chwilę biorę psa do koszyka rowerowego i jestem w lesie.
0: O, tak.
1: Za chwilę jestem na basenie lub powiedzmy na ścianie tenisowej lub gdziekolwiek indziej. Czy nawet jak zakupy załatwiam to na rowerze, więc ja nie odczuwam, żebym był w betonowej dżungli dzięki rowerowi. Pod warunkiem, że to jest składak i nie patrzę na świat byka, tylko na wprost. Dziękuję.
0: Co ja dziękuję za ten telefon. No co do tego składaka możemy dyskutować, ale co to za dyskusja? Każdy ma swój ulubiony rodzaj roweru. Rzeczywiście za rowerowej kierownicy świat wydaje się dużo bliższy, tylko warto się widocznie ubierać, żeby nas kierowcy aut zauważali, bo z tym bywa kłopot.
2: Radio Pogoda.

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
4: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Reklama.

0: Ireneusz Dudek jutro będzie obchodzić swoje 75. urodziny, a dzisiaj mija rocznica urodzin Zbigniewa Wodeckiego i o nim od czasu do czasu wypowiadają się państwo, a czasami osoby, które dobrze go znały, jak jego biograf Władysław Krupiński, słyszeliśmy go przed 11, czy Krzysztof Materna, który znał Wodeckiego jeszcze ze studenckich czasów.
1: Zbyszek Wodecki to był polski Frank Sinatra, ale jednocześnie był tak znakomitym instrumentalistą, że bili smyczkami i oklaski najwspanialsi polscy filharmonicy i nie tylko polscy. Zbyszek Wodecki, jak grał malutką solówkę w utworach Ewy Demarczyk, czy też jak zaśpiewał falsetem najczyściej, jak można było na świecie, pamiętam w wierszach Kamila Baczyńskiego, jego trąbeczkę na sekundkę, to wszystko były perełki muzyczne. Zbyszek był mistrzem.
0: No i przyznają państwo, nie sposób się z tą konstatacją nie zgodzić. Jeszcze po 13 wrócimy do wspomnień pana Władysława Krupińskiego o artyście.

0: To Bonnie M. z roku 80. Za chwilkę 5 lat późniejszy przebój Haliny Franckowiak, Papierowy Księżyc, o którym gwiazda moich najpiękniejszych melodii opowiadała pewnego wiosennego popołudnia na antenie Radia Pogoda, co ciągle można usłyszeć w naszym archiwum audycji na stronie radiopogoda.pl. A kolejna opowieść Haliny Franckowiak o którejś z wybranych przez nią piosenek w Radiu Pogoda dzisiaj około 15.30.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
4: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
1: Halina Franckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda.
5: Napisz proszę, chociaż krótki list.
1: Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Halina Franckowiak.
1: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Miesiąc zamknięty na plusie?
11: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
10: A jak to działa?
11: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
10: To rzeczywiście jasny wybór.
11: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
14: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
17: Została ostatnia reklama.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskaj.

0: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
1: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
2: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
7: Została ostatnia reklama.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zakochani czekają na maj, oznajmi Irena Santor za kilka minut, po czym usłyszymy wielki przebój Pola Anki i Diana. Najpierw jednak proszę posłuchać najważniejszych wiadomości Radia Pogoda.
10: Jest wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila. Nowe doniesienia w sprawie pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Za maturzystami kolejny egzamin.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
10: Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie znęcania się nad 8-letnim Kamilem z Częstochowy. W wyniku długotrwałego maltretowania chłopiec zmarł. Ojczym dziecka, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia, między innymi za zabójstwo. Matka Kamila, Magdalena B., za pomoc w zabójstwie i znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzynę 95 zatankujemy jutro za maksymalnie 6,46 zł, benzynę 98 za 6,95, a olej napędowy za 7,26 zł za litr. Oznacza to, że jutro tankowanie będzie nas kosztować nieco mniej niż dziś. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zebrał się sztab kryzysowy w związku z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, pożar pod względem zakresu terytorialnego jest opanowany. Pojedyncze ogniska są na bieżąco wygaszane. Minister dodał, że niepokojący jest silny wiatr. A w czasie gaszenia pożaru dwóch strażaków podtruło się czadem. Są w szpitalu, czują się dobrze. Walka z żywiołem może potrwać nawet do wieczora. Do akcji wkroczyły już kolejne śmigłowce. Mieszkańcy kilku okolicznych powiatów dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem przed groźnym zadymieniem. Jak mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, lepiej pozostać w domu.
11: Na ten moment to zagrożenie jest mocno oddalone od zabudowań, ale oczywiście dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do potrucia nie doszło, zamknięcie okien i pozostanie w domach jest jak najbardziej bezpieczne.
10: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności śmierci pilota samolotu, który zginął wczoraj w czasie gaszenia pożarów. Tymczasem Roztoczański Park Narodowy, znajdujący się 10 km od pożaru, prewencyjnie wprowadził zakaz wstępu na tereny leśne. Ma obowiązywać do czasu opanowania pożarów w Puszczy Solskiej, ale też poprawy warunków atmosferycznych, bo na razie zagrożenie pożarowe potęguje susza, wysokie temperatury i silny wiatr. Pracownicy parku prowadzą wzmożone patrole na terenie parku, również z wykorzystaniem dronów. I na koniec zmieniamy temat. Za nami kolejny dzień matur. Dziś maturzyści pisali egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla zdecydowanej większości z nich był to język angielski. A jak im poszło?
12: Całkiem nieźle. Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
13: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
12: Myślę, że 80 plus.
13: A przy matematyce to dzisiaj było łatwo.
14: Bardzo dobrze, angielski to wiadomo, zawsze raczej coś prostszego niż poprzednie maturki. No i ostatnia matura z tych podstawowych, więc od jutra już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują, rozszerzenia i to tyle, koniec tego maratonu podstawowego.
10: Poza angielskim maturzyści mieli do wyboru także język niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku ukraiński.
6: Pogoda.
10: Na termometrach dziś duże różnice temperatur, od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 23 na Podlasiu, 24 na Śląsku, do 27 na Mazowszu. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a miejscami także burze.
9: Jeszcze raz znajdziemy się na wieży Eiffla dzięki Państwu do 14:00. Właściwie to będzie za kilka minut. Wspomnieniem o Zbigniewem Wodeckim podzieli się jego biograf Wacław Krupiński. Znajdzie się także miejsce na wierszyk słuchacza Radia Pogoda, dedykowany wszystkim zagorzałym rowerzystom. Ale najwięcej miejsca i czasu zajmą nam najpiękniejsze melodie. Na przykład teraz dowód na to, że zakochani świata za sobą nie widzą, a w kalendarzu 6 oni czekają na maj.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Paul Anka w Radiu Pogoda w swoim przeboju z 1957 roku. No to obiecałem Państwu jeszcze jedną wspinaczkę na wieżę Eiffla, która ma już 137 lat, to znaczy wieża, nie wspinaczka. Chociaż tym razem to będzie raczej czekanie w kolejce, za to bardzo owocne. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze, mówi Barbara. Tak, oczywiście, że byłam na wieży Eiffla, ponieważ przed 10 laty, no ponad troszkę, dzieci na 30. rocznicę ślubu ufundowały nam tydzień w Paryżu. No cudownie było i rzeczywiście kolejka była. Ja dopiero wtedy od pół roku uczyłam się angielskiego, bo w szkole i na studiach miałam niemiecki i pamiętam, jak coś z panią z Portugalii próbowały, ona tak umiała ten angielski jak ja, ale dogadałyśmy się.
0: No
1: pewnie. To było bardzo przyjemne. Mam wspomnienia z Paryżem i z wieżą Eiffel. To były moje pierwsze próby rozmowy po angielsku. Serdeczności, wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego, serdeczności odwzajemnione, pani Barbaro. No i oto dowód, że warto rozmawiać, nawet jeżeli to ma być pogawędka w języku troszkę nam jeszcze obcym. Błędy liczą się tylko na lekcjach, no i na maturze oczywiście, a propos dzisiejszych egzaminów, ale poza tym chęć porozumienia się jest silniejsza od wszelkich przeszkód.

0: Teraz jeszcze krótkie wspomnienie o Zbigniewie Wodeckim. Wspomnienie kogoś, kto przegadał z artystą wiele godzin, bo pisał jego biografię. To pan Wacław Krupiński.
1: W Zbyszku nie było nigdy takiej cierpkości, goryczy, że już nie powiem, jakiejś tam niechęci do świata. Nikt tak wspaniale o Zbyszku nie opowie, jak on opowiedział o sobie sam. Ale tak naprawdę to przecież najważniejsze jest to, co on nam zostawił w postaci swoich piosenek.
0: Otóż to. Zostają piosenki i te właściwie niemal codziennie słychać na antenie Radia Pogoda. Ta najbliższa pojawi się po 16. Oj, to będzie coś pięknego. Za wszystko uśmiech twój.
2: Radio Pogoda.

0: to promocje.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Została ostatnia reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Tak, to troszkę brzmi jak dzwonek rowerowy jednak, prawda? A to piosenka Anny Rukrztowicz Zmysły Precz z filmu King Size. Akcja Rowerowy Maj stała się dzisiaj rano pretekstem do rozmowy o rowerach i o tym, dlaczego tak lubimy ich używać. No to na zakończenie tych dywagacji prezent od słuchacza Radia Pogoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Jest pan cyklistą wspaniałym. Chciałbym panu i wszystkim cyklistom, naszym słuchaczom Radia Pogoda, zadedykować mój krótki wierszyk. Jestem szczęśliwy. Mam, co pragnę. Jesteś ze mną zawsze. Na dobrej i na złej drodze. Razem przekręciliśmy kawałek życia. To dobry czas, dzięki tobie. Kręć ze mną jeszcze długo. Potrzebuję ciebie, żeby istnieć. Mój kochany amigo rowerku. Serdeczności dla wszystkich słuchaczy, cyklistów. Baldek z Konstancina.
0: A sobie zadzwonię, co? Sprawny dzwonek mam, to sobie zadzwonię. Serdeczności, panie Waldemarze. Pięknie dziękuję za tę chwilę poezji w imieniu wszystkich zagorzałych rowerzystów, których, jak wiadomo, poznać po kasku na głowie, odpowiednich światłach, sprawnych hamulcach oraz sprawnym dzwonku rowerowym. A co?

Słuchaliśmy Roya Orbisona z kolegami z zespołu The Traveling Wilburys, Jeffem Lynnem i George'em Harrisonem, którzy pomagali mu przy nagraniach jego solowej płyty Mystery Girl. Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda będą nam towarzyszyć m.in. piosenkami Macieja Kostowskiego i Czerwonoczarnych, Ludmiły Warzechy i The Platters, a o 14 przywita się z Państwem Kuba Kaleta, żeby zadbać o Państwa dobry nastrój po południu. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.

0: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Przyszłość.

0: Przełamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 7,19.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
7: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.

0: autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wie, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Została ostatnia reklama.
8: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Reklama.
10: Dzień dobry, tu Kuba Kaleta. Przed nami wspólne środowe popołudnie z najpiękniejszymi melodiami. Po 14 posłuchamy wielkiego przeboju w wykonaniu Heleny Majdaniec. Ale wcześniej wiadomości.
11: Są nowe zarzewia ognia w pożarze lasu w Puszczy Solskiej. Ojczym i matka Kamila z Częstochowy z wyrokami. Prezydent składa do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach, a rząd ma jutro przyjąć własny projekt w tej sprawie.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
11: Miriam Lipińska. Trwa walka z ogromnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Jak mówił podczas sztabu kryzysowego szef MSWiA Marcin Gierwiński, sytuacja nad ranem wydawała się opanowana, ale wiatr i nowe zarzewia ognia znów ją skomplikowały. Do akcji skierowano policyjnego Black Hawka i śmigłowce lasów państwowych. Na miejscu są trudne warunki. Mokradła utrudniają dojazd ciężkiego sprzętu, a silny wiatr zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Podczas akcji doszło do tragedii. Rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Na miejscu zginął pilot. Kondolencje jego rodzinie złożył premier Donald Tusk.
12: Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach. Także jeszcze raz najszczersze wyrazy współczucia.
11: Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim wybuchł wczoraj po południu. W kilku gminach obowiązuje alert RCB. Mieszkańcy mają zamknąć okna i przygotować się na ewakuację. A na miejscu pojawili się też inspektorzy ochrony środowiska, by zbadać jakość powietrza, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
13: Na razie łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera, czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka, czyli między innymi i pył.
11: Inspektorzy po bardzo wstępnych badaniach zapewniają, że jakość powietrza jest bezpieczna. Zapadł wyrok w głośnej sprawie 8-letniego Kamila z Częstochowy. Tamtejszy sąd okręgowy skazał ojczyma Dawida B. na 25 lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamila. Matka Magdalena B. decyzją sądu ma spędzić za kratami 16 lat za pomocnictwo i znęcanie się nad dzieckiem. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jak straszną przemoc zastosował ojczym wobec Kamila 29 marca 2023 roku.
14: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
11: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, ale też nad pozostałymi dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura zapowiedziała już apelację. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptoaktywach. Poinformował o tym szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Tymczasem rząd jutro ma przyjąć w trybie obiegowym trzeci już projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Przepisy podnoszą kary za oszustwa na tym rynku. Później pałeczkę przejmie Sejm, który może uchwalić nowe prawo w przyszłym tygodniu. A dziś, późnym popołudniem, w Senacie ma się odbyć szeroka debata o aferze wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Przedstawiciele rządu krok po kroku przedstawią, co w tej sprawie wiadomo. Nie ma planów utajnienia obrad. I na koniec niezwykłe znalezisko na dnie Bałtyku. To beczka z bryłami żelaza. Na jej denku zachowały się znaki kupieckie stosowane do końca XVII wieku, między innymi do znakowania towarów przewożonych drogą morską. Teraz znalezisko zostanie zbadane w Muzeum Morskim w Gdańsku.
3: Pogoda.
11: Idzie zmiana pogody już dziś w całym kraju. Przelotny deszcz, a miejscami także burze. A na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 24 na Śląsku, do 26 na Mazowszu.
3: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
10: Dzień dobry, no przed nami cztery wspólne godziny spędzone w towarzystwie najpiękniejszych melodii, a zaczniemy od wielkiego przeboju w wykonaniu Heleny Majdaniec i Czerwono-Czarnych w Radiu Pogoda. Dzień dobry.

Niezapomniana Anna Jantar w Radiu Pogoda. No i faktycznie ten uśmiech pojawia się na twarzy po wysłuchaniu tej piosenki i będziemy na pewno do Anny Jantar wracać, bo przecież w Radiu Pogoda oczywiście najpiękniejszych melodii słuchamy. 11 minut po godzinie 14. Dzisiaj maturzyści zmagają się z egzaminami z języków obcych i w związku z tym pomyślałem sobie, że moglibyśmy porozmawiać na antenie Radia Pogoda o tym, co nam daje na co dzień znajomość języków obcych, a może na przykład mówią państwo w jakimś mniej oczywistym języku. 22 444 40 04. To jest numer telefonu do studia Radia Pogoda. Ja czekam na państwa telefony i oczywiście wspólnie słuchamy najpiękniejszych melodii. A propos języków obcych, to teraz będzie po włosku Albano i Romina Power w Radiu Pogoda.

0: jestem?
1: Zakochaj się.

0: Założę się, że przy tej piosence Janusza Laskowskiego ożyło niejedno wspomnienie. Takie najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda nam przez cały dzień towarzyszą, a już za chwilę posłuchamy no, takiej piosenki, która jest w zasadzie takim listem miłosnym kierowanym do Bieszczad, które to Bieszczady, zwłaszcza na początku lat 60. były inspiracją dla pisarzy chociażby. A jeśli chodzi o losy tej piosenki, której za chwilę wysłuchamy, no to ja odnalazłem informację, że po raz pierwszy ukazała się ona w 1965 roku na pocztówce dźwiękowej. Na wydawnictwo singlowe trzeba było czekać kolejnych 14 lat do roku 79. Natomiast pierwszy long play, na którym ukazała się ta piosenka, to był album Gdzie się podziały tamte prywatki. No i jeśli pojawia się właśnie ten tytuł, to wiadomo, że już za chwilę będzie śpiewać Wojciech Gąsowski w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda.

Ten głos i ta sekcja instrumentów dętych, no niesamowite jest to połączenie. To oczywiście Frank Sinatra w Radiu Pogoda. Jest już prawie 14:30. Zaglądamy teraz do kalendarza, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale dzisiaj 84. urodziny świętuje Agnieszka Fitkał-Perepeczko, aktorka, pisarka, fotografka i modelka. W latach 70. występowała na deskach warszawskich teatrów, no i w międzyczasie rozpoczęła też karierę modelki, a na początku lat 80. wyprowadziła się do Australii, gdzie mieszka do dziś, ale regularnie odwiedza Polskę, chociażby po to, żeby wystąpić na ekranie, zarówno tym dużym, jak i małym. No mogliśmy panią Agnieszkę oglądać chociażby w serialu M jak Miłość, a także w filmach Lalka, Przygody pana Michała czy Nie lubię poniedziałku. I warto tutaj zaznaczyć, że te filmowe role to były głównie epizody. Pani Agnieszka ma też na swoim koncie 10 książek poświęconych głównie kuchni i życiu gwiazd. No i nie możemy też wspomnieć o tym, że pani Agnieszka Fitkał-Perepeczko przez prawie 40 lat była żoną serialowego Janosika. A my już teraz słuchamy najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Bem i Bem już teraz.

0: Ten saksofon nadaje takiego charakteru, takiej zadziorności tej piosence. To Andrzej Dąbrowski w Radiu Pogoda. Za 22 minuty będzie godzina 15. To jest dobry moment, żeby przypomnieć Państwu o tym, że po 16 startuje kolejna runda konkursu Ani Tak, Ani Nie, w którym nagrodą gwarantowaną w tym tygodniu jest termos Radia Pogoda, a nagrodą dla zwycięzcy jest książka Tym wolałbym być psem autorstwa Ryszarda Abrahama. I już mogą się Państwo do tego konkursu zgłaszać telefonicznie 22 444 4004, ale nasz telefon jest również do tego, żebyśmy porozmawiali o językach obcych, czy nam są potrzebne i czy może Państwo władają jakimś mniej oczywistym językiem. To oczywiście w nawiązaniu do tego, że dzisiaj maturzyści zmagali się z egzaminami właśnie z języków obcych. No i w temacie naszej dzisiejszej dyskusji również będzie piosenka, której za chwilę będziemy słuchali, bo ta piosenka to jest taka podróż przez świat, bo jest to utwór tradycyjny w języku jidysz, oparty na rosyjskiej melodii ludowej. Po raz pierwszy ta piosenka została opublikowana w latach 40. w Stanach Zjednoczonych i wykonywał ją duet The Barry Sisters. Natomiast u nas w kraju znamy ją w wykonaniu Haliny Kunickiej ze słowami Zbigniewa Staweckiego i właśnie w tej polskiej wersji już za chwilę zabrzmi w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
4: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
6: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
14: Polska Nocka Baretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
15: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tur operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600 600 359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600 600 359.
16: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
17: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
18: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Została ostatnia reklama.
19: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
20: Reklama.

0: żyzny. Świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.
1: Z

wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej, a jak nam już będzie lepiej,

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: Tu Kuba Kaleta. Po 15 na naszej antenie pojawi się artysta obdarzony niesamowitym, głębokim głosem i zabierze nas nad Mazurskie Jeziora. Ale najpierw sprawdźmy, co słychać w kraju i na świecie.
6: RCB ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w lasach w kolejnych regionach. Jest kara dla szpitala za zabieg poza kolejnością u krewnego senatora KO. Zabytkowy tramwaj z Poznania będzie woził turystów w Warszawie.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
6: Miriam Lipińska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerza ostrzeżenie przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Obowiązuje już w 3 województwach. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Służby walczące z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie niepokoi bardzo mocny wiatr. Jak mówi zastępca komendanta Straży Pożarnej w Lublinie Rafał Goliszek, wiatr bardzo utrudnia działania strażaków, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano.
8: Bardzo silny wiatr. Tutaj koledzy trzymali linie leśnicze we 2-3 nawet. Ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
9: Jednocześnie zmieniliście siedzibę sztabu.
8: Dla bezpieczeństwa strażaków, funkcjonariuszy i osób pracujących w sztabie.
9: Ci strażacy, mówiło się rano, że 2 strażaków trafiło do szpitala.
8: Były zasłonięcia, zwycieńczenia z tej ciężkiej pracy, z dymu.
10: Pierwszy raz widzicie taka sytuacja na naszych tych pięknych lasach, na naszym terenie. Wszystko górą przechodziło na kolejne...
9: Błyskawicznie.
10: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
6: W związku z pożarem w Puszczy Solskiej RCB ostrzegło przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Radzi też, by przygotować się na wypadek ewakuacji. Ponad 130 tysięcy złotych. Taką karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To konsekwencja przyjęcia przez placówkę poza kolejnością krewnego senatora KO Tomasza Lensa. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że szpital nie zapewnił należytej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu przeprowadzonym u krewnego polityka. Stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
11: Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
6: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej nie zostały upublicznione. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
12: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
6: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
12: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
6: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca w ramach środka zapobiegawczego. Sąd skierował 15-latka do schronienia. Niska dla nieletnich. Maksymalnie 6 zł 46 groszy za litr benzyny 95, 6,95 za benzynę 98 i 7 zł 26 groszy za litr oleju napędowego. To jutrzejsze maksymalne ceny przy dystrybutorach. Tym samym tankowanie będzie jutro nieco tańsze niż dziś. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36.
7: Co jest grane w Poznaniu?
13: Urszula Salamon, zapraszam. 4 czerwca rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Cały Poznań Ukulele. Dużo będzie się działo na Placu Wolności i Starym Rynku. W programie są koncerty, warsztaty instrumentalne i przede wszystkim dużo wspólnego muzykowania. Festiwal Cały Poznań Ukulele potrwa od 4 do 7 czerwca. 28 maja z kolei Poznań stanie się studencką stolicą muzyki. Na juwenaliach zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Zalia, a także Golec Orkiestra. Wydarzenia potrwają do 30 maja w Parku Jana Pawła II. Koncerty czekają też na Was w ramach cyklu A na targowiskach dzieje się oj dzieje. Rozpocznie się on w ten piątek o 9 rano na Rynku Łazarskim. Poza muzycznymi atrakcjami czekają też warsztaty, animacje i spektakle.
7: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
6: W całym kraju możliwy dziś przelotny deszcz, pod wieczór burza, między innymi na Dolnym Śląsku, w części Opolszczyzny i Wielkopolski, a jutro w całym kraju chłodniej. Dziś natomiast maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 23 na Podlasiu, 24 na Śląsku, do 26 stopni na Mazowszu.
7: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: I oczywiście najpiękniejsze melodie razem z nami. Ja mówiłem przed chwilą, że ten artysta był obdarzony niesamowitym głosem, ale w tej piosence oprócz jego głosu warto zwrócić uwagę na to niesamowicie klimatyczne brzmienie gitar. No to słuchamy w takim razie Piotra Szczepanika w Radiu Pogoda.

0: Jan Wojdak i Wawele w Radiu Pogoda. No to są najpiękniejsze melodie, których słuchamy przez cały dzień, no w tym wypadku przez całe to środowe popołudnie do późnego wieczora na pewno. A dzisiaj rozmawiamy o językach obcych przy okazji matur z języków obcych, które dzisiaj, no, uczniowie pisali. 22 444 4004 to jest numer telefonu do studia Radia Pogoda. Pytam Państwa o to, czy te języki obce nam się przydają na co dzień i czy może na przykład znają Państwo jakiś taki mniej oczywisty język obcy. Odbierzmy telefon. Halo.
1: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
1: Ja w sprawie tych obcych języków. Mhm. Zacznę może od tego, że jestem już emerytką, a moim pierwszym językiem obcym, jakiego się uczyłam, to był oczywiście język rosyjski. Takie były czasy. Kiedy w Ukrainie rozpoczęła się wojna, wtedy jeszcze pracowałam w instytucji pomagającej uchodźcom i znajomość języka rosyjskiego bardzo mi się przydała w bezpośrednich kontaktach z uchodźcami. Potrafię też w miarę czytać cyrylicą. Dużo młodsze moje koleżanki z pracy nazywały mnie wtedy translatorem i korzystały z mojej pomocy. Było to dla mnie po latach dużym sprawdzianem, że potrafiłam bez większych problemów porozumieć się. Nawet co niektórzy uchodźcy byli zaskoczeni, że mogli spokojnie o sobie opowiedzieć. Przynajmniej nam były te informacje w pracy niezbędne. Dziękuję, pozdrawiam, Renata.
0: Dziękuję pani Renato, serdecznie pozdrawiam. No ja z tego co wiem, to ta znajomość języka rosyjskiego przydawała się także na wakacjach w państwach dawnego bloku wschodniego. Tak było przynajmniej kilkanaście lat temu. Czy coś się w tej sprawie zmieniło? Jeśli państwo wiedzą, to proszę się podzielić tymi informacjami. 22 444 4004, a my w Radiu Pogoda słuchamy najpiękniejszych melodii. Już teraz wielki przebój Urszuli Sipińskiej.

Anna German w Radiu Pogoda. Takie najpiękniejsze melodie nam towarzyszą przez cały dzień, a propos właśnie artystek obdarzonych niesamowitym głosem i mających na koncie mnóstwo przebojów, to już za chwilę kolejne spotkanie na naszej antenie z Haliną Frąckowiak, która opowiada o swoich ulubionych utworach, Monice Tarce. I ja zdradzę Państwu to i owo na temat tego dzisiejszego spotkania. Tematem tego właśnie spotkania będzie piosenka, której melodię napisała właśnie sama Halina Frąckowiak, a następnie podarowała ją swojej wieloletniej przyjaciółce. O którym utworze mowa i o której przyjaciółce mowa, o tym już za moment w Radiu Pogoda.

0: to promocja.
1: Pogodny poranek od rana na posterunku.
2: No, to kto mówił przed majówką, że po majówce przyjdzie ochłodzenie, że w ogóle będzie,
3: nie,
2: będzie
3: nie, nie, pojęcia, nie, nie, nie, nie.
2: No, nie, ja mówiłem. Nie. Ale jest zmiana prognozy pogody. Przyznaję się, żeby nie było.
1: Asia Kruk, Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Codziennie od 6 do 10. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama. Breathless drive.

0: Niesamowicie brzmią te dwa głosy, Krystyna Giżowska i Bogusław Metz. Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda towarzyszą nam przez cały czas i oczywiście my regularnie rozmawiamy z artystami także na naszej antenie. Czas teraz, bo mamy godzinę 15:35, czas teraz na spotkanie, w którym to Halina Frąckowiek opowiada Monice Tarce o swoich ulubionych utworach.
1: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.
2: Pani Halina Frąckowiak ze mną w studiu Radia Pogoda. Dzień dobry, pani Halino. Dzisiaj kolejna pani muzyczna przyjaźń, która, jak już zresztą rozmawiałyśmy w wywiadzie, który można też zobaczyć na YouTubie, Radia Pogoda, trwała całe życie, bo zaczęła się w Szczecinie podczas Festiwalu Młodych Talentów. Mówię o Kasi Sobczyk. I piosenka Lękam się, że ty odejdziesz. Nie ukrywam, że trochę tutaj naciskałam, żebyśmy właśnie ten utwór zagrali, bo słyszałam, że Kasia Sobczyk w jednym z wywiadów powiedziała, że tę piosenkę dostała od pani, że pani dla niej ją napisała, jej melodię, bo przecież pani jest też kompozytorką.
3: No tak, ponieważ ja nie jestem muzykiem, więc napisała, ja zawsze mówię...
2: Zanuciła.
3: Układałam z nutek, prawda? Ja gram sobie jakieś tam układy harmoniczne, natomiast Marian Napieralski, wtedy pracujący z zespołem Czerwono-Czarnych, jakby tworzyliśmy ją wspólnie. Mhm. Bardzo często tak jest, że ktoś, kto śpiewa, wykonuje, jakby tworzy tą melodię. I teraz zależy, jak to zostanie podane.
2: No ale miło jest, że Kasia Sobczyk dziękuję pani w wywiadzie, że właśnie pani jej taką melodię podarowała.
3: Oczywiście,
2: tak?
3: Że tak. Natomiast osoba, która składa taki dokument i napisze, no składa ona, to jest przyjęte wtedy być może tak, że to jest tylko jego.
2: Lękam się, że ty odejdziesz. Kasia Sobczyk już teraz w Radiu Pogoda. Dziękuję pani Halino.
3: Dziękuję.
1: Najpiękniejsze melodie Haliny Frąckowiak w Radiu Pogoda.

0: Piękna melodia i do tego jeszcze tak wirtuozersko zaśpiewana. Radość o poranku w Radiu Pogoda, ale myślę, że po południu również można bezkarnie tej piosenki słuchać. No co ja zresztą robię. Nie tylko tutaj w studiu Radia Pogoda, ale również w wolnym czasie. Za 16 minut będzie godzina 16, a my już za chwilę posłuchamy prawdziwej perełki, czyli utworu, który no jeszcze w latach 30. w oryginalnej wersji wykonywała Hanka Ordonówna, natomiast Hanna Banaszak zinterpretowała na nowo ten właśnie utwór i ukazał się on w 2000 roku na takim koncept albumie, można powiedzieć, czyli na płycie Echa Melodii Zapomnianej. Już za chwilę Hanna Banaszak w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda. Reklama. Jak mój koci smak?

0: Allegro. Lampy inne niż wszystkie.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula – 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
12: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
11: O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
15: Została ostatnia reklama.
9: Castorama! Teoria
10: i praktyka.
9: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
16: Uważając, że jestem trochę nieustatkowana, jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Została ostatnia reklama.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Reklama.
13: Tu Kuba Kaleta. Po 16:00 pewnie odżyje niejedno wspomnienie, a to dlatego, że na naszej antenie pojawi się człowiek, który na ekranie złamał niejedno kobiece serce. Ale wcześniej sprawdźmy sytuację w kraju i na świecie.
14: Ewakuacja części mieszkańców w związku z pożarem na Lubelszczyźnie. Będą odwołania od wyroków w sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Liść i kolczyki. Za chwilę o trudnych, maturalnych zmaganiach.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
14: Miriam Lipińska. Służby nie wykluczają prewencyjnej ewakuacji mieszkańców kilku domów w Józefowie na Lubelszczyźnie. To w związku z potężnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Do ewakuacji może dojść nie ze względu na zagrożenie życia, ale z uwagi na coraz większe zadymienie, które może być szkodliwe dla zdrowia, mówią komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek i szef MSWiA Marcin Kierwiński.
15: Właśnie ze względu na to zadymienie, które tutaj jest, to jest prewencyjne zadziałanie, które ma poinformować mieszkańców, żeby mogli się przedostać do innej strefy bezpiecznej właśnie teraz ze względu na te kolejne godziny, gdzie to zadymienie jest duże.
16: Jest to działanie w 100% prewencyjne i dotyczy pewnej wybranej części, która ze względu właśnie na to zadymienie będzie w najbliższych pewnie godzinach bardzo mocno poddana temu działaniu.
14: Ewakuowano już natomiast psy ze schroniska w Józefowie. Trafiły do wolontariuszy. 25 lat więzienia dla ojczyma Dawida B. i 16 lat dla matki Magdaleny B. Taki nieprawomocny wyrok zapadł w sprawie śmierci 8-letniego maltretowanego Kamila z Częstochowy. Z orzeczeniem nie zgadzają się prokuratura, rzecznik praw dziecka oraz siostra przyrodnia chłopca, która była oskarżycielem posiłkowym. Ich zdaniem wyrok jest zbyt łagodny, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
17: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianem, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
14: Sąd nie miał wątpliwości co do winy ojczyma Dawida B., ale zmienił kwalifikację jego czynu z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią, co obniżyło wyrok. Apelację zapowiedziała już prokuratura, która chce dla ojczyma dożywocia. Skatowany 8-letni Kamil zmarł 8 maja 2023 roku. Po 35 25 dniach walki o życie w szpitalu. Stopy procentowe bez zmian, tak zdecydowała dziś Rada Polityki Pieniężnej. Tym samym stopa referencyjna wynosi nadal 3,75%. Dziś maturzyści pisali ostatnią obowiązkową dla wszystkich maturę, czyli egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
18: Okazało się, że maturzyści nie potrafią pisać słowa liście.
19: Trudne słowo, jakieś kulczyki, nie wiadomo jak to się pisze. Jak napisać liście?
20: Był list do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
18: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
14: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników, bo w 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, ale w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy właśnie w tym roku podchodzą do matur. Warszawskie Zoo szuka imienia dla małej alpaki urodzonej pod koniec kwietnia. Musi być na literę S, bo wszystkie urodzone w tym roku zwierzęta mają nadawane imiona rozpoczynające się właśnie tą literą. Jak mówią pracownicy ogrodu, mała, na razie bezimienna alpaka ma się świetnie. Poznaje wybieg, została też już zaakceptowana przez resztę stada.
1: Co jest grane w Poznaniu?
21: Urszula Salamon, zapraszam. Słynny bieg Wings for Life odbędzie się już w tę niedzielę. W naszym mieście Adam Małysz będzie ścigać biegaczy, a ci, których wyprzedzi, zakończą zmagania. Początek wydarzenia w niedzielę o 13 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 16 maja z kolei czeka nas Noc Muzeów. Co roku tysiące poznaniaków i turystów wyruszają w miasto, by odkrywać sztukę, historię i naukę w sposób, który na co dzień nie jest dostępny. Ta noc już 16 maja. Dzisiaj natomiast w swoje progi zaprasza Teatr Nowy. Zobaczycie tam spektakl I dlatego nie masz męża. To krótka instrukcja, jak nie rozmawiać z własną matką lub córką. Spektakl zobaczycie dzisiaj i jutro o 19.30 w Teatrze Nowym w Poznaniu.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.
22: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda.
14: Na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 24 na Śląsku, do 26 na Mazowszu. Pod wieczór burze, m.in. na Dolnym Śląsku, w części Opolszczyzny i Wielkopolski, a jutro w całym kraju już chłodniej.
22: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
23: I zapraszam Państwa do wspólnego słuchania najpiękniejszych melodii. Już teraz niesamowity duet Daniel Olbrychski i Elżbieta Czyżewska w Radiu Pogoda.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

Andrzej Rosiewicz oczywiście w wielkim przeboju, dającym również do myślenia, prawda? 10 minut po 16. Przypominam Państwu, ale myślę, że Państwo też doskonale o tym wiedzą, że dzisiaj jest 76. rocznica urodzin Zbigniewa Wodeckiego, piosenkarza, multiinstrumentalisty, kompozytora, aranżera, prezentera telewizyjnego i aktora. No, jednym słowem, albo w kilku słowach, jednej z najważniejszych postaci na polskiej estradzie. Zbigniew Wodecki pozostawił po sobie 7 studyjnych albumów długo grających, no i przeboje, a wśród nich m.in. Chałupy Welcome To, Lubię wracać tam, gdzie byłem, Z tobą chcę oglądać świat, ten w duecie ze Zdzisławą Sośnicką, czy Zacznij od Bacha, no i nie możemy też pominąć tytułowej piosenki z kreskówki Pszczółka Maja. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Zbigniew Wodecki już jako dziecko grał na skrzypcach, a jako nastolatek także na trąbce. Z liceum wyrzucili go już po pierwszym roku nauki. Stamtąd trafił do krakowskiej szkoły muzycznej i tę już ukończył z wyróżnieniem. Swoją muzyczną karierę zaczynał już jako 16-latek i wtedy założył big-beatowy zespół Czarne Perły, a niedługo potem związał się także z kabaretem Piwnica pod Baranami, a także z zespołem Anawa. My teraz w Radiu Pogoda słuchamy piosenki Nad wszystko uśmiech twój, która po raz pierwszy pojawiła się na składance Największe przeboje z 1992 roku i to była, z tego co wiem, pierwsza płyta długo grająca, na której ten utwór się pojawił. A teraz pojawi się on oczywiście na antenie Radia Pogoda.

0: Tych głosów można słuchać bez końca, to oczywiście Alibabki w Radiu Pogoda. Mówię oczywiście dlatego, że to przecież no, chyba jedna z najpopularniejszych i być może najlepszych piosenek w historii polskiej piosenki. A my już za chwilę w Radiu Pogoda sprawdzimy, jak Państwo radzą sobie z odpowiadaniem na podchwytliwe pytania, nie używając dwóch zakazanych słów. Przed nami kolejna runda konkursu Ani tak, ani nie. Dzisiaj nagrodą dla zwycięzcy jest książka Tym wolałbym być psem, a nagrodą gwarantowaną jest termos Radia Pogoda, a zgłaszamy się do konkursu pod numerem telefonu 22 444 4004. Kolejna runda konkursu Ani tak, ani nie. Już za chwilę w Radiu Pogoda.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
9: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
10: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
11: Wow, panie burmistrzu, a ile pan wyciska?
12: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
14: Została ostatnia reklama.
15: Miesiąc zamknięty na plusie?
16: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
15: A jak to działa?
16: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
15: To rzeczywiście jasny wybór.
16: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.

0: I takich piosenek, w których wokale pięknie współbrzmią, nie brakuje w Radiu Pogoda. Za nami The Carpenters. Za 28 minut będzie godzina 17. To jest dobry moment, żeby sprawdzić, jak Państwo radzą sobie z odpowiedziami na podchwytliwe pytania w krótkim czasie i bez użycia słów, które no czasem same tak naprawdę nasuwają się na język.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Dzień dobry Pani Heleno, z tej strony Kuba Kaleta z Radia Pogoda. Już za chwilę usłyszy Pani 5 pytań, będzie miała Pani łącznie 30 sekund na udzielenie odpowiedzi. Nie używamy słów tak ani nie.
2: Wiem.
0: No i jeśli uda się Pani odpowiedzieć prawidłowo i zmieścić w czasie, to do Pani powędruje książka Tym wolałbym być psem autorstwa Ryszarda Abrahama, a nagrodę gwarantowaną, czyli termos Radia Pogoda, już Pani ma. Czy wszystko jest jasne?
2: Tak, oczywiście.
0: To w takim razie ruszamy. Pytanie numer jeden brzmi tak. Czy dzisiaj maturzyści zdają egzamin z geografii?
2: Z angielskiego lub innego języka.
0: Czy piosenka Dni, których nie znamy, to przebój w wykonaniu Marka Grechuty?
2: Oczywiście, że Marka Grechuty.
0: Czy zespół ABBA pochodzi z Danii?
2: Ze Szwecji.
0: Czy Czesław Niemen miał w swoim repertuarze piosenkę Dziwny jest ten świat?
2: Oczywiście, że miał.
0: Czy w ciągu roku jest 7 miesięcy, które mają 31 dni?
2: Raczej 5 chyba.
0: Jest 7 miesięcy, no. Pani Heleno, wszystko było dobrze do tego ostatniego pytania, no.
2: No, zagiął mnie pan.
0: Ale pani Heleno, tak czy inaczej pani wygrała termos Radia Pogoda. Mam nadzieję, że będzie służyć.
2: No, zagiął mnie pan w ostatnim pytaniu.
0: Nie może być zbyt łatwo. Pani Heleno, wszystkiego dobrego raz
2: jeszcze.
0: Miłego
2: dziękuję. Popołudnia dla pana. Miłego popołudnia dla pana również. No, do usłyszenia.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: To ja dodam jeszcze, że kolejna szansa, żeby zdobyć książkę Tym wolałbym być psem, oczywiście jutro. I jutro także będzie nagroda gwarantowana w postaci radiopogodowego termosu. To oczywiście jutro w kolejnej rundzie konkursu Ani tak, ani nie, a my dalej słuchamy najpiękniejszych melodii. Już teraz Janusz Gniatkowski i Jan Danek w Radiu Pogoda.

0: Niesamowity głos Ewa Demarczyk w Radiu Pogoda za 17, za 19 dokładnie minut będzie. Godzina 17, a my już za moment no trochę się pobujamy przy tanecznych rytmach, dlatego że posłuchamy jednego z największych przebojów zespołu Bonnie M, który co ciekawe jest coverem, dlatego że w wersji oryginalnej ten utwór nagrał włoski artysta ukrywający się pod pseudonimem Massara, a państwo z zespołu Bonnie M no w zasadzie kilka miesięcy później nagrali swoją własną wersję, która co ciekawe nie ukazała się na żadnym długogrającym wydawnictwie. Do czasu reedycji jednego z pierwszych albumów Bonnie M przez lata ten utwór był dostępny tylko i wyłącznie na singlu. Już za chwilę Bonnie M, więc proszę nigdzie nie odchodzić i zostać z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wie, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Codziennie od 18 do 21. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Jeśli chcesz.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłych.

0: Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Dziś i jutro deszczowe chmury będą się przemieszczać z północnej i zachodniej Polski w stronę centrum i na południowy wschód, przeważnie w okolicach 20, a nawet powyżej 20 stopni. Na A2 uwaga, między węzłami Emilia Zgierz, pożar ciężarówki i zablokowany pas w stronę Warszawy.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym

0: uruchamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Reklama.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 17 posłuchamy niezapomnianego przeboju w wykonaniu Olgierda Buczka. A już teraz czas na wiadomości.
2: Trwa walka z olbrzymim pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Stopy procentowe na razie bez zmian. Co dalej? Afera zonda krypto w Senacie. Ministrowie przedstawią informacje.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
2: Miriam Lipińska. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie w Puszczy Solskiej. Z żywiołem walczy już 400 strażaków. Do akcji zostały włączone policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę na palące się drzewa.
4: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki. Ściągane są także dodatkowe odwody.
5: Przez tą suszę najbardziej się rozprzestrzenia i przez to, że wiatr jest bardzo duży.
6: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać. I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą.
2: Mówili szef MSWiA Marcin Kierwiński i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Służby informują mieszkańców kilku domów w Józefowie o możliwej prewencyjnej ewakuacji ze względu na duże zadymienie okolicy. A podczas akcji gaśniczej w katastrofie samolotu ratowniczego zginął pilot maszyny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. A co dalej?
7: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże, i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
2: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W Senacie dziś debata o aferze zonda krypto. Informacje na ten temat mają przekazać minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ta sprawa jest kluczowa ze względów bezpieczeństwa, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
8: Będziemy rozmawiali o aferze, która przekroczyła wszelkie granice, w którą zaangażowane są były i obecny prezydent, największe partie opozycyjne. Tysiące ludzi utraciło oszczędności swojego życia, a pan prezydent uparcie blokuje ustawy, które mogły pomóc obywatelom.
2: Śledztwo w sprawie zonda krypto prowadzi prokuratura w Katowicach. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie czworga nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia przez nich stanowisk. To oznacza, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powinien przydzielić im sprawy i dopuścić do orzekania. Czworo nowo wybranych sędziów TK złożyło ślubowanie w Sejmie, bo nie dostali zaproszenia od prezydenta, by przed nim złożyć ślubowanie. Prezes Trybunału tego ślubowania nie uznaje i jak dotąd nie dopuszczał ich do orzekania. I na koniec zmieniamy temat. Rynek w Katowicach zmienił się w ogromny parkiet. 130 par zatańczyło poloneza z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
9: Poloneza, czas zacząć!
10: Pan jest rozliczany na 3, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
11: Myślę, że każdy potrafi się go nauczyć.
12: Zupełnie co innego niż na scenie. Większa przestrzeń, więcej ludzi, dużo przy jednym tańcu, także super odczucie.
2: Poloneza tańczyli przedstawiciele władz, zawodowi tancerze, ale też mieszkańcy Katowic.
3: Pogoda.
2: Pod wieczór burze, między innymi na Dolnym Śląsku, w części Opolszczyzny i Wielkopolski, a jutro w całym kraju już chłodniej, od 9 do maksymalnie 23 stopni i nadal deszczowo, a miejscami głównie na południu i południowym wschodzie zagrzmi.
3: Pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: Dzień dobry. Już niebawem powiększymy klub pogodnych ludzi o kolejnego członka, a tymczasem słuchamy Olgierda Buczka w Radiu Pogoda.
13: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. jeśli niedostępna jest dziewuszka.

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

koszulka czy piżama jest w lóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym, ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym, ach, pani mieszka sama.

Powiem Państwu, że ja mam słabość do tych piosenek z tekstem właśnie, a takie na pewno... Na takie na pewno można liczyć, jeśli chodzi o repertuar zespołu Pod Budą. Takich najpiękniejszych melodii słuchamy w Radiu Pogoda w to środowe popołudnie, 11 minut po godzinie 17, ale my również zaglądamy do kalendarza, a to dlatego, że dzisiaj obchodzimy drugą rocznicę śmierci Jacka Zielińskiego, czyli wokalisty Trębacza i Skrzypka, współzałożyciela, no i głównego głosu zespołu Skaldowie. Jacek Zieliński nagrał ze Skaldami 19 albumów studyjnych, a wśród tych albumów znalazły się takie przebojowe utwory jak Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, Medytacje wiejskiego listonosza, czy Cała jesteś w skowronkach. No i można by tu było jeszcze długo wymieniać. Co ciekawe, pomimo tego, że Jacek Zieliński był związany przede wszystkim z Krakowem, to napisał muzykę hymnu Suwałk, a chodzi o utwór Suwałki moje miasto, którego pierwszą, najbardziej znaną wersję wykonał razem ze swoją córką. A my nie będziemy teraz słuchać co prawda hymnu Suwałk, natomiast posłuchamy piosenki, która u mnie za każdym razem wywołuje, no przyznam się do tego otwarcie, łzy wzruszenia, bo i to jest piękna melodia, piękny tekst i piękne głosy. Skaldowie i Łucja Prus w Żółtych płomieniach liści. To jest utwór, który trafił na debiutancką płytę nie Skaldów, tylko Łucji Prus, czyli na krążek zatytułowany po prostu Łucja Prus. Już teraz słuchamy właśnie tego utworu w Radiu Pogoda.

0: Bardzo przyjemnie posłuchać sobie po południu takiego właśnie utworu pod nóżkę. To ABBA w Radiu Pogoda. 20 minut po godzinie 17, a my już za chwilę przyjmiemy kolejną nową osobę do Klubu Pogodnych Ludzi, więc proszę być czujnym, dlatego że za chwilę będą działy się ważne rzeczy na naszej antenie i proszę oczywiście koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
3: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
2: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
4: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
6: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Została ostatnia reklama.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

chodziłeś za mną tak jak kot, przez płot skakałeś tak jak kot, łasić lubiłeś się jak kot, słodko mruczałeś tak jak kot, fałszywy byłeś tak jak kot.

0: To Fryderyka Elkana i takie dźwięki można usłyszeć tylko i wyłącznie na antenie Radia Pogoda. Jest już prawie 17.30, to jest dobry moment na to, żeby Klub Pogodnych Ludzi powiększył się o kolejnego słuchacza Radia Pogoda.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
2: Halo, halo.
0: Dzień dobry, panie Karolu, tu Kuba Kaleta z Radia Pogoda.
2: Tak?
0: Dzień dobry, ja dzwonię do pana, dlatego że zgłosił się pan do Klubu Pogodnych Ludzi.
2: Naprawdę?
0: No.
2: No to niesamowite. Już chyba wiem, kto mnie zgłosił. Jedna z osób bardzo pogodnych.
0: Panie Karolu, to w takim razie proszę powiedzieć, dlaczego powinien pan trafić do Klubu Pogodnych Ludzi?
2: Staram się zawsze podchodzić do drugich osób bardzo pogodnie i życzliwie.
0: Po prostu.
2: Bardzo z taką dozą zaufania i nikomu bym krzywdy nie zrobił.
0: No to jak pan mówi, że to pan został zgłoszony, to ja przeczytam, co jest w naszym zgłoszeniu podesłanym przez tę tajemniczą osobę. Otóż brzmi ono tak. Jestem pogodnym człowiekiem, bo wgniecenia prostuje szybciej niż żona zdąży się na mnie porządnie zdenerwować, a w tle zawsze gra Radio Pogoda. Do tego dorzucam kilka żartów, trochę śmiechu i nawet najbardziej pochmurny dzień kończy się u mnie porządną dawką uśmiechu. O!
2: Dokładnie. Sucharków. Dokładnie takich. Dorzucam często słucharki, właśnie.
0: No to chyba to grono podejrzanych o zgłoszenie pana do klubu nam się mocno zawęziło, prawda?
2: Tak. Już wiem kto. Już wiem kto. Więc bardzo dziękuję.
0: A proszę bardzo, dobrze. Panie Karolu, no to w takim razie mnie nie pozostaje nic innego, jak poinformować pana, że zostaje pan członkiem Klubu Pogodnych Ludzi.
1: Witaj w klubie.
0: I w związku z tym wędruje do pana legitymacja klubu oraz przepinka Radia Pogoda.
2: Bardzo dziękuję i naprawdę mega szczęśliwy jestem.
0: Bardzo miło mi to słyszeć. To co, pozdrawiamy osobę zgłaszającą?
2: Tak, bardzo chciałbym pozdrowić Kamila Stobiasza, który też niedawno został właśnie osobą pogodną w Radiu Pogoda.
0: Super. Panie Karolu, jeszcze raz serdecznie panu gratuluję. Miłego dnia życzę.
2: Dziękuję.
0: I do usłyszenia.
2: Dziękuję wzajemnie.
0: Dzięki.
2: Bardzo dziękuję, jestem zszokowany. No, dziękuję, hej.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
0: To jest bardzo miłe, poprawić komuś humor po południu, no i oczywiście powiększyć grono Klubu Pogodnych Ludzi. Gdyby państwo również chcieli do naszego klubu dołączyć, to ja zapraszam na stronę internetową radiopogoda.pl. Tam jest wszystko dokładnie wyjaśnione na temat tego, jak wysłać zgłoszenie do Klubu Pogodnych Ludzi, a my tymczasem słuchamy najpiękniejszych melodii. Już teraz Krzysztof Krawczyk w Radiu Pogoda.

0: To jest piosenka, która przenosi nas w po prostu jakieś magiczne rejony. To Rena Rolska w Radiu Pogoda. Za 20 minut będzie godzina 18. A ja przypominam, że po 18 kolejne wydanie audycji Aleja Sław. Dzisiaj przypomnimy w nim rozmowę z aktorem Piotrem Pręgowskim, czyli oczywiście Pietrkiem z popularnego serialu Rancho, ale także Piotr Pręgowski. Ostatnio zrobiło się wokół niego głośno za sprawą brawurowego występu jego w eliminacjach do Eurowizji. Piotr Pręgowski będzie gościem Tamary Pawlik-Lipskiej. Aleja Sław zaczyna się po godzinie 18. Ja serdecznie Państwa zapraszam na to spotkanie. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzone środowe popołudnie i ponownie słyszymy się jutro od godziny 14. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
11: Daj nowe życie tarasowi po zimie wraz z Jula. Płytki z drewna akacjowego, eleganckie, praktyczne i wygłuszające do użycia wewnątrz, jak i na zewnątrz w najniższej cenie Jula. 39,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
2: Maria. Jan, a gdzie mogę kupić
19: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
19: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
19: Barbara, na mediaexpert.pl.
20: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
21: Została ostatnia reklama.
22: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
23: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
21: Drogowskaz Radia Pogoda.
0: Deszczowe chmury mogą się dziś pojawić w wielu regionach. Podobnie będzie jutro. Na A4, uwaga, kierowcy jadący między Krakowem a Tarnowem na wysokości miejscowości Bogumiłowice, zderzenie ciężarówki z osobówką i zablokowany pas w stronę Tarnowa. A na Krajowej jedynce między Pszczyną a Kobiurem, awaria ciężarówki i utrudnienia w stronę Tychów.
23: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl

0: emocje.
1: Pogodny poranek od rana na posterunku.
2: No, to kto mówił przed majówką, że po majówce przyjdzie ochłodzenie, że w ogóle będzie
3: nie,
2: będzie
3: nie, nie mam pojęcia. Nie.
2: No, nie, ja mówiłem. Nie. Ale jest zmiana prognozy pogody. Przyznaję się, żeby nie było.
1: Asia Kruk, Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Codziennie od 6 do 10. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Tu Małgorzata Rozenek-Majtam. Zapraszam cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na Gazeta.pl.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Została ostatnia reklama.
11: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
12: Mam nadzieję, że Państwo, tak jak ja, nie mogą się już doczekać tego, co wydarzy się po godzinie 18, a to dlatego, że dziś Aleja Sław, oczywiście wyjątkowa, jak zawsze. A już teraz wiadomości i prognoza pogody.
13: Będzie zaskarżenie wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Potem ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarowym i przed burzami. Powiemy też o ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
13: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym usłyszał dziś wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieśla.
14: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
13: Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu po 35 dniach walki o jego życie w szpitalu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w 3 województwach. Chodzi o podkarpackie, małopolskie i lubelskie, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem w Puszczy Solskiej. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie, jak i w jego sąsiedztwie. Meteorolodzy z kolei ostrzegają przed burzami wieczorami w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert 1 stopnia dotyczy 4 województw. W całości dolnośląskiego, większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski i powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań możliwe ulewy, no i silny wiatr. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeśli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że będzie zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie. Prezydent stwierdził podczas wizyty na Litwie, że mamy do tego gotową infrastrukturę. cieśninie Ormus zaatakowany został kontenerowiec San Antonio należący do francuskiej firmy transportowej CMA CGM. O ataku, do którego doszło wczoraj, poinformowali dziś właściciele jednostki pływającej. Nie wiadomo jednak, kto dopuścił się tego uderzenia. Francuskie władze uspokajają jednak, że nie było to działanie przeciwko ich państwu.
0: Pragnę przypomnieć i oficjalnie oświadczyć, że statek ten pływał pod banderą maltańską, a nie francuską, a jego załogę stanowili Filipińczycy. W obecnej sytuacji Francja nie była zatem w żadnym wypadku celem ataku.
13: Ranni członkowie załogi kontenerowca zostali już ewakuowani. Smutna informacja ze świata mediów. W wieku 87 lat zmarł magnat medialny Ted Turner, między innymi założyciel pierwszej całodobowej stacji informacyjnej, czyli CNN. Miał odejść w spokoju, otoczony rodziną. Wydział Weterynarii na Uniwersytecie w Białymstoku. Taki pomysł wspierają lokalne władze i podlascy rolnicy. Rektor uczelni Mariusz Popławski znalazł już miejsce na budowę kliniki, ale...
15: Ale nie mamy jednego elementu, nie mamy pieniędzy, a na tą inwestycję potrzebne jest ponad 100 milionów złotych.
13: Pieniędzy, między innymi w funduszach unijnych, chce pomóc szukać chociażby marszałek województwa, podkreślając, że ten rolniczy region bardzo potrzebuje weterynarzy.
10: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. To nie był dobry dzień dla polskiego tenisa. Magdalinet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz przegrali swoje mecze i już w pierwszej rundzie odpadli z tysięcznika w Rzymie. Linet przegrała w dwóch setach z Niemką Tatianą Marią, a w trzech setach Fręch z Filipinką Aleksandrą Janą i Hurkacz z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Została nam zatem tylko Iga Świątek, która rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. Być może dziś czekają nas decydujące rozstrzygnięcia w siatkarskiej pluslidze. W Rzeszowie Asseco już podejmuje projekt Warszawa. Jeśli wygra, będzie mecz numer 5. Jeśli przegra, to projekt sięgnie po brąz. A od 24 mecz finałowy pomiędzy Bogdanką Luk Lublin i Aluron Wartą Zawiercie. Jeśli wygrają gospodarze, to obronią tytuł.
10: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
1: Pogoda.
13: Jutro przewaga chmur, deszczowo, na południu możliwe burze z gradem, a wraz z nimi silny wiatr, ale lokalnie może się pojawić się słońce. Temperaturowo kraj nadal podzielony, na północy od 9 do 12 stopni, w centrum 17, na południowym wschodzie nawet 25.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: Zaczynamy dzisiejszą Aleję Sław Radia Pogoda. Dziś 1 kwietnia, ale to wcale nie jest żart, że naszym gościem będzie Piotr Pręgowski. Tak, to tak zwany Pietrek z Rancha. To również osoba, która bardzo chciała wystąpić w Eurowizji i reprezentować Polskę podczas tego konkursu. Porozmawiamy i o jednym, i o drugim. Mam nadzieję, że też trochę nam dzisiejszy gość zdradzi na temat tego, co dziać się będzie w zbliżającym się sezonie Rancha. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dziś moim i Państwa gościem jest Piotr Pręgowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ale pewnie jesteśmy, że dzień dobry, czy może dobry wieczór? Jaka będzie sytuacja?
1: Sytuacja będzie taka, że czasem będzie dzień dobry, czasem będzie dobry wieczór.
2: Ogólnie, a czyli będziemy to rąbać na kawałki?
1: Będziemy.
2: O, no dobra. A to żeby nie było, dobrze, jeszcze raz tutaj sprawy porządkowe. Ja to już mówiłem do tak zwanych mediów tych
1: społecznościowych.
2: Moja żona Ewa Kuryło-Pręgowska jest najpiękniejsza, najmądrzejsza i najseksowniejsza na świecie. Moja córka jest jeszcze piękniejsza i jeszcze mądrzejsza. Mój zięć jest wspaniały, Tomek Stankiewicz, moja córka Zofia Pręgowska. Ale Aleksander, nasz wnuczek, rządzi. To powiedziałem ja, Piotr Pręgowski.
1: Dumny dziadek.
2: Bardzo dumny.
1: A wnuczek Aleksander jest w wieku jakim?
2: W wieku 10 miesięcy.
1: Oho, i rozumiem, że rola dziadka bardzo pana cieszy.
2: Tak. Rzeczywiście nie spojrzałem na to w ten sposób jeszcze. Bardzo dobre pytanie. Dziękuję za to pytanie. Ono jest takie sprowadzające na ziemię. Rola dziadka. No tak.
1: Dziadkiem można zostać w różnym wieku. To nie jest tutaj nic chyba uwłaczającego.
2: Nie, nie, no skąd? Nie. Ale w sensie, że rola, no bo różne role gramy w życiu.
1: No.
2: No to jest taka rola chyba jednak życiowa, no to ona... tutaj nic nie będziemy grać. Będziemy otwarci, będę szczery, będę się starał, jak tylko będę umiał.
1: Ale czy też już ma pan coś takiego, że cały czas zamęcza pan jednak córkę? Wyślij filmik, wyślij zdjęcie.
2: A nie musimy, tego mamy pod dostatkiem.
1: Okej.
2: Okay. Mamy, jest bardzo dobry kontakt, dużo filmików, dużo zdjęć pięknych. Zresztą dzisiaj też odbierałem jakieś zdjęcie, bo młodzi są daleko, są w Grecji. Mhm. No i więc przysłali, ja też już byłem tam gdzieś z tyłu, za domami centrum. Jest taki sklepik, nie będę mówił jaki.
1: Czyli prezenty już od dziadków się sypią, po prostu.
2: Oho. W miarę, żeby zachować rozsądek właśnie, bo jest taka ogólna tendencja. Czasem przejeżdżamy koło jakiegoś domu, czy jakiegoś podwórka i tam widzimy zjeżdżalnię z plastiku, domek na drzewie, znaczy z plastiku, mhm. I piaskownica i wokół jest jakaś niezliczona ilość zabawek. To wygląda, jakby dzieci z przedszkola poszły na obiad albo poszły do domu i nie posprzątały. No to na razie to wszystko rozsądnie bardzo kontroluje moja córka i moja żona Ewa Kuryło-Pręgowska, która jest najmądrzejszą i najseksowniejszą i najukochańszą moją żoną na świecie. To mówiłem ja, Piotr Pręgowski.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Trompeta.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Widzę, że tutaj wątek żony chyba jeszcze dzisiaj w naszej rozmowie wróci niejednokrotnie.
2: No bardzo, a później nie będzie. O mnie nie mówiłeś, już tego nie, teraz poczekaj.
3: Ewa Kurło-Pręgowska, moja ukochana żona, pozdrawiam cię, hej.
1: Ja również pozdrawiam panią Ewę, dołączam się do pozdrowień również i dla wnuczka oczywiście.
3: I dla Aleksandra.
1: Myślę sobie tylko tak, jako również matka niezbyt letniej obywatelki, że
2: ale
1: jednak...
2: Ale dlaczego pani tak brutalnie mówi matka? Młoda mama, proszę.
1: Mamusia.
2: Powiedzieć. Młoda mama.
1: Młoda mama. No to no. Jednak myślę, że pewnie już widzę, że jest to tutaj pan na dobrej drodze do tego, żeby jednak zasypać Aleksandra prezentami.
2: Nie, nie, nic z tego nie będzie. Nie, spokojnie.
1: Drogi Aleksandrze, wyślę ci to nagranie, gdy dorośniesz.
2: Właśnie, dobrze.
1: Chciałabym zapytać o parawany tango.
2: Proszę pytać.
1: Czy było panu przykro, że to nie pan jedzie na Eurowizję?
2: Nie, no skąd? Nie, ja jestem przeszczęśliwy.
1: Dlaczego?
2: No dlatego, że udało mi się wykreować sytuację, dzięki której znalazłem się na terytorium, na nowym terytorium, ja to nazywam nowe pole eksploatacji artystycznej, wszedłem w środowisko piosenkarzy, już uznanych też, i wystartowałem na konkurs do festiwalu europejskiego. Więc to dla mnie w ogóle było tak niesamowite, to co się działo, piękne przeżycie. Ja oczywiście nie cieszę się, że nie jadę do Wiednia, ale cała ta sytuacja, która była z tym związana, jest przecudowna. Mam cudowne wspomnienia, świetną energię, nowe kontakty, poznałem fajnych ludzi. No, cudowna, piękna przygoda.
1: Ale jak to się w ogóle zaczęło? Skąd w ogóle pomysł, żeby wziąć udział w tych preselekcjach eurowizyjnych?
2: Pomysł wziął się stąd. A teraz będziemy mówić. Pomysł wziął się stąd, że jesienią zeszłego roku powstała piosenka Parawany Tango i ona mnie tak zafascynowała. No, nie tylko dlatego, że ja ją napisałem. Że
1: no
2: ja
1: właśnie, tam jakiś ten, nie bo tak tylko, mówi nie pan, tylko, powstała.
2: Nie, bo ja powstała, tak, bo ja dużo piszę, przeważnie rzeczy bardzo słabych, ale trafiają się perełki. I tą jedną perłą okazało się, ja byłem przekonany, że są Parawany Tango. Mhm. No ale z kim bym nie rozmawiał, bo gdzieś tam próbowałem właśnie. No już o radiach to zapomnij, bo na playlistę to jest tam oddzielny temat. No to próbowałem gdzieś tak jak do jakichś stacji telewizyjnych, czy do jakichś śniadaniówek, i próbowałem się z tym jakoś tam ulokować. No nie spotkało się to z zainteresowaniem, z różnych powodów, też nie mam pretensji. Mało tego, ja jestem im wdzięczny, bo gdybym ja to zaśpiewał za wcześnie w jakiejś śniadaniówce, obojętne w której stacji, to już byłoby pogrzebane, bo nie byłoby tego waloru premiery i tego obowiązku premiery, że to ma być coś nowego.
1: A żeby państwo wiedzieli, o czym rozmawiamy, no to już teraz na naszej antenie Parawany Tango. A do rozmowy z Piotrem Pręgowskim już za chwilę wrócimy w Radiu Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig, pierwsza miłość. Miała swój wspaniały świat.

0: Autopromocja.
1: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
2: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
3: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze Melodie, Radia Pogoda.
4: Napisz proszę, chociaż krótki list.
3: Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
1: Zapraszamy Monika Tarka i
2: Halina Frąckowiak.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kanter spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: A dokąd to, kolego świerszczu, skaczesz?
13: Na Zawadi. Do ogrodu. Koncert tam cykam.
12: No to koniec siedzenia za kominem. W to mi graj.
13: Tam jest tyle kwiatów i doniczek. Idealnie dla świerszcza i jego nuty.
12: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
14: Ogród Zawady. Polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu. Największy wybór donic w Wielkopolsce. Fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19. Centrum Ogrodnicze. Poznań. 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
15: Wow, panie burmistrzu, a ile pan wyciska?
16: Panie Marianie, media ekspert na przecenach XXL naprawdę dużo.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
18: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
19: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
20: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Została ostatnia reklama.
21: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
22: To przy okazji zjesz z nami.
21: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
23: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
22: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
21: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
22: To tylko przy okazji.
21: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
24: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama.
3: Drogowskaz. Radia Pogoda.
1: Silniejsze podmuchy wiatru można dziś odczuć w wielu regionach. Do tego przelotny deszcz. Deszczowe chmury będą się w ciągu tych dwóch dni przemieszczały z północnej i zachodniej Polski w stronę centrum i na południowy wschód. Jutro najcieplej do 25 stopni właśnie na Podkarpaciu. Uważajcie jeszcze na S6 na Dolnym Śląsku między węzłami Jawor Północ, Jawor Wschód. Kolizja dwóch osobówek. Mogą tu być jeszcze utrudnienia na jezdni w stronę Kamiennej Góry.

0: Walejsław Radia Pogoda. Dziś goszczę Piotra Pręgowskiego, aktora, bardzo zresztą znanego aktora, choć ostatnio dającego się poznać również jako piosenkarz. A to za sprawą piosenki Parawany Tango.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Byłem pewien, że to będzie przebój letni, a tu, kurczę, dopiero się zima zaczyna. Przekonywali mnie koledzy z branży i tacy, co już też i fachowcy, że to jest na lato, to jest na wiosnę, to jest na lato. No ale gdzie ta wiosna? No wiemy, jaka była zima, taka była bardzo ciężka i trochę nam dokuczyła. I pewnego dnia właśnie w TVP w pytaniu na śniadanie była informacja, żeby się zgłaszać, że to jest ten moment. I ja wyczułem tutaj tę szansę, że ta piosenka może, że tak powiem, złapie wiatr i wypłynie, wyleci wyżej jak latawiec. No i to miało rzeczywiście, i tak się stało. Byłem przekonany, że to jest ten moment. Ryzyko było, że nie przejdę, no to wiadomo, no startujesz, to tak jak kupujemy jakieś, prawda, czy to, no, trzeba zaryzykować, żeby coś mogło się wydarzyć. Nie musi się, tak jak jadą sportowcy na olimpiadę, czy w różnych konkursach ludzie startują, no to wiadomo, że ta pula wygranej jest skromniejsza niż sami uczestnicy. Mnie to w niczym nie przeszkadzało. I zgłosiłem się i okazało się, że dostałem się do tego konkursu preselekcyjnego.
0: No tak, ale zaraz po tym, jak ta piosenka ujrzała światło dzienne, no to się rozgorzała dyskusja. No
2: to, ale to przecudowne.
0: Czy pan tak na poważnie?
2: No nas... Bo to jest tak.
0: Jeżeli... Czy to jednak trochę kabaretowe?
2: Nie, ja według mnie nie. Według mnie, ale to, każdy to uważa inaczej. Jedni mówią, że to jest cudowne i się przykleiło i nie może się oderwać. Inni mówią, że to jest potworne i też narzekają, że nie może się od nich oderwać. Niektóre osoby twierdzą, że to jest właśnie kabaretowe i jakieś coś dla każdego. Natomiast ja uważam, ja to potraktowałem bardzo serio, no bo takie miałem zadanie, żeby ta piosenka została przebojem letnim. A przy okazji, kto wie, może bym pojechał do Wiednia. Jakież tu ryzyko? Niewielkie. Wszystko można wygrać. No mało tego, to nic, że ja nie pojechałem do Wiednia. Ja tak przeczuwałem, że tak, jak ja bym wygrał, to skandal, który by wyniknął, że ja, no to znów, niektórzy zachwyceni i dobrze, a niektórzy nie, no wszyscy powariowali. To nie może się wydarzyć.
0: Ustawili.
2: Błagam, nie. Ale to różne. No to, wie pani, ja słyszałem taką wersję też, że... Pewien ochroniarz mi to mówił, nie powiem skąd. Bo żeśmy gadali o Robercie Lewandowskim i on mi tłumaczył, że Robert nie jest

0: komuś się to nie podoba. Mało tego, ja się bardzo cieszę, że komuś się nie podoba.
1: To oczywiście nie koniec naszej rozmowy. Zapraszam na krótką muzyczną przerwę, a do spotkania z Piotrem Pręgowskim wrócimy już za kilka chwil.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Radio Pogoda.

0: reklama. Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
1: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Ale tu ruch.
3: No jak wolu, ale na zawadach większy. Wszystkie pszczoły tam lecą.
2: O, kwiat pszczelej młodzieży.
3: Kwiat i doniczki, i to nie tylko dla młodzieży. Lecę.
2: Tu zapylam tam z tobą.
4: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
5: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra, zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
6: Została ostatnia reklama.
7: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Reklama.
9: A już teraz, skoro 19 na zegarach, to zapraszam bardzo serdecznie na wiadomości i prognozę pogody. A później dalsza część naszego spotkania w Alei Sław.
10: Walka z żywiołem trwa, za chwilę nowe doniesienia z Lubelszczyzny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Konkurs na imię dla młodej alpaki to w stołecznym zoo.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
10: Marcin Krzemiński. Walka z żywiołem cały czas trwa, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie. Kolejne wozy strażackie dojeżdżają do Józefowa. Ogień trawi 300, a być może nawet 400 hektarów w Puszczy Solskiej. Niewykluczona jest ewakuacja części mieszkańców. Anna Gmiterek-Zabłocka.
11: Sytuacja cały czas jest poważna. Nie ma wciąż opadów deszczu, które były zapowiadane i które być może się pojawią. I na to liczą mieszkańcy i strażacy. W akcji uczestniczą dwa policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę pobieraną ze zbiornika, który znajduje się w pobliżu, ale również ponad 300 strażaków cały czas jest na miejscu. Jednocześnie kłęby dymu zajmują coraz większą część Józefowa nad Wisłą i właśnie tam byłam, ponieważ tam minister Marcin Kierwiński zapowiedział, że możliwa będzie ewakuacja, ale tylko ewakuacja prewencyjna, na takiej zasadzie, że jeśli ktoś uzna, że na przykład czuje duszność pod wpływem tego dymu, to będzie mógł zostać przewieziony w inne bezpieczne miejsce.
10: Dodam, że całkowity zakaz używania ognia wprowadził właśnie Kampinoski Park Narodowy. Będzie on obowiązywał co najmniej do 14 maja. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe i brak w prognozach opadów, które gwarantowałyby poprawę sytuacji. Mini karambol na Krajowej 25 w Modle Królewskiej pod Koninem w Wielkopolsce. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych, jeden wpadł do rowu. Wstępnie rannych jest 5 osób. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowane, utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Propozycja wpłynęła po tym, jak Karol Nawrocki zawetował 2 rządowe ustawy w tej sprawie. Co ciekawe jednak, projekt głowy państwa w dużej mierze opiera się na rządowych propozycjach. Zostały rozszerzone pewnymi poprawkami, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
12: Tymi poprawkami, które były już proponowane w czasie prac senackich przy drugim procedowaniu tej ustawy, a właściwie żadna z nich nie została uwzględniona.
10: Rząd zapowiada za to złożenie własnego projektu po raz trzeci, a Zbigniew Bogucki nie pozostawia złudzeń. Jeśli będzie taki sam jak poprzednie, to nie ma co liczyć na podpis prezydenta. Dodam, że w Senacie z kolei trwa właśnie debata w sprawie działań prokuratury i służb dotyczących giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 33-latek, który w poniedziałek wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, zabijając dwie osoby i wiele raniąc, ponownie trafił do zakładu psychiatrycznego. Według śledczych nadal bowiem stanowi zagrożenie i może popełnić podobne czyny. Motyw działania mężczyzny nadal nie jest znany. Prokuratura jednak nie zakłada, by atak miał podłoże polityczne lub religijne. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem. Na zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku.
5: Na audycję zaprasza sponsor, właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
6: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wiadomo już, że do Budapesztu jedzie Arsenal, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. Tu w dwóch meczu było 2-1. Trzy razy więcej goli padło tydzień temu w Paryżu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4. Wszyscy dziś liczą w Monachium na podobne fajerwerki początek o 21:00. Fajerwerków nie było dziś w Rzymie, znaczy może były, ale nie wystrzelili ich polscy tenisiści. Po kolei najpierw Magda Linet, potem Magdalena Fręch, a na koniec Hubert Hurkacz przegrali swoje mecze w pierwszej rundzie. Pozostaje trzymać kciuki za Igę Świątek, jest rozstawiona z czwórką, więc zacznie od drugiej rundy.
5: Audycję sponsorował właściciel ogrodu Zawady 19, Centrum Ogrodnicze w Poznaniu. Całoroczna sprzedaż donic i roślin do domu i ogrodu. Zawady19.pl.
6: Pogoda.
10: Jutro maksymalnie od 9-12 stopni na północy, przez 17 w centrum, na południowym wschodzie natomiast 25. Przewaga chmur, deszcz, na południu możliwe burze z gradem, wraz z nimi silny wiatr.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda.
9: W dzisiejszej Alei Sław Radia Pogoda gościem jest Piotr Pręgowski, aktor, którego absolutnie kojarzą Państwo, chociażby ze Zmienników, chociażby z Rancha, to chyba przede wszystkim, no ale i ostatnio muzycznie bardzo się rozwija. O tych planach muzycznych już trochę rozmawialiśmy, ale też pojawią się jeszcze tutaj takie różne smaczki dotyczące tego, co dalej może się wydarzyć muzycznie w życiu kogoś, kto przez większość czasu jednak był aktorem. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie na kolejną część Alei Sław Radia Pogoda.
6: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM.
1: Gościem Alei Sław jest dzisiaj Piotr Pręgowski, aktor i ostatnio piosenkarz. Jego utwór Parawany Tango wywołał niemałe zamieszanie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Proszę sobie wyobrazić, że pani jest kobietą, która się podoba wszystkim facetom na całym świecie. Tylko pani.
3: No to też
2: myślę,
3: nie
2: że
3: dobrze.
2: Potworne. No straszne.
3: Oj, no wiadomo,
2: nie dałaby
3: że
2: pani
3: trochę...
2: rady. Wszystkim.
3: No
2: wszystkie
3: trochę
2: inne
3: bym
2: się
3: chciała,
2: nie. No troszeczkę,
3: no
2: to... ale tak, jakby proszę. To dotarło do pani. I tak samo, żeby jeden facet podobał się wszystkim, kobietom i dziewczynom. No ludzie.
3: No to też by
2: to
3: było
2: tak nie
3: dobrze.
2: Jest. Albo, że cały świat lubi jedną zupę.
3: Mhm.
2: Albo, że cały
3: ale
2: świat...
3: Ale pomidorową wszyscy kochają.
2: Nie wiem, nie wiem. No ja już, ja kochałem, ale bez wzajemności, bo ja okazało się, że mam na pomidory uczulenie, więc, okay. Więc ta miłość jednak mogła być konsekwentnie tak... Z miłością to wiadomo, jak z potrachą. Trzeba uważać. Nie sztuka zjeść, sztuka utrzymać. Jak w miłości.
3: Okej.
2: Więc ten cały hałas, ta wrzawa, która powstała, no ona była dla projektu genialna. To ja nawet tego nie zaplanowałem, że to tak będzie. No to jest fenomen. Jeżeli doszło, ja się w tym fenomenie tarzam wręcz. Jestem bardzo zadowolony. Jak to mówią... Że zostałem wiralem.
3: Mhm.
2: Wiralem. Nawet czytałem, co to znaczy, dlaczego zostałem wiralem, że to się rozniosło. Poprzez to, że to było takie kontrowersyjne, że to nie było, to nie jest jakieś straszne, obrażające. No fakt, że tu i ówdzie pokazywały się komentarze, że to jest piosenka antypolska. No genialne. Przez chwilę poczułem się jak Agnieszka Holland.
3: Bardziej taka piosenka, prawdę mówiąc, pokazująca nas, Polaków, trochę
2: ale
3: z uśmiechem.
2: Tam, no, ale przecież tam nikt nikogo nie obraża niczym. No chyba, że pani mi poda jakiś przykład, proszę.
3: No czasami
2: na przykład.
3: Skarpety i klapki.
2: A cóż w tym takiego jest poniżającego, że ktoś ma skarpetki i klapki? No jeżeli ja się w tym dobrze czuję
3: no
2: i tak chodzę...
3: to nie jest krzyk mody.
2: A skąd? To jest właśnie teraz, jest bardzo trendy.
3: Tak?
2: Tak. Okay. No mówię serio. A że te klapki były za duże, no to co z tego? No, lepiej, że jakby były za małe, to byłoby gorzej, bo by mi pięta wystawała, prawda?
3: To prawda.
2: Zresztą ja, jakby mając świadomość tego, swojej cielesności, to, że coś jest za duże, to dla mnie nie obczyzna. Ja potrafię z tym żyć. Ja to, mało tego, ja z godnością czasem noszę te ubrania.
3: A koronę? Skąd wziął się
2: koronę?
3: Tutaj na nią? Bo w ogóle pański
2: ale
3: strój
2: ale w ogóle jest
3: podczas...
2: genialne to właśnie te analizy, co
3: tak.
2: chciał autor przez to powiedzieć.
3: Nawet nie to, że co chciał autor przez to powiedzieć,
2: tylko
3: tutaj wszyscy wychodzą
2: tak.
3: tacy bardzo, widać, że wystrojeni po prostu co do centymetra,
2: tak.
3: jakieś
2: tak.
3: takie stroje, które ja się na przykład zastanawiam, jak to
2: tak.
3: z tych pań piosenkarek nie spadnie na przykład,
2: tak.
3: nie?
2: Tak.
3: A pan wychodzi po prostu jak król plaży.
2: No bo ja jestem królem plaży pospolitym.
3: Okej. Okay.
2: Tak, powinniśmy chodzić po plaży, tak powinniśmy się cieszyć życia. No a poza tym, przecież myślę, że nie doczekałbym się, żeby ktoś mianował mnie królem albo nazwał. No więc po prostu sam zostałem królem. Powołałem królestwo Gibango. Mówiłem, mm-hmm. ogłosiłem, że nadeszło królestwo Gibango. No ale czym byłoby królestwo Gibango bez korony? Więc uważam, że korona była bardzo fajna. Że tam koledzy i koleżanki, którzy brali udział w tym konkursie, cudowni młodzi ludzie, że oni mają wszystko co do centymetra. No a przecież moje klapki za duże były też co do centymetra. Jakbyśmy wymierzyli, to wszystko jest do policzenia.
3: To wszystko było specjalnie.
2: No oczywiście, że tak. No to było wszystko wymyślone.
3: Mhm.
2: Poza tym tak sobie myślałem, ja jeszcze nie widziałem, żeby ktoś na Eurowizji czy w ogóle na jakimś festiwalu śpiewał w klapkach, w skarpetkach, w złotych gaciach i z koroną na głowie. No ja nie pamiętam takiego występu u nas na przykład. Bo są piękne kostiumy, no mnie na takie kostiumy nie było stać. Ten zakup był skromniejszy, ale jakże efektowny.
3: Jak się wybiera, w ogóle gdy pan myślał o tym występie na Eurowizji...
2: Tak.
3: No to gdzieś tam w którymś momencie przeczytałam, że też powiedziano, że no jest pan najstarszym uczestnikiem Eurowizji.
2: Nie, to troszeczkę tam jest przekłamanie. Tam było parę osób starszych, było.
3: Okej, ale to jest jakaś presja, że o Jezu, oni wszyscy tacy...
2: No nie, no ale jaka może być presja? Przede wszystkim tak, ja jestem bardzo szczęśliwy i dumny z tego, że ja jeszcze żyję i potrafię wyśpiewać tekst i założyć klapki i koronę na głowę i mieć dobry humor, bo można być w trudniejszej sytuacji.
3: Ja podziwiam dystans.
2: No i to było powiedzenie, cudowne powiedzenie, powiedział to kiedyś Bartoszewski, profesor Bartoszewski, że starość ma taki plus, bardzo ważny, że na co dzień spotyka się wszędzie samych, otaczają cię młodzi ludzie. No przecież to jest cudowne, że można się wypasać ich energią, że bezkarnie i bezkosztowo można się wytarzać w ich hormonach. No przecież to jest cudowne. No jest energia, jest ta nadzieja, te talenty, bo to są ludzie bardzo utalentowani. Oni już nie zginą z horyzontu i z rynku. To będą ludzie wypromowani, oni już mają dorobek i cudowni. Prawdę mówiąc, wszyscy mogliby być moimi wnuczkami.
1: O czym przekonywał Piotr Pręgowski do rozmowy z aktorem i piosenkarzem. Wrócimy już za parę chwil w Radiu Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: promocję.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
7: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
2: Została ostatnia reklama.
8: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Myśli pan, że mamy szansę na to, żeby wygrać w tym roku jako Polska Eurowizja?
2: Zawsze mamy szansę. Nie wiadomo, jak to się ułoży. To będzie dzień Alicji. Alicja, gratuluję ci, jesteś cudowna. To będzie jej dzień, to będzie jej ta chwila. Mhm. I jak wszystko pójdzie tak, jak ona sobie to wyobraża, ona ma naprawdę wielkie możliwości, to się może okazać, że będzie rzeczywiście najlepsza i niekoniecznie na Eurowizji. Może być, ona już jest gwiazdą, a jak będą wiały dobre wiatry, jak będzie miała dobrą energię i to będzie ta chwila, to przed nią wielka przyszłość.
1: Czy pan za rok startuje również w preselekcjach?
2: Muszę to przeanalizować.
1: Ale czy już jakiś hit w szufladzie leży i czeka?
2: A, że ja będę taki uporczywy co roku?
1: Tak.
2: Może, to dziękuję za podpowiedź. To w razie czego pani będzie tutaj...
1: Matką sukcesu, mamusią sukcesu.
2: Młodą mamą.
1: Młodą mamą
2: inspirującą do tego, żeby... Dobrze. Seniora.
1: To będę się przypominać jakby,
2: Dobra.
1: Bo to wiadomo, że jest sukces, no to ma wielu ojców,
2: wiadomo,
1: prawda?
2: Właśnie, a mamy z mamami coś gorzej jest, tak rzeczywiście.
1: No ale jak generalnie, gdy pan, powiedział pan, że pan pisze od czasu do czasu piosenki, jedne lepsze, drugie trochę mniej lepsze.
2: Albo potworne.
1: No tutaj, nie wiem, nie słyszałam, to się nie mogę zgodzić przez grzeczność.
2: No tak.
1: Natomiast...
2: Mogę zacytować jakiś fragment.
1: Ale bo pan pisze tylko teksty, czy pan od razu ma też pomysł na melodię? Jak to jest?
2: To jest tak.
1: Czy pan pisze
2: bywało
1: teksty
2: tak,
1: do melodii?
2: Bywało tak, że wymyślałem tekst i też przychodziła mi do głowy melodia, którą ktoś, kto już zna się na muzyce, on ją przetwarzał na odpowiednie dźwięki i odpowiednie instrumenty. W tym przypadku to była praca wspólna. Kompozytora Bartek Miecznikowski jest współkompozytorem i ja napisałem tekst. Proszę o jakieś pytanie pomocnicze, bo gdzieś zgubiłem się.
1: Zapytałam o to, czy właśnie pan pisze jakby same teksty, czy
2: różnie.
1: Tutaj pan zaczął, że...
2: Teksty piszę,
1: tak?
2: Muzykę wymyślam, bo jestem nieukiem muzycznym i nie przykładałem się do nauki. Jak chodziłem na mandolinę i na chór, to pamiętam, że w podstawówce oszukałem mojego nauczyciela od chóru. Powiedział, jeżeli będziesz chodził na chór, to było na początku roku szkolnego, to stawiam ci od razu na koniec roku piątkę. Przy całej klasie, obiecaj, będziesz chodził. Ja powiedziałem tak. Postawił mi piątkę na koniec roku i byłem dwa razy na chórze i później już nie chodziłem. Przepraszam, dobra. A później byłem, jak byłem w innej szkole i chciałem grać na akordeonie, ale już akordeony były zajęte i dostałem mandolinę. I zacząłem grać na tej mandolinie i pamiętam, położyli przede mną te nutki, które były tak potwornie nudne, te robaczki. Ja na tej mandolinie już brzdąkałem te melodie, a pan nauczyciel mówił, nie graj z pamięci, graj z nut. No i to później tak się właśnie skończyło. Doszło do tego, że jak kiedyś grałem, i to była wtedy jeszcze operetka warszawska, był taki musical Boso ale w Ostrogach. I pamiętam, było spotkanie z dyrektorem, wtedy dyrektorem był Pietruski. I tam i dyrektorzy muzyczni, i tam i dyrygenci, była taka cała komisja, poszedłem na rozmowę i zgodzili się, że mnie przyjmą. Też była taka jeszcze rozmowa, on mówi, to ja pana biorę na etat, a ja mówię, nie, ja nie jestem zainteresowany etatem, jak pan sobie to wyobraża, a ja mówię, gościnnie, on mówi, panie, gościnnie, to ja mogę sobie wziąć Ochmana. A ja mówię, to niech pan bierze. Ale to się spodobało komisji, okazało się. No i zostałem. No ale przede mną były nowe wyzwania. Dostawałem materiał i dali mi cały zeszyt, książkę, nut. Do piosenek, do chórów, do wszystkiego. Ja sobie myślę, o, teraz będzie. Więc całe szczęście, bo była próba. Nagrali mi moje partie na fortepianie. Ja to miałem. Więc w domu ćwiczyłem. Tylko bałem się, żebym do odpowiednią stronę otworzył. Podglądałem później, jak były próby z chórem, na której jesteśmy stronie, i udawałem, że śpiewam z nut. Gapiłem się na te mrówki, a już melodię znałem i pamiętam, kiedyś była próba właśnie, ja miałem ten zeszyt, a chórzyści nie mieli, tylko śpiewali. I wchodzi dyrektor i mówi tak, proszę bardzo, przyszedł facet z ulicy i śpiewa z nut, a tu nikt nie umie.
1: No i się,
2: także, jeżeli chodzi, nie wydał. To nawiązując do tego, nie wydał się na szczęście, to nawiązując do tego, czy ja piszę. No nie piszę, ja wymyślam czasem. Wymyślam.
1: Do rozmowy z Piotrem Pręgowskim wrócimy dosłownie za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No dobrze, no bo tak sobie myślę, z tym śpiewaniem.
2: No.
1: To tak, nie wiem, teraz będziesz tutaj uskuteczniał karierę piosenkarską?
2: Nie, nie tylko. Nie tylko teraz. Ja od najwcześniejszych, że tak powiem, lat mojej, jakby to powiedzieć, drogi artystycznej, zawsze mnie śpiew interesował. Nawet był taki chyba moment, że nie wiem, jak to się wydarzyło, jakie były konsekwencje jakich wydarzeń. Zacząłem chodzić, pani profesor zaczęła mnie uczyć śpiewu, pani Bargiełowska, śpiewaczka operowa, powiedziała, że mam interesujący głos i zaczęła mnie przygotowywać do arii Jątka. No i tam byłem na kilku lekcjach. Później się okazało, że jednak za te lekcje trzeba by płacić. Ta pani powiedziała, że mam taki talent, że jest gotowa mnie uczyć za darmo.
1: Okej.
2: Ale sięgałem takie dźwięki, a u mnie w domu się mówiło tak, że ktoś może być głupi jak tenor. I tak mnie to zraziło.
1: Nie było to zbyt ładne
2: powiedzenie. Została aria wyjątka. I tak się skończyła moja kariera, może dobrze, tenora operowego, ale zawsze chciałem śpiewać. I sobie tam śpiewałem na swoje potrzeby, czy coś.
1: No czasami ja też występujesz z koncertami.
2: Tak, ja mam też świadomość, że to nie jest jakiś głos, o jakim ja bym marzył. On jest, jaki jest. Ja go bardzo kocham, dobrze go wykorzystuję na tyle, na ile potrafię. Do pewnych rzeczy ten głos bardzo pasuje. No nie jest to głos, powiedzmy, wokalisty rockowego, czy... No wiemy, o czym mówimy, prawda? Mogłbym podawać przykłady wspaniałych kolegów. Niezliczone. To ja z nimi się nie ścigam. Ja mam swoją barwę, swój styl i mam to szczęście, że jak śpiewam niektóre piosenki, to kiedy to jest, bo to jest program rozrywkowy, jaki ja mam do zaproponowania, to ludzie płaczą żywnymi łzami. Mam taką jedną z najpiękniejszych piosenek, jaką napisał dla mnie specjalnie. Ja uważam, że to jest najpiękniejsza piosenka o miłości, jaką znam. Świętej pamięci scenarzysta serialu Rancho, Andrzej Grębowicz. I to jest taka pieśń, jak ją znajdziecie gdzieś w internecie, możecie ją śmiało puścić, ale ona jest tak nastrojowa i tak mocna, że to musi być odpowiedni moment. Ale gdzie bym jej nie śpiewał? Czy na festynie, gdzie jest powiedzmy 30 czy 40 tysięcy ludzi, czy na spotkaniach skromnych, tam powiedzmy 100 czy 40 osób, bo takie się też zdarzają, to ona robi ogromne wrażenie. Jest przecudowna.
1: No, ale to bardziej...
2: Nie znasz jej?
1: Nie znam.
2: Bardzo źle.
1: Ale to bardziej ci...
2: Praca w domu, będziesz musiała to wysłuchać.
1: Dobrze, zapisuję.
2: No.
1: Bardziej ci tak rzewnie w duszy gra, czy bardziej parawany tango?
2: Nie, no parawany tango oczywiście. To jest tak. Ja bardzo lubię humor z łezką. I lubię ludzi rozbawić. I zawsze w to celuję, żeby było dużo śmiechu i wesoło. Ale też czasem kusi mnie, żeby było chwila zastanowienia i wzruszenia. Nie, że płaczą z rozpaczy. No mam nadzieję, bo może się okazać, że oni płaczą, bo ja tak to źle śpiewam. Ale nie sądzę.
1: Nie, to może byś zauważył.
2: Dobre. Może bym zauważył, tak.
1: Czy będzie kontynuacja tych parawanów tango? Ja się
2: będzie,
1: zastanawiam,
2: będzie. Czy... Już mi nowy rym chodzi po głowie, już mnie prześladuje.
1: Okej. Okay. Ale to będzie cała płyta? W takim razie?
2: Nie, chyba nie. Ale bo już rusza projekt estradowy parawany tango. Skoro już powiedziałem, że nadchodzi królestwo gibango, bo to jest jedno z nowych słów, które powstało i nawet są fajne analizy w internecie, bo już nawet jak w Google'ach, czy w jakimś innym tam...
1: Przeglądarce
2: zapytasz, to od razu co to jest gibango, kto wymyślił to słowo, to jest przegenialne. Tak, czy to oni tam opisują to, na czym to polega? No i teraz znów do mnie będą takie piosenki w stylu Latino Polo. Ja chcę, żeby było parę piosenek właśnie już blisko, na plaży. Marzenia plażowe, marzenia takie właśnie wakacyjne. I w tym kierunku będą zmierzać kolejne utwory. Już teraz właśnie pracujemy nad... Refren mogę częściowo zdradzić. będzie brzmieć, będzie bardzo wesołe. Mokra, nie, już jak to? Aha, bosa noga, bosa noga, bosa noga, mokry piach. Wakacyjna ta przygoda niech połączy dzisiaj nas.
1: Za te rymy oczywiście odpowiada Piotr Pręgowski, z którym to dzisiaj rozmawiam. Welejsław, Radia Pogoda. Już dosłownie za parę chwil wrócimy do tej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocham.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: A, dokąd lecisz, Biedronko?
7: A, do takiego dużego sklepu, Żabko.
6: A co to za sklep?
7: To sklep ogród, mnóstwo kwiatów i doniczek. Kropka w kropkę to, co dziś potrzebuję.
6: Kumam.
8: Ogród Zawady, polecany przez owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze. Poznań, 500 metrów od ronda Śródka. www.zawady19.pl.
9: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
10: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
12: Miesiąc zamknięty na plusie?
13: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
12: A jak to działa?
13: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
12: To rzeczywiście jasny wybór.
13: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
14: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
16: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
17: Została ostatnia reklama.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
20: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: Nie, bossa noga.
1: Ale nie będzie w rytmie bossa nogi.
0: Nie. Nie, bo one są takie trochę przynudnawe dla mnie. Takie, to musi być inny rytm, taki bardziej do przodu.
1: No bo ja się też w ogóle zastanawiałam, skoro to jest parawany tango,
0: tak.
1: A ja tam słyszę bardziej w sumie chyba reggae.
0: Tam każdy słyszy, co
1: chce.
0: Tak,
1: okay.
0: Moi przeciwnicy słyszą tam samo zło.
1: Okej.
0: Okay. I te słowa irytują ich, nie mają dla nich głębi, ale to mnie bardzo cieszy. Reggae? O, nawet telefon się odezwał.
1: Zdziwił się.
0: Potwierdził, ktoś nas podsłuchuje. Dobra.
1: Dobrze, czyli jednak dobrze. Reggae, trafiłam w miarę.
0: Trafiłeś, tak, może. Nie, reggae to chyba nie jest. A przepraszam, Steven Spielberg wysłał mi SMS-a. Później mu odpiszę, dobra.
1: No to skoro już przy filmach jesteśmy, a właściwie też przy serialach. Uh-huh. Rancho. Uh-huh. No bo chyba będzie następna część Rancha.
0: No będzie.
1: Czy już coś więcej wiadomo? Coś ci wiadomo w tym temacie?
0: Wiadomo bardzo dużo, czytałem scenariusz.
1: Już?
0: Tak. Jest genialny.
1: Aha.
0: Scenariusz jest... to co mogę zdradzić na temat tego scenariusza, to już powiedziałem.
1: Kropka. Jest genialny, tak?
0: Tajemnica handlowa obowiązuje. Poza tym byłoby nawet głupio i niepoważnie, żeby coś zdradzać, no bo...
1: Nie, no wiadomo, no bo nie byłoby zaskoczenia potem.
0: No więc właśnie, no.
1: Ale gdy czytasz scenariusz Rancha, to sam dobrze się z tym bawisz? Czy podchodzisz do tego jak taka praca do wykonania?
0: Tutaj? Nie, no oczywiście, że to jest praca do wykonania, ale tutaj podchodzę z wielkim szacunkiem naprawdę i uznaniem, że tutaj najlepsi, najwięksi mistrzowie.
1: A
0: to,
1: jak...
0: to był już scenariusz, który pisał właśnie jeszcze przed śmiercią Andrzej.
1: Czy jak zostałeś zaproszony do projektu Rancho, to miałeś takie poczucie, że to będzie taki hit?
0: Nie. Myślę, że chyba niewiele osób miało takie poczucie. Podejrzewam, chyba słusznie, że no producenci liczyli na to, no bo to zawsze liczymy na coś.
1: No po to się to robi, żeby
0: idziemy na pierwszą randkę, żeby się udało, prawda?
1: Tak.
0: To różnie bywa, bo jest bardzo wielu utalentowanych scenarzystów, mamy cudownych aktorów, w ogóle ta branża artystyczna mamy tak wypasioną. Mało tego, jest tylu znakomitych artystów, o których świat nawet nie wie, że żyje, bo to tak jest. Komuś się powiedzie, no a komuś nie. I każdy wykonuje swoją robotę. Miejsce jest dla wszystkich, wiadomo, no ale tych miejsc jest dość mało. No i każdy producent, który chce zainwestować pieniądze, chce ryzykować, czy stacja telewizyjna, no starają się i liczą na to, że teraz jak my to zrobimy, no to wiesz.
1: Mhm. No, będzie sukces.
0: Wiesz albo nie, no.
1: Zwróci się,
0: właśnie. Ale... No nie tylko zwróci, no wiadomo, bo przecież wszyscy robimy, pracujemy, możemy naszą pracę kochać, ale no to jest chyba najważniejsze, no bo cóż z tego, że my będziemy kochali naszą pracę, jak wynagrodzenia będą takie jak u was, prawda? Przepraszam, nie chciałem.
1: Nie
0: no
1: wiem,
0: dobra,
1: czy
0: dobra.
1: Mówisz,
0: dobra.
1: Okej.
0: No więc właśnie, to się wypika. No, ale nie powiesz mi, że wam za dużo płacą, no bo to jest tajemnica handlowa.
1: Ale
0: przestań.
1: My tutaj rozmawiamy o tobie,
0: o
1: wolontariacie. A nie o mnie.
0: No właśnie, słusznie, dobrze.
1: Więc właśnie, no dobrze, no to zacząłeś grać w Ranchu i jakby kiedy się zorientowałeś, że rzeczywiście to jest super i że ludzie to kochają i że chcą jeszcze?
0: To wiesz, to nam widownia dawała takie znaki.
1: Aha.
0: To, ale to tak za szybko nie było.
1: Mhm.
0: Myślę, że gdzieś po... Nawet chyba nie myślałem o tym w ten sposób nigdy, kiedy był ten moment nastąpił. Tego nie pamiętam dokładnie, ale widownia już zaczynała dawać znaki, że to jest chyba tak. No i powstały przy okazji, bo powstały też sztuki teatralne, jakby z postaciami z serialu Rancho i jak żeśmy zaczęli jeździć po Polsce z tymi sztukami, to wtedy było to już było widoczne, że
1: jest strzał.
0: Że moc jest z nami.
1: Do tematu Rancha w rozmowie z Piotrem Pręgowskim jeszcze dzisiaj wrócimy. Zapraszam Państwa do tego, żebyście zostali Państwo z nami. Będzie się jeszcze działo, zapewniam.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Kuba wyspa jak wulkan gorąca, oela, ej ja.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
14: Aktor i ostatnio też piosenkarz Piotr Pręgowski jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda, której to Państwo właśnie słuchają. Za chwilę dalsza część naszej rozmowy, a będziemy rozmawiać także między innymi o tym, że Piotr Pręgowski wraz z żoną wyprowadzili się z miasta, porzucili miasto na rzecz pięknych wiejskich krajobrazów. Jak się żyje w takiej głuszy? O tym wszystkim już za parę chwil. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
15: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble.

Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje.

0: teraz może nie powinnam powiedzieć Piotr Pręgowski, a Pietrek z Rancha jest dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Lubisz w ogóle tę postać, którą grasz w Ranchu?
2: Nie, no... Słuchaj.
0: Można być profesjonalistą i można nie lubić swojej postaci, a świetnie ją zagrać.
2: Nie, ona jest cudowna, to ona jest wyjątkowa. Ona ma w sobie te elementy, dla których aktor może być szczęśliwy, jeśli taką rolę gra. Przede wszystkim to nie jest rola jakiegoś okrutnika, czy człowieka złego i podłego, prawda? Można grać straszne rzeczy. Ta rola jest pogodna, jest naiwna, jest humorystyczna, bywa liryczna. To czy można coś innego wymyślić? Jest po prostu piękna. Jak piękna, cudowna podróż.
0: A jak się jest z żoną na jednym planie, to jest okej?
2: Czy to jednak... zależy z czyją.
0: Pozdrawiamy znowu panią Ewę. Tak?
2: Która jest najmądrzejsza. Moja Ewa, żona Ewa Kurło.
0: Nie, no tak, pytam o to, czy jednak nie miałeś takiego poczucia, że tutaj raz w domu, raz w pracy i ciągle razem.
2: Nie, bo my tam niewiele scen żeśmy razem zagrali. W niewielu scenach żeśmy brali razem udział.
0: Tak.
2: Braliśmy udział, jest taka jedna z... Tam jest dużo pięknych scen, ale ta to już była, bo ona była też rodzajem pożegnania z serialem, bo żeśmy się kilka razy zżegnali i były powroty. I wtedy była taka scena, kiedy wszyscy przyszli prosić Lucy, żeby ona nie wyjeżdżała. I tam było dużo gości zaproszonych, cała ekipa i producenci. To było cudne, to było tak wzruszające i piękne. To wtedy byliśmy razem i była też jakaś scenka, gdzie razem żeśmy grali, ale czy ona weszła, czy nie, ja nie ukrywam, że od początku do końca to ja tego nie oglądałem, bo jakby nie było czasu. To też było emitowane w różnych... Czasem tak się zdarza, że jestem w domu i jak natrafię na Rancho, to oglądam i oglądam tak, jakbym w ogóle nie wiedział, że to było, tak jakbym to odkrywał. Także to jest fajne.
0: Naprawdę?
2: No.
0: Bo na przykład to często akurat aktorom zadaję to pytanie, lubisz oglądać siebie na ekranie? Akurat w Ranchu?
2: No jak mogę nie lubić? Jestem zachwycony. Ja nawet nie przypuszczałem, że jestem taki zdolny.
0: To jak państwo pamiętają, to chyba jest to pierwszy aktor, który powiedział, że lubi siebie na ekranie.
2: Nie, bo uważam, że to jest jakaś bzdura. Przede wszystkim artysta nie może być skromny. Według mnie. Bo nawet jak coś nie pójdzie, to musi wmawiać innym, że było świetnie.
0: Że tak właśnie miało być.
2: No, oczywiście.
0: Okej, rozumiem.
2: Ale ludzie nie chcą skromnych artystów. Ludzie, to co artysta pokazuje, lepiej lub gorzej, no to ludzie chcą w to wierzyć. Im bardziej ich przekonasz, no to znaczy, że w porządku, prawda? A jak coś nie pójdzie, to nie poszło. Widownia wiele rzeczy wybacza. No, niedobrych produkcji na rynku nie brakuje.
0: A niektórzy też je
2: widownia
0: lubią.
2: Widownia jest cierpliwa, tak, tak.
0: Czyli nie zdradzisz nic więcej na temat Rancha. To chociaż powiedz mi, proszę, ogóle... czy często twoja postać będzie się pojawiała w serialu? To chyba nie jest
2: Myślę, że jak zwykle za mało.
0: Okej. No nie, czyli tutaj nie uda mi się tego wątku pociągnąć.
2: Nie, bo byłoby głupio.
0: No dobra,
2: poza tym prosili i tak, ale nawet nie wypada być nielojalnym.
0: Nie, no pewnie. Rozumiem to, chociaż mnie ciekawość zżera.
2: To dobrze.
0: A zżera mnie ciekawość, bo jak już ustaliliśmy w rozmowie telefonicznej, pochodzę z Radzenia Podlaskiego.
2: O.
0: Tego prawdziwego, oryginalnego.
2: Tak.
0: Nie tam, gdzie graliście Rancho. I tak się zastanawiam w ogóle, skąd ten Radzeń się tam wziął w serialu?
2: To ja za to nie odpowiadam.
0: Wiem, ale może gdzieś słyszałeś jakąś miejską legendę.
2: Nie. A są takie legendy?
0: No nie wiem, tam czasami się mówi, że na pewno ktoś z produkcji tam był, z tych okolic. Albo, że z jakiejś wsi w okolicy Radzenia.
2: Powiem szczerze, że nie wiem, nie znam zamysłu.
0: Okej. Okay. Szkoda.
2: No to zdrać jakiś wątek właśnie.
0: No taki, że tak ujmę, typowy wątek, no to tak. Bohaterowie mówią, że jeżdżą na festyn do Ciemiernik.
2: Tak.
0: Prawdziwa miejscowość nazywa się Ciemierniki.
2: Aha.
0: Ale rzeczywiście masa miejscowych mówi Ciemierniki. I tak się zastanawiam właśnie, czy ktoś stamtąd był i znał realia, czy tak sobie pomyślał, że to by fajnie brzmiało i tak to wprowadził. No. I myślałam, że tutaj dzisiaj rozwiejesz moje wątpliwości.
2: Ale czy czy tobie jest przyjemnie, że Radzyń występuje jakby w tej historii?
0: No
2: jakie masz poczucie, tak? To ja jest fajne.
0: Ja na przykład sobie myślę, że bardzo zachowane są realia w tym serialu, no bo na przykład blachy w samochodach zaczynają się tak jak prawdziwe blachy w Radzyniu. I ktoś, kto stamtąd pochodzi, moim zdaniem zwraca na to uwagę.
2: Ale to fajne.
0: Bo ja jednak taką jakąś
2: ciągle jest tam do Radzynia, ktoś jeździ do Radzynia, no to się mówi wprost do Radzynia, prawda? Nie do wymyślonej miejscowości.
0: No dobra, a teraz tak poważnie, w tym prawdziwym Radzyniu byłeś?
2: Byłem.
0: I?
2: Byłem. I nawet dawałem tam swój recital.
0: Okej, okay. A ty cokolwiek pamiętasz, czy tylko tak, że, Radzyniu, że
2: pamiętam,
0: był Radzyń?
2: Pamiętam, że byliśmy kiedyś, zostaliśmy honorowymi obywatelami Radzynia.
0: O.
2: Była impreza jakaś tam pod tym pod pałacem.
0: Tak, piękny Pałac Potockich, to
2: tak,
0: prawda.
2: Tam jest taka chyba oranżeria i tam jest ta sala widowiskowa. To tak. W tej dawnej oranżerii, tak?
0: Zgadza się.
2: I to było gdzieś... W tym parku pamiętam, że była widownia i żeśmy dawali, to wtedy byliśmy tam, takie mieliśmy przedstawienie Smak Mamrota, żeśmy występowali, dostaliśmy klucze do miasta i niedawno też miałem okazję tam wystąpić. I później nas pan burmistrz z radnymi oprowadzał, pokazał nam, bo pałac częściowo wyremontowany i było bardzo sympatycznie, bardzo dobrze to wspominam.
0: Czy masz taką rolę swoją, którą uwielbiasz i do której chciałbyś wracać?
2: Wiesz, jak tak sprawdzić, jak zerkniemy na mój PESEL i na te role, które ja zagrałem, to tam tego dużo nie było.
0: Trochę tego było, no.
2: No ale jakieś takie, wiesz, rulki, ledwie, ledwie. Bo rola to była w Zmiennikach.
0: Tak.
2: I w Rancho. I dość fajnie mi pisano, jeszcze jak Leśniczówka chodziła, to piękne
0: no
2: rzeczy
0: właśnie.
2: Mi też tam pisali. Bardzo, bardzo byłem z niej zadowolony, bo mogłem tam zagrać podłego... Taką miałam sugestię. Najbardziej obślizgły, podły, krętacz, ohydny człowiek tej gminy. I ja się tak ucieszyłem, że nareszcie będę grał podłego. Jak mi było przyjemnie, mówię. No i jak to wyszło?
0: Nareszcie mogę być sobą.
2: Tak, nareszcie mogę być sobą, ale wyszło tak, że ten, mimo że on był rzeczywiście krętacz obślizgły, to publiczność go polubiła. On momentami był sympatyczny. On był aż tak głupi i niedobry, że aż wzruszający. To było fascynujące dla mnie przygoda.
0: Do rozmowy z Piotrem Pręgowskim wrócimy w Radiu Pogoda za kilka chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radio Pogoda.
1: A jak to się stało w ogóle, że po tym jak brałeś udział w zapasach, miałeś dyplom z obróbki skrawaniem, no, tak?
2: Tokarz,
1: i poszedłeś do...
2: Technik, mechanik obróbki skrawaniem. To jest
1: właśnie
2: bardzo prosty
1: i poszedłeś do szkoły aktorskiej.
2: Dlatego, że...
1: Bo to się dla mnie się to
2: ponieważ,
1: trochę nie skleja.
2: Ponieważ w młodości niekoniecznie przykładałem się do nauki.
1: Aha.
2: I obszary, jakie to kiedyś trafnie nazwałem, obszary zaległości byłyby niezmierzone.
1: Okej.
2: Okay. To przeczuwałem, że nie dostanę się na studia. Że jednak pewne braki i to, że za późno się zabrałem za naukę, to nie wystarczy, żeby się dostać na tak zwane zawody poważne, czyli na medycynę, politechnikę. I tutaj było duże zagrożenie, że wezmą mnie do największego kabaretu w Polsce, czyli do wojska.
1: Okay.
2: No i żeby tego uniknąć, różni ludzie różne mieli na ten temat pomysły i gdzieś usłyszałem, to idź do teatralnej, tam podobno nic nie trzeba umieć.
1: Przecież no, niektórzy się tam stają po parę razy.
2: Bo może za dużo umieją.
1: Okej. Okay. I okazało się, że jednak umiesz w punkt.
2: No nie, no rzeczywiście, ale wiesz, tak na poważnie, no to tam nie trzeba nic umieć. No bo tam nie ma egzaminu z chemii, z fizyki, z matematyki. No nie ma. No to są poważne przedmioty. Tam są egzaminy z wiersza, z monologu, z piosenki. No to cóż to jest za wiedza? Albo to masz, albo nie. I teraz jakie trudne wyzwanie przed nauczycielami, egzaminatorami. Weź teraz kogoś, wybierz. Przecież to wszystko młodzi, nawiedzeni ludzie, każdy obłęd w oczach, każdy się stara tak, że mało nie pęknie.
1: No tak.
2: No, to jest to ciśnienie, oczekiwania i te marzenia, że mogą się ziścić, albo nie. No to jest też tak jakby droga, jaka odpowiedzialność, że bierzemy na całe życie. Bo przecież ci ludzie po takiej szkole niczego nie potrafią.
1: Nie, no potrafią grać, śpiewać, mówić.
2: No dobra, ale jak to już ktoś cię nie zatrudni, to co, czym się zajmiesz? Mop i do pracy, no czym? Niczym. Aktorzy nic nie... Poza aktorstwem zdarzają się aktorzy, którzy mają studia, bo skończyli gdzieś wcześniej studia, czy później zaczęli studiować, ale tak, tutaj jest bardzo ryzykowne studiowanie.
1: Mhm.
2: Lekarz, jak skończy ktoś medycynę, no to zobaczcie, co się dzieje. Lekarzy braknie, pracy nie zabraknie. Studia tak zwane poważne, inżynierskie czy no różne inne zawodów poważnych. To jest podkasana muza. Tutaj ładnie zaśpiewasz, zatańczysz, kogoś wzruszysz i do domu. No ale dobra, ale jak cię ktoś nie weźmie i okaże się, że bo to jest tak jak w każdym zawodzie. Albo masz szczęście, albo nie. Tylko tutaj jak cię ktoś nie weźmie, no to jest katastrofa, no bo trzeba chyba jakąś płynność finansową, czy odpowiedzialność za dom, czy za rodzinę, prawda? To nie jest takie proste.
1: A miałeś taki moment w życiu, że pomyślałeś sobie, że trzeba będzie się zająć czymś innym niż aktorstwem?
2: Miałem. Bardzo długo miałem ten moment. On trwał prawie 20 lat. To było po zmiennikach.
1: Mhm.
2: Zapadła cisza i nic nie robiłem. I to było bardzo trudne. I robiłem wszystko to, czego nie powinienem. Jako aktor oczywiście.
1: Co to znaczy?
2: No to znaczy, no, że robiłem rzeczy, które nie mają nic wspólnego z aktorstwa. Bo ja zawsze byłem przekonany, że jestem dobrym aktorem.
1: Mhm.
2: Niewykluczone, że to był rodzaj wyparcia, no bo jeżeli już przez lat 10 czy 15 nikt cię nie bierze, no to w końcu chyba powinien przyjść ten moment, żeby do tego głupiego łba dotarło, że chyba jesteś nie najlepszym aktorem, albo no, że to chyba nie jest miejsce dla ciebie.
1: Mhm.
2: I ten upór, w którym ja trwałem, miałem to szczęście, że to się zmieniło, ale przeważnie tak nie bywa.
1: Mhm.
2: Przeważnie trzeba szukać innej pracy, przebranżowić się, no i z tym są związane, no wiesz, o czym mówię. Myślę, że słuchacze też się połapią.
1: Ale i wtedy byłaby z powrotem obróbka skrawaniem?
2: Nie sądzę. Bo ja też jako obrabiacz skrawaniem taki byłem nie najlepszy.
1: Okej. Okay. Ale dyplom masz.
2: Nie, no mam, ale...
1: No i bardzo dobrze.
2: Nie, to jeżeli o to chodzi, to ja bardzo się starałem w tej szkole mechanicznej, więc w zawodówce już się wziąłem za naukę, że bez egzaminów dostałem się do technikum za osiągnięcia w nauce, za stopnie. I jestem, byłem technikiem, mechanikiem obróbki skrawaniem, natomiast no, ten zawód mnie nie porywał. No, był bardzo, bardzo taki dla mnie nieinteresujący. On jest bardzo ważny. Ktoś, kto ma takie wykształcenie, jak się, tak się zdarzało, takich fachowców cały świat z otwartymi rękami. Australia, Nowa Zelandia, cała Europa, wszędzie. Jak jest spawacz czy elektryk, takie konkretne zawody, gdzie ludzie stoją na nogach, to im się bardzo dobrze wiedzie.
1: Mogłoby się okazać, że lepiej niż aktorom?
2: No na pewno tak, ale nie, no, no, to na pewno dobremu elektrykowi czy dobremu spawaczowi w Stanach Zjednoczonych niekoniecznie musi się tak wieść jak wybitnym, znanym gwiazdom, ale zobacz, ile jest tych gwiazd, ale aktorów tam nie brakuje. Ci aktorzy, jak nie są spawaczami i elektrykami, to zasuwają do knajpy i jak mogą, to są, kelnerują, chwytają się różnych prac. To wszystko tak nie musi być takie różowe. Marzenia nie zawsze się spełniają.
1: A do rozmowy z fachowcem w aktorstwie, fachowcem w śpiewaniu, też dawniej fachowcem w zapasach oraz obróbce skrawaniem, Piotrem Pręgowskim, wrócimy w Radiu Pogoda dosłownie za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: reklama.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Została ostatnia reklama.
13: Polska Nocka Baretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy ty masz poczucie, że twoje marzenia się spełniły?
2: Nie, no oczywiście. Ja tych marzeń to mam tyle spełnionych. Prawdę mówiąc, ja powinienem już rozdawać.
1: Okej.
2: Okay. No.
1: A co było takim największym marzeniem, które się spełniło?
2: No wiesz, co było największym marzeniem, że ja mogłem wrócić do zawodu.
1: Mm-hmm.
2: Kiedy już właściwie wydawało mi się, że stoję na pozycji straconej, bo za długo to ten niebyt trwał.
1: Mm-hmm.
2: I wróciłem bardzo mocnym akcentem i wtedy zmieniło się moje życie, że mogę uprawiać zawód, który kocham. I miałem fantastyczne role. O, teraz umknęło mi, że mówiłem, że grałem tylko zmienników i rancho. No nie, bo przecież była bardzo ważna rola. Spotkałem reżysera Jerzego Bogajewicza, który przyjechał ze Stanów, tam już miał swoje sukcesy. I u nas robił kamerę kafe.
1: Mm-hmm.
2: No to była piękna przygoda.
1: Mm-hmm.
2: To był mój powrót bardzo mocny. Byłem wtedy przeszczęśliwy. I od tej pory już wszystko wracało w takie miejsca, z których mogłem być zadowolony i się spełniać.
1: A jak to się stało, że człowiek urodzony i wychowany w Warszawie wyprowadził się na głęboką wieś?
2: Bo ja nadal jestem z Warszawy.
1: I co? I po prostu już miasto... Za dużo było tego miasta wokół?
2: Wiesz co, ja zawsze tęskniłem za... Ja zawsze lubiłem kontakt z przyrodą. Lubiłem szukać takiej intymności jakiejś gdzieś. Zawsze miałem marzenia, żeby mieć jakiś dom na odludziu. No i one jakoś tak powoli, to nie było za szybko. Udało się zrealizować.
1: A dlaczego właśnie tamte okolice?
2: Przypadek, bo żeśmy jeździli, nasza córka Zofia Pręgowska, już mówiłem o jej mądrości i talentach, jest reżyserem, zrobiła wielką międzynarodową karierę. U nas na razie niewiele o tym słychać, no ale to tak też bywa. I jak była malutka, jeździliśmy na kempingi i te kempingi były takim utrapieniem, bo to były czasy komuny, nic nie było. Tłok na takim, na niskim poziomie sanitariaty i to było tak męczące. I przypadkowo tutaj ta historia może będzie zbyt nudna, więc jej nie będę rozwijał. Przypadek zrządził, że gdzieś się dowiedziałem, że jest taki domek opuszczony gdzieś na odludziu i takie opuszczone gospodarstwo i pomyślałem, a może to jest to miejsce? No i okazało się rzeczywiście, że to jest to miejsce.
1: No ale to jest około 2,5 godziny od Warszawy, prawda?
2: Czyli?
1: Chodzi mi o to, że do czego dążę,
2: tak.
1: Że jednak to życie zawodowe, no to chyba głównie gdzieś tam tutaj w okolicy Warszawy się kręci, nie?
2: Nie, a gdzie dzisiaj jest daleko?
1: Nie. No jakbym miała na przykład codziennie dojeżdżać do Wrocławia, no to nie, pewnie no to by ja mi się nie chciało.
2: To nie, no to ja codziennie do Warszawy nie dojeżdżam. Mhm. Nie. Moim głównym polem eksploatacji jest cała Polska.
1: Mhm.
2: Ja sprzedaję koncert, jadę w konkretne miejsce, jedno czy drugie i to już jest ten etap. Ja nie wstaję codziennie do pracy, że muszę być, że trzeba odwieźć dziecko do szkoły. Już my jesteśmy na innym etapie życia.
1: Ale to jak miastowy,
2: tak,
1: ze stolicy,
2: tak,
1: poradził sobie na wsi?
2: Świetnie. Wiesz co, jeżeli kochasz wieś, to nie masz z tym problemu.
1: Ale były jakieś takie zaskoczenia? No na przykład, nie wiem, wywala wam prąd albo nie ma wody?
2: Bardzo wywala. Nawet nas tak wywalił, jak żeśmy zobaczyli ostatni rachunek, to żeśmy się za głowę złapali. Będziemy chyba wzywali specjalistów, żeby sprawdzili licznik, czy tam się nic nie wydarzyło. No to nie ma wody. W tym roku nam właśnie też wywalił prąd. Zamarzła woda w studni. Także różne są przygody, no ale... Prąd to wywala też i w centrum Warszawy. I
1: no
2: rury
1: tak,
2: też pękają.
1: Tak, dzwoni się do specjalisty. Tak,
2: dzwoni
1: wiele
2: się i pokazują w telewizji.
1: Nie?
2: Tak, nie do jakiej specjalisty. Jak rury na ulicy pękną, to przyjeżdżają koparki i ci, wiesz, i rzecznik miasta mówi, obiecuje, kiedy to będzie naprawione i to wcale nie musi być prawda.
1: No tak, ale przynajmniej powiedzmy, nie musisz się osobiście tym zająć. No niestety chyba na takiej głębokiej wsi, jak coś pójdzie nie tak
2: nie,
1: ze studnią.
2: Nie, no to wszędzie są fachowcy.
1: Nie musisz sam
2: to są
1: naprawiać.
2: Firmy, które zajmują się tą siecią. No nie, no ja takim fachowcem nie jestem. No jakim ja mogę być fachowcem, jeżeli był ten mróz taki uporczywy i woda po prostu zamarzła w rurach, to tam nawet by koparka nie pomogła.
1: No to prawda.
2: To przyjechali fachowcy, rzeczywiście. Rozglądali się. zamarzło przy zaworze w studni. To co robimy, co robimy. I oni wpadli na taką myśl, uważam, fantastyczną. Pożyczyliśmy od sąsiada dwa worki słomy, który hoduje konie. Oni zasypali ten licznik i te rury z tą słomą, tak na wysokość mniej więcej metra czy półtora. Zamknęliśmy studnię, okryliśmy ją starymi kołdrami i kocami i takim czymś nieprzymykającym. I po kilkunastu godzinach
1: zrobiło się tam ciepło.
2: Tak się naprawia, w razie czego studnie. Rozumiesz. Także...
1: Człowiek uczy się przez całe życie.
2: Prawda?
1: A czy masz tak na przykład, że nie wiem, wezwiesz fachowców, przyjadą do ciebie i tytułują cię per panie Pietrku?
2: O, to nie tylko fachowcy mnie tak tytułują.
1: Okej.
2: Okay. Tak. Nie, no to jest bardzo sympatyczne. No. Jeżeli traktujemy rozsądnie swój zawód, mam nadzieję, że to robię, chociaż może czasem nawet przesadzam, bo za bardzo pławię się w swojej popularności, ale nie ma się czym martwić. To mówią, a to Pietrek, a to ktoś wspomina, że Krasza, a to ktoś wspomina, że tam, że Goniec.
1: Piotr Pręgowski, znany także jako Pietrek z Rancza, jest dziś moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Wrócimy jeszcze za chwilę do tej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Waleńsław, goszczę dziś aktora, piosenkarza, zapaśnika, a także osobę, która postanowiła porzucić miasto na rzecz spokojnej wsi. Moim i Państwa gościem jest Piotr Pręgowski.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Czy dzięki popularności udało Ci się czasem coś szybciej załatwić? Na przykład kolejka w urzędzie albo na poczcie. Minęła.
3: Nie, no nawet byłoby głupio. No, wyobrażasz sobie, że idę na pocztę i dlatego, że ktoś mnie rozpoznał, to ja wchodzę pierwszy. Nie.
2: No na przykład, nie wiem, no pani na poczcie widzi ciebie,
3: nie,
2: no to... ale zapraszam
3: nie,
2: tutaj.
3: Nie, nie ma tak. No jest kolejka i masz numerki.
2: Okay.
3: Pani już nic nie zaprasza.
2: Okej, już się tak nie da. No. Nie, no czasami nie, się psuje ten numerkomat. Na mojej poczcie
3: no
2: już za dwa lata nie działa.
3: Ja tak tego nie wykorzystuję.
2: Okej.
3: Chyba nie.
2: Czy masz jeszcze jakieś zwierzęta na wsi?
3: Mamy zwierząt dużo.
2: I co to są za zwierzęta?
3: To są pieski i kotki.
2: Żadnej kury?
3: Nie.
2: Gęsi?
3: Nie, nie. Chcieliśmy mieć jakieś ptactwo, ale nasz jeden piesek, taki bardzo duży, coś ptaki tak go fascynują, że mogłoby się wydarzyć, że trzeba by je gotować na rosół czy coś, więc wiemy, że to nie będzie możliwe. Poza tym ciągle są przygody z ptasią grypą i innymi problemami, więc właściwie one musiały być ciągle uwięzione gdzieś jakieś.
2: Tak.
3: To są dodatkowe też jakby obowiązki, które by nam utrudniały. No a poza tym, jak już się taką kurę pokocha czy kaczkę, no to weź ją zawij na rosół. No.
2: No nie, no to potem się czeka, aż umrze ze starości.
3: A jeśli taki staruszkę byś ugotowała?
2: Nie, już bym jej nie ugotowała. No wykopałabym jej dołek w ziemi.
3: No to dołek, a wiesz, ile kura potrafi żyć?
2: Nie wiem.
3: Podobno nawet 20 lat.
2: Naprawdę?
3: No, nie wiem, czy... A tu pytanie do słuchaczy. Ciekawe, ile lat żyje kura?
2: Musimy to sprawdzić koniecznie.
3: Bo szczurki podobno żyją krócej.
2: Okej. Okay.
3: Szczurki żyją krócej, tam z grubsza około 2 lat, nie więcej. Więc ja pamiętam, była taka moda, że dziewczyny młode czy faceci chodzili za włosami, czy coś, szczurek chodził tu pod koszulą, taki ozdobny. One są cudne, słodkie. No ale teraz ktoś odda serce takiemu stworzeniu i co później to ono umiera, bo jest...
2: No ale to z
3: psami. Serce pęka.
2: Z psami i z kotami też tak przecież jest.
3: Pieski troszkę dłużej żyją.
2: Okej.
3: Okay. No też to boli, no ale cóż.
2: Co jeszcze podoba ci się w życiu na wsi?
3: Wszystko. Może powinnaś zapytać, co mi się nie podoba. Byłoby łatwiej.
2: No to pewnie nie podoba ci się odśnieżanie. Zepsuta studnia w mrozy.
3: No to są przygody. No ale wiesz co, no to te przygody, to ja mówię, czy jesteś w bloku, czy z centrum Warszawy, to tych też musisz odśnieżyć. Jeżeli nie masz garażu, musisz szyby skrobać, musisz stać w korkach. Prąd wysiądzie w całej dzielnicy. Czekasz. Kiedyś, jak mieszkaliśmy na stałe w Warszawie, to przez prawie tydzień nie było prądu. Pękły jakieś kable, woda zalała. Na 16 piętro chodziliśmy piechotą.
2: To kondycja
3: jeszcze
2: od razu lepsza?
3: Mieliśmy pieska jednego chorego, ja go niosłem na górę. No ta lepsza.
2: No nie, no tak przez
3: nie,
2: tydzień
3: no,
2: sobie pochodzić się
3: kiedyś biegałem,
2: na 16
3: biegałem,
2: piętro.
3: Tak, ale to już nie te czasy. Kiedyś biegałem 10 razy na górę i na dół.
2: No dobra, ale to jest coś, co w tej wsi ci się nie podoba?
3: Tu jest zbyt duże ryzyko, żeby coś powiedzieć nie tak. Właściwie wieś ma same plusy. Wiem, co mi się nie podoba. Chyba jednak mi się nie podoba jakaś ciężka zima, ale taka mroźna, która może nas zrujnować na energię, bo też dopalamy prądem. No i przednówek nie jest ciekawy. I na pewno mi się nie podobają kleszcze.
2: Okej.
3: I komary. A najbardziej mi się nie podobają te meszki, które są chyba w połowie maja. 2 tygodnie. Potworne, te takie małe, co gryzą, takie muszki.
2: Ale to one i w Warszawie latają.
3: No, one są tak dokuczliwe. No, ale mówimy o wsi, a na wsi to dopiero ich jest.
2: 2 razy więcej niż w mieście.
3: No, to mi się nie podoba. No, nie podoba mi się, jak bobry mi wygryzają drzewa, no ale cóż.
2: Natura.
3: Mam takie fajne oczko wodne, ale naturalne, nie kopane. No i tam właśnie posadziłem dużo dębów. I pewnego dnia myślałem, że to jacyś, że tak powiem, zieloni sadyści wyrębują mi młode dąbki i młode brzozy i tak zaostrzają te pieńki jak taką jakąś średniowieczną osadę. Taką, na jakieś pułapki. Tak. Co za idiota, może tak? Sąsiad mi powiedział, że to są bobry. No i co z bobrami? A ruszyć nie można, bo są pod ochroną,
2: tak.
3: Więc każde płoszenie jest naganne. I miałem kiedyś taką myśl, bo przecież obok są jeziora i rozlewiska. To jak zrobić, żeby one sobie poszły gdzie indziej? I wpadłem na genialną myśl. wypompuje wodę.
2: Okej.
3: I byłem taki dumny z tego odkrycia. I uważaj, co mi się przyśniło. Śni mi się tak. Taki rów z błotem. Bobry wyszły. Jeden dorosły i dwa małe. I tak patrzą na to błoto, nie ma wody. I taki mały mówi: tato, tato, a co my teraz zrobimy, jak tu nie ma wody? A ojciec mówi: no co, będziemy musieli się wyjąć. Ja się obudziłem i było mi tak głupio. Tak mi było głupio, że ja przez jakąś brzozę czy jakiegoś dęba mówię: a niech was jasna cholera, żyjcie sobie tutaj, skupcie co chcecie. No i ten mój niemądry pomysł na szczęście nie został zrealizowany.
2: A czy bobry dalej zjadają co chcą?
3: Zjadają. I okazuje się, że nie wszystko, to nieprawda, że wyjadają wszystko do pnia. Prawie 300 dębów mi zjadły.
2: Ile zostało?
3: No, myślę, że drugie tyle.
2: Okej, okay. Myślałam, że może tak z 5 sztuk tylko.
3: Nie, nie, no ale takie powiedzmy 10-15-latki zjadły, no to tak trochę boli, ale...
2: Bobry były tam pierwsze, no
3: dokładnie.
2: Po prostu.
3: Poza tym to jest leśny skarb.
2: No dobrze, to teraz niebawem będzie rancho, znowu tak dookoła wrócę.
3: Mogę zdradzić tajemnicę, dobra.
2: Słucham, jest!
3: Będzie świetne.
2: Nie, no już ustaliliśmy, że genialne.
3: Tak, tak.
2: Tak, to czyli genialne, to
3: będzie,
2: świetne.
3: Będzie genialne plus.
2: Genialny plus, świetne. Okej, tu już mamy 3 określenia, fantastycznie. Czy jeszcze w jakimś projekcie niebawem cię zobaczymy?
3: Niebawem jest właśnie w przygotowaniu projekt Parawany Tango, czyli nadejście Królestwa Gibango. Piosenki w stylu Latino Polo. Dostałem propozycję, z czego jestem bardzo szczęśliwy. Zostałem zaproszony do koncertów Lata z Radiem i tych telewizyjnych. Niebawem szykujemy wielkie widowisko świąteczne. Słuchajcie, no dużo planów. Najwięcej planów i oczywiście największe siły kieruję na moje recitale, do których serdecznie was zapraszam. Tutaj mówię głównie do decydentów, którzy, proszę tego nie rozumieć jako reklama, ja po prostu tylko zachęcam. Zapraszajcie mnie, zapewniam was, świetna rozrywka, nie rujnuje budżetów.
2: Powiedział to Piotr Pręgowski. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
3: To ja też dziękuję.
2: I pozdrawiamy żonę.
3: Ewę Kuryło, która jest najprzystojniejsza, najpiękniejsza i najseksowniejsza na świecie i najmądrzejsza. Moja córka jest jeszcze mądrzejsza i mój zięć Tomasz Stankiewicz, ale pamiętajcie, że mój wnuczek i Aleksander rządzi. To powiedziałem ja, Piotr Pręgowski. Życzę wam dobrej pogody.

0: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: A dokąd to, kolego świeszczu, skaczesz?
3: Na Zawadi, do ogrodu, koncert tam cykam.
2: No to koniec siedzenia za kominem, w to mi graj.
3: Tam jest tyle kwiatów i doniczek, idealnie dla świerszcza i jego nuty.
2: No to może przy okazji skoczę na zakupy?
4: Ogród Zawady, polecany przez Owady. Ogród Zawady 19. Rośliny do domu i ogrodu, największy wybór donic w Wielkopolsce, fachowe porady gratis. Ogród Zawady 19, Centrum Ogrodnicze, Poznań, 500 metrów od Ronda Śródka, www.zawady19.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na gazeta.pl. Reklama.
5: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
7: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Trwa nabór do 5. edycji Nagrody Stukot 56. Nagroda nawiązuje do wartości, które przyświecały uczestnikom poznańskiego czerwca 1956 roku. Jej celem jest wyróżnienie osób i instytucji, które przez swoje działania angażują się w obronie praw człowieka, wspierają potrzebujących oraz działają na rzecz dobra wspólnego. Tegoroczna edycja odbywa się w kontekście zbliżającej się 70. rocznicy tego bohaterskiego zrywu. Zgłoszenia kandydatów można przesyłać do 22 maja, szczegóły m.in. na stronie miasta. W programie teraz o 33. edycji konkursu Zielony Poznań.
8: To piękna tradycja i potwierdzenie, że miasto może być zielone właśnie dzięki inicjatywie jego mieszkańców. Ewelina Murzydło, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, przewodnicząca Miejskiej Komisji Konkursowej Zielony Poznań. Dziękujemy w ogóle za dotychczasowy udział wszystkim uczestnikom, za ten trud, pasję włożoną w tworzenie zielonych zakątków w przestrzeni miejskiej.
7: Na początek proszę powiedzieć więcej na temat samego konkursu.
8: Konkurs to przede wszystkim edukacja społeczna mieszkańców Poznania w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy, ale też utrwalenie wizerunku naszego miasta postrzeganego jako miasto zieleni. I dlatego uczestnicy, którzy biorą udział, no potwierdzają, że ich działania to działania na rzecz zieleni i świadczą właśnie o nieustającej dbałości o przyrodę, upiększając przy tym wizerunek Poznania. Konkurs oczywiście adresowany jest do mieszkańców Poznania, instytucji, organizacji społecznych, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych, które zgłaszają swoje upiecone balkony, ogrody przydomowe, zieleńce, zielone podwórka, ogródki przy budynkach wielorodzinnych lub osiedlach mieszkaniowych, działki na terenach rodzinnych ogrodów działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców oraz inne. Mamy tutaj na myśli kwietniki, pasy zieleni, zielone dachy, ukwiecone i zazielone elewacje, ogrody społeczne, skwery utworzone z naturalnej roślinności, którymi zajmują się mieszkańcy, przestrzeń z prywatnymi ukwieconymi aranżacjami przy kawiarni, sklepie, punkcie usługowym. To już 33. edycja. Zgłoszenia możemy zgłaszać od 4 maja do 30 czerwca. Mamy kilka kanałów, które którym uczestnik może wykorzystać. Może ją przesłać pocztą na adres Wydziału Działalności Gospodarczej Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania. Może to zrobić osobiście w siedzibach rad osiedli działających komisji na terenie miasta Poznania, jak również w wybranych punktach Kancelarii Urzędu Miasta Poznania, które mieszczą się na Placu Kolegiackim 17, czyli Belta 16/20 oraz 28 czerwca 1956 numer 404. W tym roku wprowadziliśmy również możliwość takiej karty zgłoszeniowej, którą można przekazać za pośrednictwem e-doręczeń na adres właśnie Urzędu Miasta Poznania. Taki adres będzie podany na stronie głównej miasta Poznania www.poznań.pl lub na naszym portalu Zielone Poznań. Inicjatywa, która przede wszystkim pokazuje, jak pięknie można aranżować swoje zielone przestrzenie w miejscu, gdzie mieszkamy.
7: A jakie miejsca wygrały rok temu?
8: Najlepsze zielone miejsca, które wygrały rok temu, Miejska Komisja Konkursowa, która dokonała oceny, miała nie lada wyzwanie. Oczywiście kryteria są stałe i brane są pod uwagę ogólne walory estetyczne ocenianego obiektu, jak i układ kompozycji, ale również docenialiśmy oryginalność, pomysłowość, ekologiczną wartość i wkład własny uczestników. Podczas oceny w zgłaszanych ogrodach, balkonach, terenach zieleni osiedlowej obserwowaliśmy ogromne zaangażowanie mieszkańców, dbałość o przestrzeń, na której mieszkają. Ocena była właściwie wyzwaniem, bardzo wysoki poziom. Na wyróżnienia zasługowały ogrody klasyczne, romantyczne, ogrody kwiatowe, ogródki warzywne z akcentowaniem na rośliny miododajne, gatunki rodzime, jak również dostrzegano ekologiczne trendy poprzez zbieranie deszczówki, tworzenie przestrzeni przyjaznej dla owadów i ptaków.
7: Cały czas słuchacie naszego poznańskiego magazynu.
8: Wśród nagrodzonych również pojawiły się wyróżnienia. Wyróżnienia tutaj pani kierownik Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za przestrzeń służącą wielozmysłowemu doświadczeniu roślin przez odwiedzających. I tutaj należy wspomnieć, że konkurs cieszy się olbrzymią popularnością. W 32. edycji, proszę Państwa, przekroczyliśmy ponad 100 tysięcy obiektów zgłoszonych na przestrzeni 32 lat. Z roku na rok ten poziom jest naprawdę wysoki, więc serdecznie zapraszamy. Jeśli masz zielony zakątek, obiekt, balkon, zielony taras, ogród przydomowy, działkę, zgłoś się, podziel się tą swoją pasją i weź udział w 33. edycji konkursu Zielone Poznań. To właśnie doskonała okazja, by pokazać te piękne przestrzenie w tej miejskiej zielonej okolicy. Przy okazji oczywiście zdobyć atrakcyjne nagrody. Przypominam, że konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy do 21 lipca będą lokalne komisje oceniające zgłoszenia na Fyrtlu na stronie www.poznań.pl/zielonepoznań i również na tej stronie głównej miasta są podane komisje, które działają na danym Fyrtlu i tam ten konkurs może się odbywać. Drugi etap to oczywiście te najwyżej opunktowane obiekty trafiają pod ocenę Miejskiej Komisji Konkursowej, która z kolei będzie miała swój objazd na początku sierpnia tego roku. Dodatkowo może też warto przypomnieć, że wyróżnienia będą również przyznawane za żywe kobierce roślin okrywowych w ogrodach. To jest wyróżnienie dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ogród wspierający hortiterapię to oczywiście wyróżnienie kierownika Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i bioróżnorodność w ogrodzie lub na działce. To jest wyróżnienie prezesa Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu. Konkurs od lat pokazuje, jak wielką rolę w mieście odgrywają pasja mieszkańców. Dzięki nim te zielone przestrzenie zmieniają nasze małe, zielone oazy, Fyrtle. I jeśli tworzysz taką przestrzeń, pokaż ją nam i zgłoś się do konkursu. Czekają cenne nagrody.
7: A konkurs jest skierowany do mieszkańców Poznania posiadających przedomowe domowe ogródki, zadbane działki, ukwiecone balkony, tarasy lub okna, a nawet zielone dachy. W zabawie mogą wziąć udział także osoby opiekujące się terenami wspólnymi lub z których korzysta więcej osób przy szkołach, budynkach wielorodzinnych, kawiarniach czy punktach usługowych. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca. A tymczasem pozostajemy w temacie zieleni. Teraz zabierzemy Was na ulicę Szpitalną w Poznaniu.
9: Na ulicy Szpitalnej trwają obecnie zmiany, których głównym celem jest zwiększenie ilości zieleni oraz uporządkowanie terenu. Prace toczą się w różnych miejscach na całej długości ulicy Szpitalnej. Na fragmencie od ulicy Nowy Świat do ulicy Bukowskiej. One prowadzą głównie do uzupełnienia zieleni. Tam, gdzie jest to możliwe, posadzimy drzewa. Tam, gdzie jest kolizja z infrastrukturą podziemną, będą posadzone krzewy. Kolejnym takim ważnym punktem będzie skrzyżowanie ulicy Szpitalnej z ulicą Szamarzewskiego w sąsiedztwie szpitala. W tym miejscu najważniejsza jest ochrona istniejącej zieleni. Zlikwidujemy część przedeptów. W ich miejsce wyznaczone zostaną czytelne ścieżki o naturalnej nawierzchni. W ich sąsiedztwie posadzona będzie roślinność cieniolubna i okrywowa. Największą zmianą będą prace przeprowadzone w rejonie skrzyżowania ulicy Dąbrowskiego i Szpitalnej. Nasadzenia będą już na ulicy Dąbrowskiego. To tutaj znajduje się rozległy plac, który w przeszłości był zastawiony pawilonami, a teraz wykorzystywany jest przez niektórych kierowców jako nieformalny parking. W tym miejscu przeprowadzimy prace rozbiórkowe, usuniemy tą utwardzoną nawierzchnię. Łącznie zniknie ponad 170 metrów kwadratowych zabruku. W to miejsce pojawi się ziemia urodzajna oraz nowe nasadzenia. Posadzimy drzewa, ponad 200 sztuk krzewów róż, kilkaset bylin i rośliny cebulowe. Tak, aby to miejsce było atrakcyjne przez większą część roku, od wiosny aż do późnej jesieni.
7: Mówiła na naszej antenie Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Czas na kolejny temat, a teraz mówić będziemy o 24. Festiwalu Kabaretów. Zostań gwiazdą kabaretu. Dziś ze mną w studio przy 27 grudnia.
10: Witam. Krzysztof Deszczyński.
7: To wydarzenie 12 czerwca.
10: To jest wydarzenie, które będzie składało się z dwóch dni, 12 i 13 czerwca. 12 czerwca jest koncert konkursowy. Już zamknęliśmy przyjmowanie kandydatów i piosenek do konkursu.
7: Ile wpłynęło?
10: Wpłynęło 29 piosenek. Teraz wielkie jury, czyli Krzysztof Dębski i Jan Wołek walczą o to, żeby wprowadzić na koncert finałowy, który odbędzie się właśnie 12 czerwca w Poznaniu w Teatrze Kortik, gdzie dołączy Andrzej Sikorowski do jury. No, mam nadzieję z 7-8 piosenek. Ja bym tak te 7-8 piosenek widział, ponieważ no naprawdę, proszę Państwa, wielkie gwiazdy polskiego kabaretu przysłały nam swoje piosenki. Kabaret chyba przysłał świetną piosenkę Maciek Kwiatkowski, grupa Rafała Kmity. Naprawdę są świetne piosenki z Poznania, Joasia Pilarska. Także ten koncert zapowiada się fantastycznie i zapraszam Państwa 12 na godzinę 18:30. Potem nastąpi wymiana publiczności i wejdzie na scenę Andrzej Sikorowski z Jackiem Królikiem i usłyszycie Państwo 20 najlepszych, albo można powiedzieć 20 przebojów Andrzeja Sikorowskiego. Grupa pod wódą. To jest połączenie mentalne z Bogdanem Smoleniem, bo Bogdan Smoleń zakładał kabaret pod wódą. Zespół pod wódą muzyczny właśnie stamtąd pochodzi. Coraz mniej już jest uczestników, ale po prostu taki jest świat, ponieważ no, wszyscy stajemy się coraz bardziej starsi. I dla tych młodych właśnie między innymi jest ten konkurs. A następnego dnia, 13 czerwca o 19 też w Teatrze Kortik przedstawimy tych, którzy wygrali. Oni zaśpiewają po raz drugi w Poznaniu. Gwiazda Teatru Muzycznego w Poznaniu, Marcin Januszkiewicz, wystąpił w słynnym musicalu Teatru Muzycznego Kombinat z piosenkami Ciechowskiego. Tutaj będzie śpiewał piosenki Perfektu i Lady Punk. I zobaczycie Państwo, jak można inaczej, pięknie, aktorsko te piosenki pokazać. Zatem nie pozostaje nic innego, tylko zaprosić Państwa na 24. Festiwal Kabaretów.
7: Można by powiedzieć, że 12 i 13 czerwca Poznań stanie się stolicą kabaretu.
10: No tak bym chciał. Przede wszystkim w tym roku piosenki kabaretowej, ponieważ no, jej jest coraz mniej. W ogóle kabaretów dobrego jest coraz mniej. Ten konkurs i ten festiwal w tym roku właśnie jest dlatego między innymi, żeby pokazać, że piosenka kabaretowa jest ważną częścią skeczu kabaretowego, czasami nawet puentą skeczu kabaretowego. Mamy w historii polskiego kabaretu mnóstwo fantastycznych piosenek kabaretowych.
7: Ten festiwal odbędzie się już po raz 24. Powiedzmy, jakie były początki?
10: Och, proszę Państwa, początki były związane oczywiście z Bogdanem Smoleniem, ponieważ chcieliśmy razem z Bogdanem stworzyć coś, gdzie Bogdan mógłby się spotykać z młodymi kabaretami. Oni mogli posiedzieć z Bogdanem, pogadać na temat kabaretu, na temat skeczu, na temat monologu. I w 2002 roku założyliśmy Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu. Bogdan Smoleń został honorowym prezesem tego nowego tworu. Od czasu, kiedy Boguś niestety zmarł, to jest w grudniu 2016 roku, już pierwszy festiwal w 2017 dostał imię Bogdana Smolenia. Jego syn Bartek na scenie wręczał pierwszą nagrodę. Początki zawsze są trudne, ale przeżyliśmy już 24 lata i na przykład nasz poznański kabaret Czesław pierwszą swoją nagrodę uzyskał właśnie na festiwalu Zostań Gwiazdą Kabaretu. Mieliśmy programy telewizyjne, często gościliśmy w radiu właśnie tym, którym teraz do Państwa mówię. Zatem jest to wydarzenie, które powinno i mam nadzieję, że jest wspierające polski kabaret, ponieważ nie tylko poznański, polski kabaret, ponieważ jest to konkurs i festiwal ogólnopolski.
7: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
10: Krzysztof Teszczyński.
7: Dziękuję bardzo za rozmowę.
10: Ja także Państwu dziękuję i do zobaczenia.
7: Przypomnę, wydarzenie, które od lat przyciąga miłośników kabaretu i sceny rozrywkowej, tym razem zagości w Teatrze Kortik Anny Niedźwiedź na poznańskich Jeżycach.
5: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
7: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Jak zawsze mam sporo tematów z Poznania. Zaczynamy. Oszuści znowu podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
11: Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosił się ostatnio starszy mężczyzna. Senior odebrał telefon od osoby, która podawała się za pracownika ZUS. Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do programu emerytalnego i w ten sposób zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniem o płatności. Apelujemy do wszystkich, a zwłaszcza do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas tego typu rozmów telefonicznych. Działania oszustów mogą służyć wyłudzeniu danych osobowych, danych dotyczących logowania do banku, wyłudzenia pieniędzy i zawirusowania komputera. Elektronicznie lub SMS-owo ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na ZUS, dawnym PUE, i wybrali ten sposób kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli ktoś, kto odbiera telefon, ma wątpliwości co do tożsamości osoby, która podaje się za pracownika ZUS, może ją sprawdzić. Aby to zrobić, może skontaktować się z najbliższą placówką lub centrum kontaktu klientów pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl. Pracownicy ZUS nie dzwonią do klientów i nie oferują im odpłatnej pomocy. Wszystkie usługi ZUS są bezpłatne. Nie wysyłamy też wiadomości SMS i e-mail z linkami, na które należy się zalogować.
7: Mówiła Marlena Nowicka, rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce. Tymczasem my zmieniamy temat, przeniesiemy się do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Szykuje się bardzo interesujący maj i czerwiec.
12: Rzeczywiście wiosna tego roku to taki czas, kiedy chcemy zwrócić Państwa uwagę na polskich artystów. Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu. W Galerii Sztuki Polskiej zorganizowaliśmy szereg wydarzeń, które dotyczą najważniejszych znanych nazwisk polskiej sztuki, zwłaszcza tej sztuki dwudziestowiecznej. Chciałbym najpierw zwrócić uwagę na pokaz prac na papierze zatytułowany Wojciech Weiss, nieznane grafiki i rysunki. Wojciech Weiss, wiadomo, wszystkim się kojarzy ze wspaniałym malarzem, który działał w pierwszej połowie XX wieku, był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Malował cudowne obrazy, które oczywiście można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Poznaniu, o różnej tematyce, o różnych stylach też malarskich, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że on też zajmował się grafiką, że stosował tak samo bardzo różne techniki, takie jak akwaforta, akwatinta czy sucha igła, i że tych prac pozostawił po sobie bardzo dużo. A tak się składa, że Muzeum Narodowe w Poznaniu kilka lat temu kupiło 70 takich prac. W sumie wszystkich prac Wojciecha Weissa mamy ponad 180, to jest ogromna kolekcja. Część z nich to oczywiście obrazy, jak wspomniałem przed chwilą, ale także 70 grafik i rysunków. To jest wspaniałe dziedzictwo, którym możemy się chwalić. Problem polega jednak na tym, paradoksalnie, że nie możemy tego pokazywać.
7: Dlaczego?
12: Ponieważ te prace są bardzo wrażliwe na światło. A to oznacza, że jeśli chcemy zachować to dziedzictwo dla przyszłych pokoleń, to musimy je trzymać, te prace, w naszym magazynie, gdzie są oczywiście zachowane wszelkie warunki związane tak z oświetleniem, jak i wilgotnością, temperaturą i tak dalej. Natomiast to, czego te prace nie lubią, to nie lubią wiszenia na ekspozycji. Jeśli byśmy wystawili te prace na dłużej niż kilka miesięcy, to prawdopodobnie doszłoby do nieodwracalnych zmian. Ten materiał jest bardzo wrażliwy na światło, zwłaszcza też światło naturalne, słoneczne, i nie ma takiej szyby, nie ma takiej technologii, która pozwoliłaby tutaj uniknąć strat. Dlatego przyjmuje się, że takie prace powinny wisieć tylko raz na jakiś czas, naprawdę nie wolno z tym przesadzać, i tylko przez kilka tygodni. Dlatego my ten pokaz prac Wojciecha Weissa podzieliliśmy na dwie części. Ta, która jest teraz i którą można oglądać w maju, to są pejzaże. I też jest to pomyślane w taki sposób, że można prześledzić pewną ewolucję tak stylu, jak i tematów podejmowanych przez Weissa, ponieważ, jeśli dobrze pamiętam, najstarsze prace pochodzą z początku XX wieku, bodaj z 1901 roku, a te najmłodsze, czyli najpóźniejsze w twórczości Weissa, pochodzą z 1943 roku.
7: I to są niesamowite wizerunki zamku na Wawelu w Krakowie,
12: gdzie, wiadomo, okupacja, czas bardzo ponury w historii Polski, i choć ten temat nie jest podejmowany wprost w tych pracach, to jednak ich wyraz jest taki, że czujemy to napięcie, które musiało wtedy być także w Krakowie. Weiss to w niesamowity sposób wyraża, nie odnosząc się do tego tematu w sposób bezpośredni. Te wszystkie prace, które tam wiszą, jest ich ponad 20, są wykonane w różnych technikach. Jak wspomniałem, jest ich wiele i ich nazwy być może niewiele mówią. To znaczy, trzeba być naprawdę specjalistą, by wiedzieć, czym różni się akwaforta od akwatinty, albo czym jest sucha igła. Ale my chcemy to też Państwu wytłumaczyć. I gorąco zachęcam też do tego, by 29 maja wziąć udział w wykładzie zatytułowanym Wojciech Weiss, Siewca Piękna. Będzie opowiadała o Weissie Kinga Sibilska-Camacho, rozkochana w jego twórczości. Jak sądzę, będzie mówiła też o pewnej korespondencji między tymi grafikami, pracami na papierze, a obrazami Weissa. Tak się szczęśliwie składa, że ten pokaz jest tuż obok tej części Galerii Sztuki Polskiej, gdzie właśnie wiszą obrazy Weissa. Więc można znaleźć na własną rękę też korespondencję między tymi pracami a obrazami. Ja mogę podpowiedzieć, że taki najprostszy trop, który, myślę, bardzo łatwo zauważyć, to słońce. Ono się pojawia zarówno na obrazach, jak i w tych pracach, i ta korespondencja jest naprawdę niesamowita.
7: Przypomnę pracę Weissa do zobaczenia w Muzeum Narodowym w Poznaniu, ale co jeszcze proponujecie w maju i czerwcu w muzeum.
12: Chcemy w poszczególne weekendy tych miesięcy, tak w maju, jak i w czerwcu, zwrócić Państwa uwagę na poszczególnych artystów. Wiadomo, że to na przykład będzie Wit Kacy, to będzie Tadeusz Kantor, Alina Szapocznikow, to będzie też Magdalena Abakanowicz, to będzie Józef Chełmoński. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie sposób wymienić wszystkie wydarzenia, dlatego ja bardzo gorąco zachęcam do tego, by śledzić naszą stronę internetową i media społecznościowe.
7: Przed nami też wydarzenie, na które z pewnością czeka wielu poznaniaków, poznanianek, ale też wszystkich mieszkańców naszego regionu i nie tylko. Chodzi o Noc Muzeów.
12: Rzeczywiście Noc Muzeów to każdego roku dla nas jest ogromne święto. Traktujemy to na takiej zasadzie, że po pierwsze wszystkie ręce na pokład, ale to jest uwaga techniczna, która Państwa nie musi interesować. Ale po drugie i to najważniejsze, pokazujemy wszystko, co tylko możemy, chwalimy się tym, co się da. Zapraszamy też do współpracy bardzo różne osoby po to, by wizyta w naszych placówkach była możliwie jak najbardziej atrakcyjna. I tu znowu nie sposób wymienić wszystkich atrakcji. Ja mogę powiedzieć, że w Galerii Malarstwa i Rzeźby, czyli w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu, te atrakcje będą skupione wokół Galerii Sztuki Polskiej, ale także Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Agnieszka Salamon-Radecka będzie stała przy pokazie grafik i prac na papierze Wojciecha Weissa i będzie, gdy tylko spotka się z taką prośbą, opowiadała o tych pracach, ale jest też oczywiście mnóstwo różnych rzeczy, które będą się wprost na korytarzach, w salach wystawienniczych działy. Ja jestem szczególnie podekscytowany występem chóru, który zaprezentuje muzykę starożytnej Grecji. Proszę sobie wyobrazić, że udało się zachować dzięki wyrytym gdzieś na jakimś kamieniu tekstom, udało się odtworzyć linię melodyczną, która pochodzi jeszcze z czasów przed Chrystusem. Muzyka sprzed ponad 2000 lat będzie wykonywana przez chór złożony przede wszystkim ze studentów historii sztuki tuż przy wejściu do Galerii Sztuki Starożytnej. Ale oczywiście to są też różnego rodzaju aktywności w naszych oddziałach. Na przykład w piwnicach ratusza będzie można zobaczyć lożę sądową, izbę tortur z oryginalnym pręgierzem z 1535 roku. Po raz pierwszy w Nocy Muzeów będzie uczestniczyło również Muzeum Kultur Świata, znane wcześniej przed laty jako Muzeum Etnograficzne. To znaczy Muzeum Etnograficzne mieściło się w tym miejscu po prostu. I tam masa atrakcji, ale ja zwrócę uwagę na pewien intrygujący, tak mi się wydaje, drobiazg. Będzie można posłuchać instrumentu tradycyjnego, instrumentu aborygeńskiego, którego nazwy nie wypowiem, ale mogę powiedzieć, mogę zdradzić, że wygląda tak samo jak nasza góralska trąbita i wydaje bardzo podobne dźwięki. Nazwa Muzeum Kultur Świata zobowiązuje i koledzy z tej placówki uznali, że tym razem i muzeum z tej placówki uznali, że w Muzeum Kultur Świata wystąpią wykładowcy z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Stąd możemy się spodziewać, że mowa będzie naprawdę o kulturach z całego świata. Do tego oczywiście oprowadzania po dwóch wystawach, które są w tym muzeum.
7: Może jeszcze przy okazji przypomnijmy, trwa remont ratusza w Poznaniu na Starym Rynku, ale można też tam oglądać ekspozycję.
12: Naturalnie. Na parterze i w piwnicach ratusza jest ciągle czynna ekspozycja Poznań przed Quadro. To są najstarsze zabytki z Poznania. Świadectwa kultury materialnej od początku istnienia naszego miasta.
7: A ja powiem, dlaczego nawiązałem do ratusza, bo pojawiło się rusztowanie i niech to rusztowanie nie sugeruje, że ratusz jest zamknięty.
12: Nie, rzeczywiście to rusztowanie nie oznacza, że ratusz jest zamknięty, bo jest czynny, ale faktycznie będzie zamknięty. Maj, czerwiec to są ostatnie tygodnie, żeby zobaczyć ratusz przed znowu mniej więcej półtoraroczną przerwą. Planujemy otworzyć już cały ratusz, również z pierwszym i drugim piętrem, pod koniec 2027 roku, ale to już zupełnie inna historia.
7: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że na naszej antenie o tym wszystkim mówił
12: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
7: Dziękuję bardzo za rozmowę.
12: Dziękuję.
7: Czas na poznańskie Jeżyce, a tam...
13: Wykonawca robót budowlanych przejął plac budowy pod kolejne dwa etapy inwestycji związanej z japońskim ogrodem wyobraźni, powstającym w zachodniej części Starego Zoo. To projekt wybrany przez mieszkańców w poznańskim budżecie obywatelskim. Wykonawca zajmował się również budową wyspy żółwia, czyli kamiennej kompozycji na stawie, obrazującej unoszącego się na wodzie żółwia z podniesioną głową. Realizacja drugiego i trzeciego etapu budowy będzie odbywać się od strony ulicy Bukowskiej. Pojawią się nowe elementy małej architektury, kolejne ścieżki i wyremontowany zostanie istniejący mostek. Ciekawostką będzie ścieżka dochodzenia tyłem zabezpieczona poręczami. Podczas prac staną też nowe lampy parkowe i monitoring. Pojawi się nowa zieleń. Prace prowadzone są pod nadzorem herpetologicznym w trosce o populację traszek żyjącą na terenie inwestycji. Docelowo ogród wyobraźni przewidziany jest na powierzchni blisko 7,5 tysiąca m². W następnych etapach powstaną kaskady wodne i kolejne kamienne kompozycje, w tym wyspy żurawia. Przy słoniarni stanie drewniana scena. Atrakcją będzie też ogród suchego krajobrazu, czyli miejsce z drewnianym siedziskiem, murem glinianym, żwirem i układem kamieni. Przewidziane są też prace w zakresie nowej zieleni i systemu nawadniania. Całość uzupełnią kolejne siedziska kamienne i drewniane.
7: Mówił Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Przypomnę, japoński ogród wyobraźni to projekt wybrany przez mieszkańców w poznańskim budżecie obywatelskim.
5: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
7: W tym wydaniu magazynu poruszę sporo tematów z naszego miasta. Będzie m.in. o prawidłowej segregacji śmieci. Powiemy też o inwestycji w centrum Poznania. Bartosz Łukasiewicz, zaczynamy magazyn. Policjanci przejęli blisko 7 tysięcy sztuk papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Nielegalny towar przewożony był w dostawczaku zatrzymanym na terenie Poznania.
14: Według szacunków śledczych z tytułu nieodprowadzanego podatku Skarb Państwa mógł stracić nawet 500 000 zł. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu od dłuższego czasu prowadzili intensywne działania operacyjne nad sprawą przemytu z Niemiec do Polski towarów pozbawionych wymaganej akcyzy. Prowadzone przez funkcjonariuszy czynności doprowadziły do ustalenia i wyśledzenia konkretnego transportu, który miał przewozić kilka tysięcy urządzeń typu e-papieros. 23 kwietnia policjanci zajmujący się tą tematyką wspólnie z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji Poznań-Wilda na terenie Poznania dokonali zatrzymania dostawczego busa z Plandeką, w którym przemycano nieopodatkowany towar. Mundurowi w trakcie przeszukania pojazdu znaleźli i zabezpieczyli blisko 7 tysięcy sztuk e-papierosów, które nie posiadały wymaganych prawem znaków akcyzy. Zatrzymano wówczas 19-latka, który przewoził nielegalny ładunek. Jak ustalili śledczy, w wyniku tego procederu doszło do narażenia Skarbu Państwa na straty w wysokości około 520 tysięcy złotych. Za przestępstwo paserstwa akcyzowego i współudziału w jego realizacji według kodeksu karnego karno-skarbowego grozi wysoka grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.
7: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Czas na kolejny temat. Teraz goście w studio.
12: Podrzaspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Wypoczynek na obszarach leśnych, czy generalnie na terenach zielonych, jest bardzo dobry i właściwy, wskazany. Dobrze, że korzystamy z natury, natomiast my jako strażacy i zapewne tutaj koleżanki i koledzy leśnicy, także policjanci, szczególnie w tych okresach apelujemy o bezpieczeństwo, to zwracamy uwagę na to, by nawet jeśli korzystamy, wyjeżdżamy gdzieś na zewnątrz, korzystamy z jakichś terenów, których nie znamy, żeby mieć podstawowe zorientowanie. Strażacy często interweniują albo wtedy, kiedy mamy do czynienia z pożarem lasu, albo, jeśli mówimy o obszarach leśnych, albo jeśli człowiek zagubi się, bo wyszedł na dłuższy spacer. Umiejętność przemieszczania się w lesie, orientacja, umiejętność odczytywania ze słupków, które mamy w lasach, to w jakim miejscu jesteśmy i przekazanie tej informacji w momencie, kiedy już doszłoby do jakiegoś zagrożenia, czyli kiedy dzwonimy na numer alarmowy, zorientowanie się, gdzie jest słupek leśny,
15: leśny, na którym jest numer, gdzie możemy powiedzieć, w którym miejscu jesteśmy i na tej podstawie służby nas odnajdą. To jest bardzo ważne i to jest takie, można powiedzieć, vademecum, czy taki podstawowy poradnik dla każdego, bo ważne jest, żeby mieć świadomość, jak nie doprowadzać do zagrożenia, ale czasem spotykamy się z takimi sytuacjami, gdzie jesteśmy świadkiem jakiegoś zagrożenia, no i teraz trzeba sobie poradzić, trzeba zadbać o własne bezpieczeństwo, powiadamiając służby, ale wiedząc też, co zrobić w takiej otwartej przestrzeni. A jeśli mówimy o ryzyku pożarowym, to tylko dodam, że pożar w otwartych przestrzeniach, także na terenach leśnych, przy sprzyjającym wietrze potrafi się rozprzestrzeniać z prędkością około 20 km na godzinę, czasami 25. Dla porównania człowiek biegnie z prędkością około 15 km na godzinę, więc widzimy, że ten pożar może nas wyprzedzić i w lasach, gdzie mamy drzewa właśnie iglaste, gdzie ten pożar może rozwijać się wierzchołkowo, bardzo szybko jest w stanie nas zaskoczyć, więc zwracajmy też uwagę, jak już jesteśmy w takim momencie, gdzie mamy zagrożenie pożarowe i widzimy ogień, zwracajmy uwagę na wiatr, który w takich sytuacjach nie będzie nam pomagał i będzie nam utrudniał jakąś ewentualną ewakuację. Zwracamy się z apelem do wszystkich poznaniaków, poznanianek, ale także do wszystkich Wielkopolan, by dbać o własne bezpieczeństwo, by korzystać z uroku lasu, natury, z której bardzo często korzystamy, ale w taki sposób, by przeżyć ten czas bezpiecznie, z uśmiechem na twarzy i z satysfakcją, że spędziliśmy ten czas dobrze, no i właśnie bezpiecznie.
7: Nie zapominajmy o tych wszystkich zasadach, szczególnie teraz, gdy korzystamy z uroków natury. Czas na kolejny temat będzie o tym, jakie najczęściej błędy popełniamy podczas wyrzucania śmieci.
16: Tych rzeczy jest, czy takich odpadów, które trafiają w niewłaściwe miejsce, no może być pewnie kilkanaście. Paweł Kliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Najczęściej, myślę, pojawiają się błędy przy takich frakcjach jak szkło. Tutaj musimy pamiętać, że do zielonego pojemnika czy do zielonego worka możemy wrzucać jedynie szkło opakowaniowe, czyli butelki, słoiki, ewentualnie szklane opakowania po kosmetykach, a niestety bardzo, bardzo często trafiają tam na przykład produkty ceramiczne z jakichś kamionek, klinek i tak dalej, czyli talerze, kubki potłuczone, niestety wyrzucamy do odpadów zmieszanych. Tak samo w przypadku szklanek. No, są to materiały wykonane z zupełnie innego rodzaju szkła, który potem po prostu w procesie przetwarzania topi się przy innych temperaturach. W związku z tym przetworzenie tego szkła i wykorzystanie ponownie może przysparzać kłopotów, bo tak taki potłuczony talerz będzie powodował, że powstająca na nowo butelka lub słoik mogą po prostu pękać, będą miały wady. Nie wszyscy, nie zawsze pamiętają o tym, czy wiedzą o tym, że na przykład takie kartoniki po mleku czy sokach, tak zwane tetrapaki, wrzucamy do żółtego pojemnika. One z pozoru wyglądają na papierowe, ale w środku jest folia aluminiowa, która powoduje, że są szczelne i nieprzeciekające. W związku z tym musimy pamiętać, że takie tetrapaki trafiają do żółtego, a nie do niebieskiego pojemnika na papier. Cóż więcej, o, papier to też taki przypadek, który może nas przysporzyć czasami paru kłopotów. Zdarza się, że wyrzucamy do niebieskiego pojemnika lub niebieskiego worka na przykład zużyte chusteczki higieniczne albo takie ręczniki kuchenne, papierowe. No niestety nie można tego robić. To są też odpady, które powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane, a ta frakcja papierowa no, musi być czysta, sucha. Jeżeli mamy pudełko po pizzy, to też zwróćmy uwagę, czy ono jest suche i czyste i możemy je rzeczywiście wrzucić do niebieskiego pojemnika, bo jeżeli jest zatłuszczone, no to już trafia do pojemnika na odpady zmieszane. Jest tego trochę, dlatego też 2 lata temu uruchomiliśmy słownik odpadowy, który trochę ma pomagać, ułatwiać mieszkańcom funkcjonowanie w tym niełatwym odpadowym świecie. Więc jeżeli ktoś ma wątpliwości, w jaki sposób pewien odpad potraktować, to zapraszam na stronę Wszystko o Odpadach. Tam jest ten słowniczek, który podpowiada, jak z danym odpadem postąpić.
7: Ja bym chciał zapytać jeszcze o pojemnik na odpady bio, brązowy pojemnik, przypomnę. Wrzucamy tam wszystkie obierki, takie właśnie tutaj resztki. Wrzucamy to w folii, w workach, czy nie możemy tego wrzucać w folii?
16: Ukuliśmy takie hasło, że bio lubi luz i tego się trzymamy, wrzucamy je luzem. Absolutnie nie wrzucamy w workach foliowych, bo to bardzo potem szkodzi uzyskaniu odpowiedniej struktury i odpowiedniej konsystencji jakości kompostu, który powstaje z tych bioodpadów. Czasami, jeżeli to już jest naprawdę konieczne, no można wrzucić w worku papierowym, chociaż też tego nie zalecamy, ponieważ bardzo często ten worek papierowy jest też dość szeroko traktowany. Zdarzały się na przykład takie sytuacje, w których mieszkańcy wyrzucali bioodpady w torebkach takich prezentowych. To jest papier lakierowany, także pokrywany folią. W związku z tym, no znowu te elementy mikroplastiku trafiają do kompostu, a chyba, no szczególnie osoby, które na przykład mają ogrody działkowe, myślę, że doskonale wiedzą, że jednak ten mikroplastik to zło, którego nie powinniśmy w kompoście widzieć. Także absolutnie bioodpady wrzucamy luzem. Najlepiej to wykonywać pewnie z wykorzystaniem jakiegoś wiaderka, pojemnika. No, oczywiście pojawia się argument, że to są takie odpady, które mogą nieprzyjemnie pachnieć po jakimś czasie w domu. Tak, to prawda. No, zmuszają po prostu do częstszych wizyt w altanie śmietnikowej, ale to jest chyba najlepsze rozwiązanie, żeby po prostu trzymać je w pojemniku. No, tym bardziej, że to jest taka frakcja, która jest dość wilgotna i często zbiera się jakiś płyn w takim pojemniku. No, woreczek, czy nawet worek foliowy grubszy pewnie mógłby tego nie wytrzymać. No, a poza tym, tak jak mówię, musimy wrzucić je luzem, więc trzeba by było z tego worka bioodpady wysypać. Co wrzucamy do brązowego pojemnika? Jedna z koleżanek w naszym oddziale wpadła na świetny pomysł, by określać to najprościej jak się da. Bioodpady są wegetariańskie. Wszystko, co jest roślinne, w czym nie ma tłuszczu zwierzęcego, co nie ma zwierzęcego pochodzenia, może trafić do brązowego pojemnika, czyli krótko mówiąc, to, co wyrosło z ziemi, może tam potem wylądować, o ile właśnie nie zostało jakoś dodatkowo doprawione majonezem, masłem, olejem, jakimś zwierzęcym. Jest w tym jeden jedyny wyjątek i to są skorupki od jajek. Te, choć są pochodzenia zwierzęcego, możemy wrzucić do brązowego pojemnika. One są świetnym składnikiem potem kompostu, mają bardzo bogaty skład, fosfory, które później będą bardzo, bardzo dobrze sprawowały się w kompoście jako nawóz dla roślin.
15: Albo do naszego ogródka.
16: Dokładnie, oczywiście, bo też z tym biokompostem, czy kompostem, który powstaje w naszej biokompostowni, jest tak, że każdy mieszkaniec przysłuża się do tego, żeby ten kompost powstawał, tworząc i wyrzucając później bioodpady i ma też prawo do tego kompostu na każdym gratowisku poznańskim. Po prostu możemy jechać, załadować sobie taki kompost, nie płacić dodatkowo za jakąś ziemię, którą kupujemy w marketach, tylko skorzystać z tego, co dała nam natura i co sami żeśmy stworzyli, wyrzucając bioodpady.
7: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał, to na koniec naszej rozmowy raz jeszcze przypomnijmy, gdzie można właśnie znaleźć wszelkie informacje na temat tego, jak segregować, jak właśnie w odpowiedni sposób pozbywać się odpadów.
16: Zapraszamy na stronę Wszystko o Odpadach, tam informujemy na bieżąco, ale i też właśnie zamieszczamy takie informacje podstawowe dotyczące selektywnej zbiórki. Zapraszam i zachęcam do korzystania z aplikacji Smart City Poznań, która poza wieloma innymi jeszcze aspektami ma także moduł odpadowy, w którym możemy sprawdzać harmonogramy odbioru odpadów, harmonogram gratowozu i podstawowe informacje związane z selektywną zbiórką odpadów. No i na wszystkie pikniki i eventy miejskie, na których też my tworzymy, otwieramy swoje stoisko edukacyjne, gdzie rozmawiamy z mieszkańcami o tym, w jaki sposób prawidłowo, selektywnie zbierać odpady.
7: O tym wszystkim w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówił
16: Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu.
7: Pięknie dziękuję za rozmowę.
16: Dziękuję również, dziękuję panu i dziękuję państwu.
7: Czas na ścisłe centrum Poznania.
17: Aktualnie na skwerze Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego, który jest w centrum miasta, trwają prace związane z remontem fontanny charakterystycznej dla tego miejsca. Te prace są już na ukończeniu. Do tej pory wykonawca zrealizował już prace instalacyjne, kluczowe jeśli chodzi o poprawne działanie tej fontanny. Dużo działo się w podziemnej komorze technicznej, bo to tam wyremontowano pompy i armaturę sterującą tą wodną atrakcją. Przeprowadzono więc prace związane z instalacjami wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną czy też teletechniczną. A do wykonania pozostały jeszcze prace na zewnątrz. Niecka wyłożona została nowymi granitowymi płytami i wykonawca zrealizuje jeszcze roboty w zakresie jej dna, ale też dotyczące nawierzchni wokół fontanny. Dobiega również końca remont betonowego mostku. Po zakończeniu tych prac budowlanych przeprowadzony zostanie niezbędny rozruch technologiczny, bo jego celem będzie sprawdzenie poprawności działania tej instalacji. Zależy nam na tym, by tego lata naprawiona już fontanna znów dawała ochłodę w upalne dni na skwerze.
7: Informowała Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. A teraz podróż poznańskim tramwajem. Co jakiś czas można usłyszeć różne komunikaty.
18: Nikt nie chce być potrącanym przez cudzy bagaż. Warto zdjąć plecak i jeździć z kulturą. Staramy się od już wielu, wielu lat promować takie prospołeczne zasady w komunikacji miejskiej. Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Staramy się przypominać o tym, żebyśmy wzajemnie siebie szanowali, ale żebyśmy też respektowali prawa innych osób do tego, żeby mogły zająć to miejsce, które jest dla nich przeznaczone. W pojazdach mamy wyznaczone miejsca, one są oznaczone z reguły takim niebieskim malunkiem na podłodze i są oznaczone też piktogramem na szybie. To są miejsca wskazane, w których możemy ustawić wózek dziecięcy. Bywa tak, że czasami jesteśmy roztargnieni, rozmawiamy przez telefon albo jesteśmy w pośpiechu i nie zauważymy, że po prostu stoimy na takim miejscu, które jest przeznaczone właśnie dla wybranych grup osób, bo to nie tylko chodzi o rodziców, którzy akurat podróżują z dzieckiem i korzystają z wózka dziecięcego. To także chodzi o wózek dla osoby z niepełnosprawnością, ale także z takiego miejsca może skorzystać osoba z rowerem. Oczywiście tu obowiązuje kolejność zajmowania tego wyznaczonego miejsca. W pierwszej kolejności to miejsce jest przeznaczone dla osób z wózkiem, dla osoby z niepełnosprawnością. W drugiej kolejności dla wózka dziecięcego, w trzeciej dla osoby, która chce przewozić rower. Także jeżeli to miejsce akurat jest zajęte przez wózek dziecięcy lub wózek inwalidzki, no to rowerzysta z takiego miejsca skorzystać nie może. Też mogą być takie sytuacje, że akurat przewozimy rower, a na danym przystanku akurat wsiada osoba na wózku inwalidzkim. Wtedy jesteśmy zobowiązani jako właściciel roweru, no niestety to miejsce opuścić. Jeżeli nie mamy innego miejsca w danym pojeździe, takiego wytypowanego, gdzie możemy bezpiecznie rower przewieźć, no niestety musimy z tego pojazdu wysiąść. Tak to wygląda. Obowiązuje tutaj kolejność zajmowania tych miejsc. No a my staramy się cały czas przypominać o tym, żeby zwracać uwagę na to, że jeżeli na takim miejscu stoimy, no to możemy blokować je osobie, dla której to miejsce jest bardziej potrzebne i dla której jest ono wyznaczone, przeznaczone. To jest jeden z wielu komunikatów, które możemy usłyszeć w komunikacji miejskiej w Poznaniu i nie tylko. Pamiętajmy o tym, żeby zawsze trzymać się, czy to poręczy, czy to uchwytu, czy to tych rurek, które znajdują się w pojazdach, tak żebyśmy zawsze stabilnie mogli podróżować w pojeździe.
7: Nie zapominajmy o tych wszystkich zasadach.
5: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
7: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zakończyły się prace w rejonie skrzyżowania ulic Dolna, Wilda i Krzyżowa. Od tego tematu zaczynamy to wydanie magazynu.
14: Została tam wprowadzona nowa organizacja ruchu, dzięki której poprawiło się bezpieczeństwo pieszych. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. A kierowcy zyskali miejsca postojowe. Przed rozpoczęciem prac mieszkańcy Wildy udający się do parku imienia Jana Pawła II musieli pokonać 3 pasy ruchu przez ulicę Dolna Wilda. Dzięki zmniejszeniu długości i szerokości przejścia dla pieszych skrócił się czas przebywania pieszych na jezdni. Dodatkowo zebry przez ulicę Dolna Wilda oraz przez ulicę Krzyżową zostały doświetlone, co oznacza, że poprawiła się również widoczność pieszych po zmroku. Ponadto zgodnie z miejskimi standardami na chodnikach pojawiły się fakturowe oznaczenia nawierzchni, które ułatwiają poruszanie się osobom niedowidzącym i niewidomym. Na jezdni zostały zamontowane progi wyspowe, a kierowców obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Prawy pas ruchu na ulicy Dolna Wilda, który wcześniej przed zmianami służył do włączania się do ruchu, pełni teraz rolę parkingu. Kierowcy zyskali około 10 miejsc postojowych. Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 160 tysięcy złotych. Dokładna wartość będzie znana po przeprowadzeniu odbiorów końcowych. Ponad 41 tysięcy złotych przeznaczyła Rada Osiedla Wilda ze środków, które ma do swojej dyspozycji.
7: To przypomnę na poznańskiej Wildzie. Czas na dłuższą rozmowę, a teraz zajrzymy do poznańskiej palmiarni, a tam wiosna na całego w samym Poznaniu, w całym mieście, ale w palmiarni również czuć, że mamy najpiękniejszą porę roku.
19: Oczywiście, że czuć się. Zaczynają budzić się te rośliny nasze wspaniałe w palmiarni. Zaczyna kwitnąć palmiarnia, zaczyna zachwycać ferią barw, kolorów. Aleksandra Tomczyk, palmiarnia poznańska. I też zachęcamy do odwiedzania palmiarni w maju. Nie ruszając się z Poznania, można wyruszyć w podróż, podążać przez różne kontynenty, różne strefy klimatyczne, bez konieczności organizacji dalekiego wyjazdu, bez konieczności stania w korkach, bez dojazdów, tak? Wystarczy wsiąść w tramwaj, w autobus, będąc w Poznaniu, i po prostu do nas przyjechać. A wiosnę witamy z przytupem. Będziemy mieli taką, można powiedzieć, małą Holandię w Poznaniu. Można powiedzieć, że taką namiastkę. Symboliczny kwiat dla Holandii, który rozbudzał emocje, wyobraźnie wielu w XVII wieku, bo łączy się to z pierwszą bańką spekulacyjną w historii, można powiedzieć, kiedy te tulipany, te cebulki tulipanów osiągały zawrotne kwoty i spowodowały, no, niemałe zamieszanie w tym kraju. Otóż będziemy mieli namiastkę tej gorączki tulipanowej, bo właśnie 8 maja rozpoczyna się 25. wystawa tulipanów, także to będzie takie święto, prawdziwe święto wiosny. Będą to artystyczne kompozycje florystyczne przeróżnych tulipanów, czyli taka tulipanomania trochę. Te kwiaty potrafią naprawdę mieć różne faktury, różne kształty, różne kolory. Postrzępione brzegi, to jest wynik choroby, to taka mała tajemnica, ale i tak robi to niezwykłe wrażenie. Także od 8 maja proszę się śpieszyć, bo wystawa będzie trwała tylko do utraty świeżości kwiatów. Tak, na pewno w pierwszym tygodniu będą zachwycały, później już warto przyjść, natomiast warto naprawdę się śpieszyć, zarezerwować już sobie czas na tego 8 maja, na tą podróż i na to zwiedzanie tej wspaniałej wystawy.
7: A tak przy okazji powiedz twoje ulubione tulipany.
19: Chyba takie ciemniejsze, takie ciekawe, trochę mroczne, trochę tajemnicze. Także każdy z nas będzie mógł sobie wybrać jakiś taki ciekawy kolor i porównać, zobaczyć.
7: Ja powiem tobie, że jestem tradycjonalistą i lubię te czerwone, takie typowe i żółte. A to chyba taki sentyment się włącza. U babci w ogródku takie właśnie rosły i gdzieś to tak zostało.
19: Takie klasyki, te klasyki oczywiście również zawsze się bronią, zawsze pięknie wyglądają, elegancko i klasycznie. Nawiązując do tych czerwonych tulipanów, one właśnie zakwitły w Parku Wilsona. W samym centrum Parku Wilsona, w tej pięknej części francuskiej, eleganckiej, jak te czerwone tulipany, będzie można również spędzić czas w maju. Park żyje, park się budzi do życia, można posiedzieć na ławeczce, można się zrelaksować, przyjść do palmiarni oczywiście, a przy okazji pospacerować i również właśnie w parku będzie się działo, bo 23 maja zapraszamy na Akademię Zielony Poznań. Na stronie miejskiej miasta Poznań można zobaczyć, co tam się będzie działo, a będzie działo się naprawdę dużo. Będzie wiele stoisk, będą konkursy, warsztaty. Zachęcamy poznaniaków do dbania o tą swoją zieleń w najbliższej okolicy, czyli ogródek, przestrzeń zieloną w najbliższej okolicy, balkony, bo przecież będzie konkurs na najpiękniejszy poznański balkon. Także naprawdę warto podejść, dowiedzieć, zasięgnąć porady, jak uzielenić dookoła swoją przestrzeń. Później, dzień później dokładnie, bo to będzie w sobotę, a 24 maja w niedzielę spędzimy czas i rodzinnie, i bardzo ciekawie, w duchu takim trochę

0: Maja będzie się działo dużo w Parku Wilsona.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: W kalendarzu maj, a wy niezmiennie słuchacie naszego magazynu prosto z Poznania. Ponad 3 miliony złotych na ratowanie zabytków. Powiat poznański dofinansuje 37 obiektów. Spora część środków zostanie przeznaczona na ochronę dóbr kultury sakralnej. Na pomoc mogą liczyć także instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty prywatne oraz historyczne tereny zielone. Rekordowa dotacja, bo aż 300 tysięcy złotych trafi do Kościoła Chrystusa Króla w Rokietnicy. Pieniądze zostaną przeznaczone na kompleksowy remont dachu. W naszym magazynie Kultura w maju kwitną bzy, kwitną kasztany, ale też dzieje się w Teatrze Ósmego Dnia.
2: Wszystko kwitnie. Zapraszamy do Teatru Ósmego Dnia. Jest wielkie zainteresowanie już od lutego, kiedy była premiera spektaklem Teatru Łapaczy Snów, Don Kiszot. Myślę, że z jednej strony ludzie chętnie przychodzą na Don Kiszota, bo to klasyka, ale z drugiej dlatego, że jest to absolutnie fenomenalna i fantastyczna grupa osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, osób dorosłych, to chciałbym podkreślić, bo często to się nam jakoś w głowie spina z dziećmi czy młodzieżą. To jest spektakl o szukaniu jakiejś swojej tożsamości i podążaniu za swoimi marzeniami, ale najlepiej to, o czym on mówi, ujęła w swoim wierszu jedna z aktorek, Natalia Turosławska. Ona też tą swoją twórczość przedstawia w tym spektaklu. Napisała mianowicie: zamykam oczy, marząc o życiu innym niż głupi los mi zgotował, o takim życiu, w którym coś znaczę i wielkich rzeczy mogę dokonać. To jest pragnienie, myślę, każdego człowieka, a dla naszych aktorów z Teatru Łapaczy Snów z Poznania jest to może nie tyle trudniejsze, co jeszcze bardziej oni czują tę potrzebę, żeby biec za marzeniami, żeby osiągnąć coś w swoim życiu i żeby nie być na przykład postrzeganym tylko przez pryzmat swojej niepełnosprawności, ale też jako osoba, która jak każdy ma jakieś talenty, pragnienia, marzenia i tak dalej. To od tego zaczynamy właśnie. 8 maja i 9 maja też bardzo oblegany spektakl Kafka, tekst urywa się. Przypomnę, że nasz teatr stworzył właściwie taki tryptyk z tekstami Franza Kafki, bo niedawno była rocznica jego śmierci, taka pełna, setna, i ten Kafka gdzieś ciągle wracał i wydawałoby się, że to jest taka literatura sprzed 100 lat, właśnie nieco odległa, ale Kafka ma grono swoich fanów przez dziesięciolecia i teraz też gdzieś wraca to zapotrzebowanie na prozę Franza Kafki i zastanawiamy się właśnie w tym spektaklu, jaki Kafka jest potrzebny współczesnemu człowiekowi. To taki autor może niejednoznaczny, często gdzieś obudowany różnymi stereotypami, a my w spektaklu salowym, bo jest właśnie oprócz monodramu i spektaklu plenerowego nasz spektakl salowy dotyczący Franza Kafki. Też jest to rozważanie o relacjach, tam są fragmenty listu do ojca Franza Kafki, o wydobywaniu się aktora czy artysty z podziemi, czyli też o takim kreowaniu siebie, i to właśnie 8 i 9 maja o 19 w Teatrze Ósmego Dnia.
1: A później 15 maja, tak?
2: W połowie maja dokładnie mamy pierwszy pokaz powarsztatowy. Kiedyś opowiadałem Państwu o warsztatach, które nazywamy Alternatywna Szkoła Teatru, w którym ludzie dorośli i młodzież spotykają się nie tylko po to, żeby bawić się teatrem, czy próbować szukać siebie w teatrze, ale żeby stworzyć spektakl, czy też taki właśnie pokaz powarsztatowy, a tak się składa, że mamy w tym roku rocznicę urodzin Stanisława Barańczaka, więc naszego poznańskiego poety, ale też założyciela Teatru Ósmego Dnia. Był on w tych w tej grupie, która właśnie teatr zakładała, i dlatego nasza grupa ludzi dorosłych, która nazwała się Byle Nie w Dżinsach, taką nazwę przybrali, proponuje nam właśnie pokaz powarsztatowy Sny po B, czyli po Stanisławie Barańczaku, na podstawie jego tekstów, jego poezji. Właśnie warsztatowicze wyciągali różnego rodzaju poetyki, słowa, metafory. To, co

0: znowu nam, współczesnych ludzi, dotyka w twórczości tego poety, który tak zresztą niedawno żył pośród nas i myślę, że jeszcze wielu go pamięta, ale tak to jest też z pamięcią, że trzeba ją podsycać i właśnie dobrze, że jest ta kolejna jakaś rocznica, w której możemy przypomnieć, kim Stanisław Barańczak był dla nas, dla poznaniaków, dla Teatru Ósmego Dnia.
1: I to nie jedyne wydarzenie, które odbędzie się w Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu, bo już 22 maja
0: mamy kolejny pokaz właśnie tym razem młodzieży, grupy młodzieżowej właśnie warsztatów Alternatywna Szkoła Teatru. No młodzież ma coś takiego w sobie, że może trochę trudniej jest nam opisać dokładnie, co będzie efektem tej ich pracy, ale są bardzo zaangażowani i na pewno zachęcająca może być ta młodzieńcza energia, która na tej scenie aż buzuje i pulsuje, i tym razem pokażą pokaz powarsztatowy pod tytułem Dystopia. Więc myślę, że to w takim kręgu bardzo popularnym teraz jakiegoś też science fiction i takiego pokazywania różnego rodzaju utopii i dystopii, to się bardzo dobrze wpisuje. Jeszcze w maju będzie wiele innych rzeczy, ale myślę, że będziemy mieli też okazję sobie o nich porozmawiać, bo jeszcze pewne rzeczy musimy dopiąć i odpowiednio przedstawić. Także 7 maja, 8 i 9 maja, 15 maja i 22 maja, mam nadzieję, że w te wieczory znajdą Państwo czas, żeby pojawić się przy ulicy Ratajczaka 44.
1: A jeśli ktoś tego nie zanotował, to oczywiście może zajrzeć na Waszą stronę.
0: Zapraszamy na naszą stronę teatrusmegodnia.pl bez polskich znaków, ale też we wszystkich platformach społecznościowych jesteśmy jakoś obecni, także można nas znaleźć i śledzić, co się u nas dzieje.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
0: Szymon Bojdo.
1: Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja przypomnę, że cały czas słuchacie magazynu Prosto z Poznania. Będzie remont Teatru Polskiego w Poznaniu. Otrzymał on ponad 49 milionów złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2: No to jest olbrzymie dla nas wyzwanie. Chyba w mojej historii współpracy z teatrem jest rzeczywiście to największe wyzwanie. Marcin Kowalski, dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu. Nie ukrywam, że z jednej strony się oczywiście z tego bardzo cieszymy, bo to jest niezwykły prezent na nasz jubileusz 150-lecia teatru, ale z drugiej strony też istnieją pewne obawy i niepokój z tym związany, bo rzeczywiście odpowiedzialność za ten projekt jest olbrzymia. Natomiast mamy nadzieję, że dzięki naszym pracownikom i dzięki firmom, które wybierzemy w drodze postępowań przetargowych, nam to się wszystko uda i sprawnie przebiegnie.
1: A teraz okolice poznańskiej Śródki.
3: W Bramie Poznania opowiadamy przede wszystkim o historii tego, co działo się 1000 lat temu na Ostrowie Ptumskim, czyli miejsca, gdzie rezydowali pierwsi władcy i królowie Polski. Tomasz Ostach, Brama Poznania. Ale też zwracamy dużą uwagę, taki akcent nakładziemy na przyrodę, która jest w naszym otoczeniu. Brama Poznania jest w pięknym miejscu przy rzece Cybinie, więc podkreślamy ten charakter rzeki, jaki miała wpływ dla mieszkańców miasta przez lata, ale także Dolina Cybiny jako całość, jako przyroda, więc stawiamy na przyrodę. Przy Bramie Poznania działa eksperymentalny ogród dziedzictwa. To jest taki ogród, gdzie każdy może przyjść, może się zaangażować w uprawę roślin. Organizujemy cykliczne dyżury.
1: A to wszystko, przypomnę, w Bramie Poznania.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: I Franz opowiedział Albertowi swoją wyprawę na wyspę Monte Cristo oraz spotkanie z których było dwóch bandytów korsykańskich. Nie pominął żadnego szczegółu feerycznej gościnności, jaką okazał mu hrabia w swojej grocie z tysiąca i jednej nocy. Opowiedział o kolacji, o haszyszu, posągach, o jawie i śnie i o tym, jak po przebudzeniu jako dowód i wspomnienie tego pozostał mu tylko widok jachtu na horyzoncie żeglującego ku Porto Vecchio. Potem przeszedł do tego, co działo się w Rzymie, do nocy w Koloseum i rozmowy o Pepinie, jaką podsłuchał między nim a Wampą, a w której hrabia przyrzekł wyjednać łaskę dla bandyty. I obietnicy tej mógł stwierdzić sam czytelnik. Na koniec doszedł do wypadków ostatniej nocy, jak znalazł się w kłopocie, gdy spostrzegł, że brakuje mu do całej sumy 800 piastrów, jak wpadł na pomysł, by udać się do hrabiego, co zakończyło się tak pomyślnie, a zarazem tak malowniczo. Albert słucha. No i co? Rzekł, gdy przyjaciel skończył. Gdzie widzisz tu coś złego? Hrabia lubi podróżować, hrabia ma swój jacht, bo jest bogaty. Jedź do Portsmouth lub do Southampton, a zobaczysz porty zatłoczone od statków bogatych Anglików, którzy mają takie same kaprysy. Aby mieć gdzie swych podróży, aby uniknąć tej ohydnej kuchni, którą zatruwam się od 4 miesięcy, a ty od 4 lat, aby nie sypiać w tych obrzydliwych łóżkach, w których właściwie nie da się spać, kazał sobie urządzić mieszkanko na Monte Cristo. A gdy już je sobie umeblował, obawia się, by rząd toskański nie usunął go stamtąd i aby wydawały, więc kupuje wyspę i przybiera od niej nazwisko. Kochany mój, poszperajże w pamięci i przyznaj, iluż to twoich znajomych wzięło nazwisko od posiadłości, których nigdy nie byli właścicielami? A ci bandyci, korsykańscy w jego załodze? Ale co w tym dziwnego? Wiesz, lepiej, że bandyci korsykańscy nie są bynajmniej rabusiami, ale jedynie zbiegami, których jakaś wendetta wygnała z rodzinnego miasta lub wsi. Zadawanie się z nimi nie kompromituje. Oznajmiam, że jeśli kiedyś udam się na Korsykę, to zanim się przedstawi gubernatorowi i prefektowi, pójdę się poznajomić z bandytami, jeśli tylko da się to zrobić. Uważam, że są czarujący. Ale Wampa i jego zgraja, protestował Franz, to bandyci, co rabują. Mam nadzieję, że temu nie zaprzeczysz. A poza tym, co sądzisz o tym, że hrabia cieszy się takim autorytetem wśród tych ludzi? Sądzę tylko ty, że temu autorytetowi winien jestem życie. Nie powinienem go zbyt mocno krytykować. Pozwól mi więc, zamiast robić z tego sprawę gardłową, wybaczyć hrabiemu to wszystko. Nie mówię już nawet, że mi ocalił życie, bo byłaby to może lekka przesada, ale na pewno dzięki niemu zaoszczędziłem 4000 piastrów, co 4000 liwrów na nasze pieniądze, a to suma, na którą by mnie na pewno nie oszacowano we Francji. Dowodzi to, roześmiał się Albert, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. A no właśnie, z jakiego kraju hrabia pochodzi? Jaki jest jego ojczysty język? Z czego właściwie się... Skąd te jego niezmierne bogactwa? Co się działo w pierwszej części jego życia, tajemniczej i nieznanej, która nadała tej drugiej posępną barwę mizantropii? Tego wszystkiego chciałbym się na twoim miejscu dowiedzieć. Franz, mój kochany, gdy po otrzymaniu mego listu uznałeś, że potrzebuję... go... zrypostował Albert, poszedłeś i powiedziałeś mu: mojemu przyjacielowi Albertowi de Morcerfowi grozi niebezpieczeństwo, pomóż mi pan go z tego wyciągnąć. Czyż nie? Tak. A czy on wtedy zapytał, kto to jest ten Albert de Morcerf, skąd pochodzi jego nazwisko, skąd się wziął jego majątek, z jakiego kraju się wziął, gdzie się urodził? Pytał cię o to, powiedz. Nie, przyznaję. Ot przyjechał i tyle. Wyrwał mnie z rąk Wampy, u którego choć pozorowałem nonszalancję, wcale nie było mi do śmiechu, przyznaję się. A więc, mój drogi, gdy on za podobną przysługę prosi mnie co dzień dla pierwszego lepszego rosyjskiego czy włoskiego księcia, który wpadnie do Paryża, to znaczy, żebym przedstawił go na salonach? Ty chcesz, bym mu odmówił? Ejże, chyba zwariowałeś. Przyznać trzeba, że wbrew zwyczajowi cała słuszność tym razem była po stronie Alberta. A zresztą, mój drogi, westchnął Franz, rób co ci się podoba. Przyznaję, że wszystko, co mówisz, jest pozornie słuszne, ale prawdą jest, że hrabia Monte Cristo jest osobliwym człowiekiem. Hrabia Monte Cristo jest filantropem. Nie opowiedział ci, w jakim celu udaje się do Paryża. Otóż chce kandydować do nagrody Montyona, gdzie potrzebował do zwycięstwa tylko mojego głosu i protekcji tego nieurodziwego pana, który ją przyznaje. To cóż, dam mu mój głos i postaram się o protekcję. No, nie mówmy o tym więcej. Mój kochany, siadajmy do stołu, a potem chodźmy ostatni raz do katedry świętego Piotra. Albert, a nazajutrz o 5:00 po południu przyjaciele się rozstali. Albert ruszył do Paryża, Franz pojechał na 2 tygodnie do Wenecji. Lecz Albert, zanim wsiadł do powozu, oddał chłopcu hotelowemu, z obawy, by hrabia nie sprawił mu zawodu, bilet do hrabiego Monte Cristo, na którym pod napisem Albert de Morcerf dopisał ołówkiem 21 maja o 10:50, ulica Helderska numer 27. Rankiem 21 maja w domu przy ulicy Helderskiej, dokąd Albert de Morcerf zaprosił jeszcze w Rzymie hrabiego Monte Cristo, wszyscy domownicy przyjęcie hrabiego, aby Albert mógł wystąpić przed nim jak należy. Albert de Morcerf mieszkał w pawilonie wzniesionym na rogu wielkiego dziedzińca, naprzeciw drugiego gmachu przeznaczonego dla służby. Jedynie 2 okna pawilonu wychodziły na ulicę, dalsze 3 były na dziedziniec, a 2 na... Między dziedzińcem a ogrodem wznosił się pałac hrabiostwa de Morcerfów, zbudowany w szpetnym stylu cesarstwa, modny jednak i okazały. Wzdłuż całej posiadłości ciągnął się mur, odgradzający ją od ulicy, a na nim stały w równych odstępach wazony z kwiatami. W środku muru krata ze złoconymi strzałami służyła za bramę paradną. Furtka, przylepiona niemal do domku odźwiernego, używana była przez służbę lub też przez państwo, jeśli wychodzili pieszo. Wybór pawilonu na mieszkanie dla Alberta był dowodem pełnej taktu troskliwości matki, która nie chcąc rozstawać się z synem, że młodzieniec w wieku Alberta potrzebuje zupełnej swobody. Z drugiej zaś strony widać było, musimy to przyznać, że mieszkanie Alberta stanowiło obraz mądrego egoizmu młodzieńca, rozkochanego w swobodnym i leniwym życiu, złoconym niby klatka dla ptaków, jakie wiedzie młody człowiek. Przez okna od ulicy Albert mógł obserwować, co się dzieje na zewnątrz. Widok taki jest niezbędny dla młodego człowieka, który lubi, aby co rusz ktoś nowy pojawiał się na horyzoncie, niechby nawet ulicznym. Następnie, jeśli w czasie obserwacji takich zdarzył się jakiś przedmiot, przebadania, Albert mógł dla dalszych poszukiwań wyjść przez furtkę podobną do tej, którą wskazaliśmy przy domku odźwiernego, a wartą szczególnej wzmianki. Była to furteczka jakby zapomniana przez wszystkich natychmiast po zbudowaniu domu, niepozorna i zakurzona, rzekłbyś, już nigdy nie przestąpi. Starannie naoliwiony zamek i zawiasy dowodziły jednak, że często ją w jakowychś tajemniczych celach otwierano. Chytre te drzwiczki robiły konkurencję 2 pozostałym wejściom, naigrawając się z odźwiernego, że jego czujność i władza ich nie... Otwierały się jak słynna brama jaskini z 1001 nocy, niby sezam, zaklęty, Ali Baby, kiedy ktoś wyrzekł kabalistyczne słowa lub zapukał w umówiony sposób. Słowa te musiały być wymawiane przez głos wyjątkowo melodyjny. Pukać musiały paluszki na... w świecie. W końcu wąskiego i cichego korytarza, który stykał się z owymi drzwiczkami i stanowił przedpokój, znajdowały się drzwi do sali jadalnej Alberta z oknami na dziedziniec, a po lewej do saloniku z oknami od ogrodu. Krzewy i pnącza, rozwijając się na kształt wachlarza, zakrywały od dziedzińca i ogrodu wnętrze tych 2 pokoi na parterze, jedynych, do których mogłoby zajrzeć niedyskretne oko. Na 1. piętrze, oprócz 2 takich samych pokoi, znajdował się nad przedpokojem jeszcze 3. Był to salon, sypialnia i buduar. W salonie, zbudowanym jak komnaty algierskie, mieściła się palarnia. Buduar przylegał do sypialni i przez sekretne drzwiczki miał wyjście na schody. Widzimy, że nie zapomniano o żadnych środkach ostrożności.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: 103 i 4 FM.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień, na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby, w aromatów pełen las.
1: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz. Ta,
2: weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik
2: wściekły na mnie, dzik.
1: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
2: Bo gdyby,
1: lęk większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy?
2: Na lwy by,
1: na gorący czarny ląd.
2: Na lwy by,
1: gdyby
2: nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, ta, eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trach.
2: A tu lwica,
1: co?
2: To nie w łzach. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
1: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
2: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwy by.
3: Nie, tak już.
2: Nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
2: Duszone.
0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
4: Nad pierwszym piętrem królowała rozległa pracownia, którą powiększono, wyburzenia i przepierzenia. Pandemonium, które stanowiło obraz walki artysty z Dandysem. Znalazły tu schronienie wszystkie kolejne pasje Alberta. Trąby myśliwskie, basetle, flety, cała orkiestra, bo Albert upodobał sobie przez czas jakiś muzykę. Nie było to jednak zainteresowanie, lecz sztalugi, palety, farby, bo po zapale do muzyki nastąpiły pretensje do malarstwa. Na koniec florety, rękawice bokserskie, szpady i laski różnego rodzaju, bo wierny obyczajom ówczesnych złotych młodzieńców, Albert de Morcerf kształcił się z dużo większą wytrwałością niż to okazał przy muzyce. W tych trzech sztukach uzupełniających męską edukację, to jest w fechtunku, boksie, walce na kije i w opisanym pomieszczeniu, przystosowanym do ćwiczeń fizycznych, lekcji udzielali mu Grissier, Cooks i Carol Lecoeur. Resztę umeblowania tej szacownej komnaty stanowiły Franca I, pełne chińskiej porcelany, waz japońskich, fajansów, Lucca della Robbi i półmisków Bernarda de Palissy. Starodawne fotele, na których zasiadał może Henryk IV albo Sully, Ludwik XIII albo Richelieu. Dwa bowiem z nich, ozdobione rzeźbionymi błyszczące na lazurowym tle trzy lilie Bourbonów, zwieńczone królewską koroną, pochodziły jeśli nie z magazynów w Luwrze, to przynajmniej z jakiego zamku królewskiego. Na fotelach tych barwy ciemnej i ponurej rzucone były w nieładzie bogate tkaniny o żywych kolorach, barwione słońcem Persji albo niewiasty z Kalkuty i Szander Nagoru. Trudno zgadnąć, co mogły tu robić owe tkaniny. Wabiąc wzrok, oczekiwały na przeznaczenie, którego nie znał sam ich właściciel, a tymczasem rozświetlały salę jedwabistym, złotawym lśnieniem. Na honorowym miejscu z drzewa różanego, dzieło Rulera i Blancheta, odpowiadający rozmiarami naszym lilipucim salonom, który w ciasnym i dźwięcznym pudle zawierał jednak całą orkiestrę, a uginał się pod brzemieniem arcydzieł Beethovena, Webera, Mozarta, Haydna, Grytriego i Ponadto wszędzie, na ścianach, powyżej drzwi, na suficie, szpady, sztylety, krisy, maczugi, topory, zbroje pozłacane, damasceńskie, inkrustowane, zielniki, minerały, wypchane ptaki z otwartymi do nieruchomego lotu płomiennie czerwonymi skrzydłami i dziobami, gdy już nie miały zamknąć. Rozumie się samo przez się, że była to ulubiona komnata Alberta. W dzień jednak spotkania młodzieniec obrał sobie za główną kwaterę salonik na parterze, gdzie czekał w wytwornym negliżu na przyjęcie gościa. Tu na stole otoczonym szeroko złociły się w fajansowych naczyniach o spękanej polewie, za jakimi przepadają Holendrzy, wszelkie znane gatunki tytoniu, począwszy od żółtego petersburskiego aż do czarnego synajskiego, nie pomijając Maryland, Porto Rico i Latakie. Obok zaś w szkatułkach z wonnego leżały uporządkowane według wielkości i gatunku cygara, puros, regalia, hawańskie i manilskie. Na koniec, w otwartej na oścież szafie, zbiór fajek, niemieckich, tureckich, o ustnikach z bursztynu zdobnych w korale, inkrustowane złotem nargile, w nowych rurkach, zwiniętych niby węże, oczekiwał na kaprys lub zachciankę palaczy. Albert sam czuwał, jak uporządkowano albo raczej rozłożono w artystycznym nieładzie owe przybory, którym nowocześni biesiadnicy lubią przypatrywać się po kawie poprzez obłoki dymu, unoszących się pod sufit w długich, kapryśnych spiralach. Za kwadrans dziesiąta wszedł lokaj. Był to mały, 15-letni stajenny imieniem John, mówiący tylko po angielsku, który stanowił całą domową służbę Alberta. Oczywiście miał zawsze do dyspozycji go, a przy nadzwyczajnych okazjach na jego rozkazy był także strzelec hrabiego. Lokaj ów, obdarzony całkowitym zaufaniem swego młodego pana, położył na stole stos gazet. Albertowi zaś podał plik listów. Albert spojrzał w roztargnieniu na tę różnorodną korespondencję, po czym dwie perfumowane koperty, na których widać było pismo nakreślone delikatną ręką, rozpieczętował je i przeczytał listy z pełną uwagą. Skąd te listy? Zapytał. Jeden przyszedł pocztą, a drugi przyniósł lokaj pani Danglars. Każ powiedzieć pani Danglars, że przyjmę. Loży, czekaj, później wstąpisz do Róży. Powiesz jej, że skoro zaprasza, po wyjściu z opery przyjdę do niej na kolację i zaniesiesz tam 6 butelek wyborowego wina, cypryjskiego, Malaga i Xeres, a także beczułkę ostry kostęckich. Ostrygi weźmiesz u Borela, ale nie zapomnij mu powiedzieć, że to... O której godzinie jaśnie pan każe podawać do stołu? A która teraz? Za kwadrans dziesiąta. A więc podasz o 10:30. Debray może będzie musiał pójść do ministerstwa, a zresztą... Albert popatrzył do notatnika. Na tęże godzinę zaprosiłem hrabiego. W Szmaja o 10:30. Chociaż nie liczę bardzo na jego obietnicę, chcę jednak być akuratny. Aha, nie wiesz, czy pani hrabina już wstała? Jeśli jaśnie pan sobie życzy, pójdę się dowiedzieć. Dobrze, i poproś też o trochę likierów, gdyż moja piwniczka już niezbyt pełna. Powiedz pani hrabinie, że będę miał zaszczyt 3:00 i że pytam, czy zgodzi się, abym przedstawił jej kogoś. Lokaj wyszedł. Albert rzucił się na sofę, rozdarł opaski kilku dzienników, przejrzał program spektakli, skrzywił się. Tego dnia bowiem dawano nie balet, a operę. Ja uszukał w ogłoszeniach o pachnidłach pasty do zębów, którą mu zachwalano i ciskając precz 3 najbardziej wzięte w Paryżu pisma, ziewał na całe gardło i mruczał: doprawdy, te gazety robią się coraz nudniejsze. W tejże chwili przed drzwiami zatrzymał się Volant, a wkrótce wszedł lokaj i oznajmił przybycie Braja. Do salonu wszedł jasnowłosy młody człowiek, wysoki, blady, z którego szarych oczu biła pewność siebie, a z wąskich ust chłód. Ubrany w granatowy frak ze złotymi cyzelowanymi guzikami i biały halsztuk, miał zawieszony na jedwabnej tasiemce monokl w prawie, który niekiedy, dzięki wysiłkom mięśni policzka, udawało mu się utrzymać w oczodole. Wkroczył bez uśmiechu, nie mówiąc ani słowa, z miną na wpół urzędową. Dzień dobry, Lucjanie. Dzień dobry, rzekł Albert. Przerażasz mnie, mój drogi, punktualnością. Ba, gdybyś to była tylko punktualność, spodziewałem się, że przyjdziesz najpóźniej, a ty pojawiasz się już za 9:50, kiedy termin spotkania ustalony jest dopiero na 10:30. To jakiś cud. A może nastąpił przypadkiem upadek rządu? Nie, złociutki. Dzieniec, sadowiąc się wygodnie na sofie. Uspokój się, my się zawsze chwiejemy, ale nigdy nie upadamy i zaczynam wierzyć, że powolutku dochodzimy do dożywotniego urzędowania. Nie mówiąc o tym, że sprawa półwyspu umocniła nas zupełnie. A tak, prawda, wypędzacie Don Carlosa z Hiszpanii. Nie mieszajmy pojęć. My go tylko przenosimy z jednej strony granicy na drugą, do Francji i ofiarujemy mu królewską gościnę w Bourges. W Bourges? A tak, i nie ma na co się skarżyć do diabła. Bourges to stolica króla Karola VII. Jak to? Nic. Przecież od wczoraj w całym Paryżu o tym mówią, a przedwczoraj rzecz ta przeniknęła na giełdę, bo pan Danglars, nie wiem jakim sposobem ten człowiek otrzymuje wiadomości w tym czasie co my, zagrał na Hossę i zyskał milion. A ty, nowy orderek jak się zdaje, bo widzę, że masz błękitną wstążeczkę. Przysłano mi medal Karola III, rzekł niedbale Debray. Ejże, nie udawaj obojętnego, przyznaj, że to ci sprawia przyjemność. Daję słowo. Jako uzupełnienie stroju medal zawsze dobrze się prezentuje przy czarnym fraku, zapinanym pod szyję. Wygląda to elegancko. Tak, rzekł Morkerw z uśmiechem. Człowiek wygląda wtedy jak książę gali albo Reichstagu. I właśnie dlatego widzisz mnie tak rano. Ponieważ dostałeś medal Karola III i chciałeś się z nim pokazać. Nie, ponieważ spędziłem noc całą na rozsyłaniu. Wyekspediowałem 25 depesz dyplomatycznych. Gdym dziś rano wrócił do siebie, chciałem zasnąć, ale rozbolała mnie tak mocno głowa, że musiałem wstać, by się przejechać godzinę konno. W Lasku Bolońskim napadła mnie nuda i głód. Dwaj wrogowie, którzy rzadko występują razem, a którzy jednak połączyli przeciwko mnie. To zupełnie jak jakiś związek karlistowsko-republikański. Wtedy przypomniałem sobie, że u ciebie ma być dziś z rana uczta, więc jestem. Jeść mi się chce? Nakarm mnie. Nudzi mi się? Zabaw mnie.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Dzwoniąc na służącego, gdy Lucjan tymczasem podrzucał szpic złotą gałką inkrustowaną turkusami rozłożone gazety, Albert odrzekł: to, kochany, moja powinność jako gospodarza. Germain, podaj kseres i biszkopty, a na początek, drogi Lucjanie, poczęstuj się cygarem. Oczywiście pochodzi z kontrabandy. Spróbuj i przekonaj swojego ministra, sprzedawał zamiast jakichś paskudnych liści orzechowych, na które skazuje obywateli. O, do diabła, tego nie zrobię. Gdyby tylko rząd sprowadzał takie cygara, uznałbyś je zaraz za obrzydliwe. A przy tym to nie rzecz spraw wewnętrznych, ale skarbu. Udaj się do pana Umana. Pośrednich, korytarz A, pokój 26. Doprawdy, odparł Albert, imponujesz mi wiadomościami. Weźże lepiej cygaro. Na drogi hrabio, rzekł Lucjan, zapalając manilę od różowej świecy osadzonej w złoconym lichtarzu i rzucając się na sofę. A drogi hrabio, ki szczęściarz z ciebie, że nie masz nic do roboty. Doprawdy nie znasz własnego szczęścia. I cóż ty byś począł, mój drogi pacyfikatorze królestw? Odparł Morkerw z lekką ironią. Gdybyś nie miał nic do roboty, jak to? Ty, osobisty sekretarz ministra, dział zarazem wielkiej kabale europejskiej i drobnych intrygach Paryża, ty, który chronisz królów, a co ważniejsze, królowe, który masz godzić stronnictwa i kierować wyborami? Ty, który więcej zdziałasz piórem i telegrafem, siedząc w gabinecie, niż Napoleon zdziałał na polu bitwy mieczem? Ty, który posiadasz 25 000 livrów renty oprócz pensji w ministerstwie oraz konia? Ty, który chadzasz do jockey clubu, opery i teatru? Nie potrafisz znaleźć w tym nic, co mogłoby cię rozerwać? A więc dobrze. Jeśli tak, to ja cię zabawię. Dziś poznasz kogoś u mnie. Mężczyznę czy kobietę? Mężczyznę. Znam ich dosyć. Ale nie znasz takiego jak ten. Skądże się wziął? Z krainy czarów? Kto wie? Do diabła mam nadzieję, że nie przybywa stamtąd razem z naszym śniadaniem. Nie, bądź spokojny. Śniadanie szykuje się w kuchni u mamy. A co, głodny jesteś? Zgadza się. Nawet jeśli przyznać się do tego, to rzecz upokarzająca. Wczoraj jadłem obiad u pana de Villeforta, a zauważyłeś może, mój drogi, że u wszystkich prokuratorów jada się fatalnie? Jakby ich bez przerwy gryzło sumienie. Do licha nie szkaluj obiadów u bliźnich, jakże się jada u twoich ministrów. Tak, ale my przynajmniej nie zapraszamy ludzi z dobrego towarzystwa i gdybyśmy nie musieli gościć na obiadach rozmaitych szubrawców, co myślą, a raczej głosują tak jak trzeba, wystrzegalibyśmy się tych naszych przyjęć, zaręczam. Drogi, napij się wobec tego jeszcze kseres i weź drugi biszkopt. Chętnie, hiszpańskie wina masz wyborne. Przyznaj, że mieliśmy całkowitą słuszność, pacyfikując ten kraj. Zapewne, ale co z Don Carlosem? Co? Don Carlos będzie sobie pił Bordeaux, a za 10 lat ożenimy jego synową. Za co dostaniesz order Złotego Runa, jeśli jeszcze będziesz w ministerstwie? Zdaje mi się, że opracowałeś dziś system karmienia mnie samymi kadzidłami. Przyznasz sam, że najlepiej pobudzają prawdziwy apetyt, ale czekaj, słyszę w przedpokoju głos Beauchampa. A to wam skróci oczekiwanie. O cóż mamy się sprzeczać? O gazety. Drogi przyjacielu, rzekł Lucjan z monarszą pogardą, czyż ja czytuję gazety? W takim razie macie dodatkowy powód do tym zajadlejszej kłótni. Pan Beauchamp, oznajmił służący. Chodźże do nas, człowieku straszliwego pióra, zawołał Albert, idąc ku przybyłemu. Patrz, jest tu Lucjan, co cię nienawidzi, chociaż nie czyta nigdy, tak przynajmniej mówi. Ma świętą rację, rzekł Beauchamp. To tak jak ja. Krytykuję go, a nie wiem nic o tym, co robi. Witaj, komandorze. A tym, odpowiedział sekretarz osobisty, wymieniając z dziennikarzem uścisk dłoni i uśmiech. Jakżeby inaczej, zawołał Beauchamp. I co mówią o tym w świecie? W którym, bo wiele światów mamy w roku pańskim 1838? No w świecie, w którym brylujesz. Politycznym. Powiada się tam, że słusznie ci się to należy. Tak hojnie szafujesz czerwienią, że wyrósł na niej błękitny kwiatek. Brawo, brawo, niezły koncept, rzekł Lucjan. Dlaczegoż do nas nie należysz, mój drogi? Z takim dowcipem mógłbyś w lat parę zrobić karierę. Tylko rzecz czekam, zanim pójdę za twoją radą, na rząd, który by przetrwał choć z pół roku. A teraz do ciebie jedno słówko, drogi Albercie, bo trzeba dać odsapnąć biednemu Lucjanowi. Będziemy jedli śniadanie czy obiad, bo ja muszę być w izbie. W naszym rzemiośle, jak widzicie, nie wszystko jest różowe. Nie czekamy jeszcze na dwie osoby i siadamy do stołu. A któż to ma przyjść? Spytał Beauchamp. Szlachcic i dyplomata. Oj, to znaczy, że poczekamy sobie dwie godzinki na szlachcica i dwie godziny na dyplomatę. Zjawię się przy deserze. Zostawcie mi poziomek, kawę i cygara. Zjem sobie kotlet. Nie kłopocz się tym, bo gdyby nawet szlachcicem miał być Montmorency, a dyplomatą Metternich, siadamy do śniadania nie później jak o 11:00. A tymczasem skosztuj jak Lucjan, Xeres i biszkoptów. No to w takim razie zostaje. Koniecznie mi dziś trzeba trochę rozrywki. No proszę, zupełnie jak Lucjan. A przecież kiedy rząd się smuci, opozycja powinna się radować. Ach, bo widzisz, mój drogi, sam nie wiesz, co mi grozi. Dziś przed południem mam słuchać w izbie deputowanych m.in. pana Donglara. Wieczorem zaś u jego żony czeka nas tragedia, którą napisał par Francji. Niech diabli wezmą rząd. Czemu wybraliśmy taki, skoro, jak powiadają, wybór od nas zależał? Rozumiem, chcesz przygotować sobie zapasik wesołości. Nie gadajże źle o mowach pana Donglara, rzekł de Bray. Głosuje za wami, należy do opozycji. W tym sęk. I dlatego czekam, że wyprawicie do Pałacu Luksemburskiego, żeby tam przemawiał, bo wtedy będę mógł się z niego uśmiać do woli. Mój drogi, zwrócił się Albert do Beauchampa, widać, że sprawy hiszpańskie są załatwione, bo jesteś dziś straszliwie cierpki. Przypomnijże sobie, że w była mowa o moich zaręczynach z panną Eugenią Donglar. Nie mogę zatem zezwolić, nie czując wyrzutów sumienia, abyś drwił z talentów krasomówczych człowieka, który ma mi kiedyś powiedzieć: panie wicehrabio, wiesz pan, że daję 2 miliony mojej córce. Dajże spokój, obruszył się Beauchamp. Małżeństwo nie dojdzie do skutku. Król mógł Donglara zrobić baronem, może go zrobić parem, ale nigdy nie zrobi zeń szlachcica. Hrabia de Morcerf, żołnierz, arystokrata, ma tyle dumy, że nie zgodzi się dla 2 nędznych milionów na mezalians. Wicehrabia de Morcerf może poślubić jedynie... Ale 2 miliony to jednak ładna sumka, odparł Morcerf. Jest to kapitał spółki posiadającej teatr bulwarowy albo linię kolejową z jednego brzegu Sekwany na drugi. Niech on sobie gada, co chce, rzekł niedbale de Bray. A ty, Albercie, żeń się, poślubi... A nieprawdaż? No i świetnie. Co cię to ma obchodzić? Lepiej, żeby na takiej etykiecie było mniej o 1 herb, a więcej o 1 zero. Masz w swoim herbie 7 kosów. Podarujesz żonie 3, a zostanie ci 4. Będziesz miał i tak o 1 ptaszka więcej niż Gwizjusz, krewniak cesarza niemieckiego, który został królem Francji. Na honor chyba masz rację, Lucjanie, rzekł z roztargnieniem Albert. Oczywiście, że mam, skądinąd każdy milioner jest tak samo szlachcicem jak bastard, to znaczy może nim być. Cst, przestań pleść, Lucjanie, uśmiechnął się Beauchamp. Château Renaud, który, aby wyleczyć cię z manii paradoksów, gotów cię przeszyć mieczem swego przodka, Renauda de Montobana. Ejże, poniżyłby się, odpowiedział Lucjan, bom pochodzenia niskiego, a nawet arcyniskiego. Doskonale, zawołał. Człowiek władzy wyśpiewuje jak sam Beranger, dokąd my zmierzamy, mój Boże. Pan de Château Renaud, pan Maksymilian Morel, rzekł służący, oznajmiając przybycie 2 nowych gości. A więc już wszyscy, rzekł Beauchamp, będziemy zatem jedli, bo jeśli się nie mylę, to czekałeś tylko na 2 osoby, Albercie. Morel? Szepnął Albert zdziwiony. Morel, a któż to taki? Lecz zanim dokończył zdanie, pan Château Renaud, piękny mężczyzna, lat około 30, szlachcic w każdym calu, to jest o urodzie Kisza, a dowcipie Morte Marta, ujął Alberta za rękę i rzekł: Pozwól, mój drogi, abym ci przedstawił pana Maksymiliana Morella, kapitana Spahisów, mojego przyjaciela, ba, więcej, nawet wybawcę. A zresztą nie wymaga on żadnej prezentacji. Powitajże, hrabio, mojego bohatera. I odsunął się, aby przepuścić młodzieńca słusznego wzrostu i szlachetnej postawy, czole, bystrym oku, czarnym wąsie. Czytelnik poznał go już w Marsylii w okolicznościach na tyle dramatycznych, że zapewne nie zdążył o nim zapomnieć. Bogaty mundur, na wpół francuski, a na wpół wschodni, noszony z wdziękiem, pięknie uwydatniał szeroką pierś, ozdobioną rowej i smukłość talii.
0: Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Nowa powieść Radia Pogoda.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie brak

0: 103 i 4 FM.
1: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: promocje.
1: Pogodny poranek od rana na posterunku.
2: No, to kto mówił przed majówką, że po majówce przyjdzie ochłodzenie, że w ogóle będzie
3: nie,
2: będzie
3: nie, nie, nie, nie, nie.
2: No, nie, ja mówiłem. Nie. Ale jest zmiana prognozy pogody. Przyznaję się, żeby nie było.
1: Asia Kruk, Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Codziennie od 6 do 10. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

zaletę ma. Ma te zalety, że nie spieszy się, ma czas i nie ponagla nas, i nie ponagla nas, ta basta cztery pan. Tańczony znacznie mniej, tańczony znacznie mniej, lecz czujny w racji swej walcowi na trzy pa, a już po chwili to was na 20 pan. To was naprawdę

Myśl się dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
1: na to, żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin.

0: potem drugi.
1: Żebyś nie był bez piosenki,
0: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
1: lub mogła
0: westchnąć z wdziękiem.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to song dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej.
1: I słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda.

Żegnajcie burze i z serc uniesienia, czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię.